0: to jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

ładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordą

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam trzykro łap. Główne danie nie przegryj,

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

Ja mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta Czekaj, w programie powiemy dziś o remoncie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Prace trwają nieprzerwanie, to już kolejny etap, a po drodze tego wielkiego remontu ciekawe odkrycia. Przy okazji sprawdzimy, co przywieźli przyrodnicy z naukowych wypraw do Bytomia. A zaczynamy od remontu, który po drodze przynosi wiele korzyści. Iwona Moll, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
2: Tu jest takie miejsce, gdzie niektórzy nie zaglądali przez 80 lat.
3: Ze zwiedzających, no bo myśmy zaglądali, ponieważ mieliśmy tu strych, mieliśmy tu pomieszczenia magazynowe i znaliśmy te miejsca, ale nikt z naszych gości nigdy tutaj nie wchodził. Więc po raz pierwszy mamy szansę, żeby je odsłonić, żeby przestrzeń wystawy poszerzyć. Przestrzeń wystawy je wchłonie, tak jak to było pierwotnie, więc zyskamy dużo przestrzeni, trochę też na długości sali, bo tam są zabudowane takie dwa małe magazyny, no nie takie znowu małe, ale jednak i w tym momencie oszklenie budynku, takie jak jest w całym, na wszystkich kondygnacjach też będzie takie tu załamane. No i oczywiście ta antresola, odsłonięcie naświetla, no tu go teraz widać, ono będzie biegło tak jak pierwotnie i antresola, która będzie też wciągnięta w ramy wystawy, tam też będzie jakby część wystawy archeologicznej.
2: Pani dyrektor, ja tu byłam na wystawie o wężu, na wystawie przyrodniczej. Tu będzie stała wystawa.
3: Tak, tu będzie stała wystawa archeologiczna, bo kiedyś w latach 80-tych, 90-tych tu była stała wystawa archeologiczna, potem

0: miejsce jako ekspozycji stałej.
1: To przygotowanie do samego remontu też trwało bardzo długo, prawda? Bo wszystkie eksponaty musiały zostać zabezpieczone i przeniesione w odpowiednie miejsce.
0: Tak, to było duże przedsięwzięcie logistyczne, bo musieliśmy, mówiąc tak kolokwialnie, opróżnić cały budynek. Nawet te przestrzenie, czyli galerię malarstwa, która nie wchodzi w ramy projektu. Trzeba było po prostu przenieść wszystkie, absolutnie wszystkie eksponaty, całą aranżację wystaw. No część, na przykład jak wystawa etnograficzna, która już miała swoje lata, one po prostu w tym momencie się już ulegają zniszczeniu, bo one są już z lat, powiedzmy sobie, sporo przed rokiem 2000, ale wszystkie eksponaty musiały przejść do magazynów, trzeba było zrobić dla nich dodatkowe miejsce, bo przez te lata powiększyły się nam znacznie zbiory, więc to była duża praca, ale wszystko jest już przeniesione oczywiście i czeka te eksponaty, plus jeszcze inne eksponaty, plus cała archeologia, która w ogóle była w magazynach, czeka teraz na salę i na to, żeby tutaj zająć już miejsce w pięknej aranżacji, w nowych gablotach, z nowym oświetleniem, z nowymi scenariuszami.
1: Ile będziemy czekać?
0: 31 maj 2028.
2: Czekamy na finał prac, zapraszamy do budynku przy ulicy Korfantego, a póki co zapraszam na spotkanie z przyrodnikiem z tej właśnie placówki.
3: Roland Dowosz, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
1: No to jest tak, panie Rolandzie, że wy, przyrodnicy, naukowcy, to tak ciągle na tych walizkach, można powiedzieć.
3: Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Teraz współcześnie mamy znacznie więcej możliwości i w zasadzie ten sezon trwa okrągły rok, bo jak nie na półkuli północnej, to na półkuli południowej. Kiedyś tak naprawdę, to faktycznie zaczynało się pracować od wiosny do później jesieni. Zaczęliśmy już na początku marca pierwsze kontakty i pierwsze owady w Wietnamie. Tam podpisaliśmy umowę o współpracy z Muzeum Historii Naturalnej w Hanoi. 3 punkty, 2 rezerwaty, 1 park narodowy, rewelacyjne zbiory, i oczywiście cały czas teraz ciężka praca nad tym. Więc to był marzec, zaraz później po marcu. Drugi taki bardzo kierunkowy wyjazd, bo uzupełniający nasze dane dotyczące fauny Gruzji, Neuroptera Gruzji, które robię od wielu lat, ale jakoś zachodniej Gruzji niewiele dotykaliśmy i akurat tych terminów takich kwietniowo-majowych, więc był bardzo trudny, bo było zimno po prostu, a jechaliśmy po bardzo konkretne gatunki, które potrzebne są do badań genetycznych, to bardzo źle się łapie wtedy i oczywiście najczęściej się nie trafia na nie, więc po wielu, wielu godzinach, wielu dniach udało się złapać 2 okazy, ale jest przynajmniej materiał badawczy.
1: Zawsze jest to zaskoczenie, prawda? Zawsze jest to wow.
3: Nie pamiętam wyprawy, na której nie byłoby wow. Nawet jeżeli się jedzie w tym samym terminie, to zawsze jest fenologicznie, czyli jest troszeczkę opóźniona wiosna, trochę bardziej dżdżyste lato, czy niższe temperatury i wtedy tak naprawdę nagle się okazuje, że jesteśmy w tym samym terminie, a w innym świecie. Kompletnie inne gatunki, jakoś ta frekwencja tych owadów jest inna, dynamika pojawu i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście inne gatunki się łapie nagle. O, nowy gatunek dla nauki. Więc to jest to fantastyczne, bo zawsze coś ciekawego nas spotka.
1: Taka jest natura, taka jest przyroda, że zawsze ten nowy gatunek gdzieś tam się pojawia. No nowy dla was, naukowców, a co dopiero dla nas, laików.
3: Powiem tak, na świecie mamy gdzieś koło 2 pewnie milionów opisanych gatunków, a to jest może 10%, może 5%, może 20% tego, co tak naprawdę na świecie lata. Entomolodzy będą zawsze odkrywcami, zawsze, powiedzmy, to jest taka jedna z niewielu dziedzin, w których można być żeglarzem odkrywcą. Tak jak Vasco da Gama, jak Magellan, jak Kolumb odkrywali kontynenty, wyspy, tak w tej chwili entomolodzy wiele set lat później odkrywałem, ale nowe gatunki dla wiedzy, ale przypuszczam, że emocje są bardzo podobne.
1: Panie Rolandzie, ta ewolucja wciąż trwa, bo to nie jest tak, że były dinozaury, jest człowiek i na tym koniec.
3: Nie, nie, oczywiście, dlatego tutaj to jest bardzo, bardzo ważne, już teraz poważnie mówiąc o tym, bardzo ważne jest, żeby uchwycić właśnie to tempo ewolucji, miejsca ewolucji, te właśnie hotspoty, które my badamy, biodiversity hotspot, które tak naprawdę dają mnóstwo informacji, ale również tej informacji, która nas ostrzega. Coś złego dzieje się w klimacie, coś złego dzieje się w środowisku. Te miejsca najbardziej narażone, wyspy, jakieś obszary szczególnej troski, nazwijmy to, one się zmieniają, ale zmieniają się w sposób negatywny. I to jest właśnie nasze zadanie, wychwycenie tych przemian, tych złych kierunków przemian na tyle wcześniej, żeby można było w jakikolwiek sposób zaradzić temu.

0: tyle, na ile się da oczywiście.
1: Pana takie ulubione rejony globu?
0: No obecnie to tak naprawdę, teraz się tak zastanowiłem, trochę zamyśliłem, bo dlatego, że mam jeden taki region, który chętnie bym jeszcze odwiedził, póki sił i zdrowia starczy, to jest Nowa Kaledonia. To jest w ogóle niezwykła wyspa, taki totalny hotspot, gdzie endemizm sięga 70-80%, w niektórych grupach praktycznie 100% to są endemity. I to jest taka rajska wyspa. Nie ma żadnych chorób, nie ma żadnych kolczastych roślin, jeżeli oczywiście nie są zawleczone, nie ma żadnych jadowitych węży, nie ma jadowitych pająków. Oczywiście mówiąc o faunie rodzimej, takiej natywnej, która występowała na Nowej Kaledonii zawsze, dlatego że niestety gatunki inwazyjne to jest coś, co jest przekleństwem tego typu regionów, które z człowiekiem przemieszczają się i tak naprawdę zdobywają i okupują i ewoluują i powiedzmy w niesamowity sposób wpływają na faunę rodzimą. I na pewno Nową Kaledonię bym chciał zobaczyć, ale takim moim ulubionym obecnie miejscem to jest Kaukaz. Kaukaz jest niezwykły, to jest stosunkowo blisko nas. Często jeździmy na jakieś czasy do Gruzji, na jakieś wycieczki do Gruzji, zwiedzając monastyry, różne inne miejsca, ale przyroda Gruzji, przyroda Azerbejdżanu, Armenii są genialne. To jest coś niezwykłego. Ten Kaukaz, Zakaukazie, Mały Kaukaz, to są regiony, w których odkrywamy, nawet tam odkrywa się nowe gatunki dla nauki, mimo że to jest tak blisko nas. Zresztą to, powiem tak, w tej chwili to jest całkiem inny typ i sposób prowadzenia tych badań. Dawniej było to bardziej romantyczne. Brało się, pakowało walizki, jechało się na miesiąc, albo jechało się na rok czy na dwa lata. Bardzo często czytając, szukając książek różnych, to szukam książki właśnie takich podróżników, entomologów, często zbieraczy, kolekcjonerów, którzy na przełomie XIX-XX wieku, w pierwszej połowie XX wieku, to był faktycznie taki romantyczny przyrodnik, który wyjeżdżał często na wiele, wiele miesięcy. Teraz to jest obwarowane niesamowitą ilością papierów, przepisów, zezwoleń, no i to jest niestety znak czasu. Stety czy niestety, bo tak naprawdę no, entomolodzy nie niszczą tak naprawdę środowiska, bardziej starają się uchwycić te przemiany, a to też jest utrudnione. Także tutaj to jest niestety znakiem czasu, że ten romantyzm już trochę upada, dlatego że najpierw trzeba 20 stron różnych papierów, projektów badawczych napisać o zezwolenie do jednego ministerstwa, jakieś porozumienie o współpracy i tak dalej. No takie są teraz realia.
1: No i pan z takiej wyprawy tutaj do Muzeum Dolnośląskiego w Bytomiu i co, siada pan w swoim gabinecie i jak się zaczyna tą pracę badawczą?
0: Najpierw trzeba zabezpieczyć te zbiory. Tutaj bardzo fajnie definiuje to misja muzeum. Gromadzenie, zabezpieczanie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. To są te cztery filary i w zasadzie one powtarzają się, te czynności nazwijmy, te takie kamienie milowe, powtarzają się na każdym etapie naszej pracy naukowej. Niezależnie czy jest się ornitologiem, czy jest się zoologiem, biologiem, botanikiem i tak dalej, i tak dalej. Te cztery etapy się powtarzają, więc to, co zgromadziłem na przykład w Wietnamie, muszę tutaj przez kilka tygodni spreparować, zabezpieczyć, umieścić na szpilkach, dodać do tego tą informację, najważniejszą informację, skąd to pochodzi, i później trafia to do gablot, no i później stopniowo zaczyna się to opracowywać. Oczywiście opracowanie jest żmudne i chyba najdłużej trwające, najtrudniejsze. Często opracowanie niektórych materiałów to są nie miesiące, ale lata czy dziesiątki lat nawet. I po dziesięciu latach nagle człowiek wreszcie jest w stanie te materiały w jakiś sposób realny opracować, porównując z innymi gatunkami, które były już opisane.
1: Publikacje to jedno, no ale też potem wystawy, nie tylko w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, ale także eksponaty wysyłacie do innych placówek, więc to chyba też taka kolej, prawda?
0: Tak, no ja powiem, jestem muzealnikiem z krwi i kości i dla mnie to jest niezwykle istotne, żeby to, co my robimy w muzeum, było raportowane również społeczeństwu, które tak naprawdę finansuje nas. To z naszych pieniędzy takie placówki jak muzea, instytucje kultury, instytucje naukowe w dużej mierze funkcjonują, więc to jest naszym obowiązkiem. Większość naszych wystaw tak naprawdę to jest efekt naszej pracy naukowej. Kręgosłupem, szkieletem muzeum to są właśnie pracownicy merytoryczni, którzy tak naprawdę nakręcają i umożliwiają stworzenie wystaw, które są na odpowiednim poziomie. W Muzeum Górnośląskim zawsze, niezależnie czy to jest dział sztuki, czy to jest dział etnografii, czy to jest dział archeologii, czy przyrody, czy historii, zawsze dbamy o to, żeby te wystawy były, jeżeli chodzi o poziom merytoryczny, maksymalnie wysoki. Często brakuje pieniędzy na to, żeby zrobić fantastyczną oprawę graficzną i tak dalej, i tak dalej.
1: To jest doświadczenie, wyobraźnia między innymi Rolanda Dobosza.
0: Tak, i moich kolegów i koleżanek.
1: Chciałam jeszcze zapytać, panie Rolandzie, o to, czy i kiedy taka właśnie wyprawa z Wietnamu znajdzie odzwierciedlenie tutaj w Bytomiu. Teraz jesteście w remoncie. Powstaje taka stała ekspozycja, zupełnie nowa przestrzeń, także dla przyrodników. Czy możemy liczyć, że tamte akcenty z Wietnamu też będą? Czy na przykład z Gruzji, czy z innych rejonów badawczych waszych?
0: Ja powiem więcej. Te elementy wietnamskie już są na wystawie, ponieważ 2 lipca odbył się wernisaż wystawy poświęconej motylom. Wystawa autorstwa Adama Larysza, kolegi z działu, ale pomagaliśmy w tym. Tam moją działką właśnie były wyprawy i pokazaliśmy właśnie pierwszy etap jak gdyby opracowania, czyli zabezpieczania zbiorów motyli, ponieważ to jest wystawa o motylach, więc pokazaliśmy te piękne motyle z Wietnamu, czyli już pokazujemy. Oprócz tego pokazaliśmy również stary sprzęt entomologiczny, który służy do badań i tak dalej. Także my cały czas staramy się to, co robimy w terenie, te nasze gabinetowe prace, często żmudne, ale niezwykle interesujące, również można je pokazać, równie interesująco, tak żeby młodzi adepci, którzy zwiedzają te wystawy, za 20 czy tam za 15 lat zapukali do drzwi muzeum, czy się znajdzie tutaj miejsce, bo ja jestem fanatykiem, czy jestem miłośnikiem przyrody, czy jestem entomologiem, czy ornitologiem, chciałbym tu pracować. Na tym nam też zależy.
1: Roland Dobosz, przyrodnik i badacz z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, a skoro jesteśmy przy wystawie motyli, to prezentowana jest ona w Bytomiu przy ulicy Korofantego. Zostało jeszcze kilka tygodni, aby ją obejrzeć.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Przypomnę, że trwa wielki remont Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, ale to nie oznacza, że nie możemy tam wpaść, aby obejrzeć wystawę. Wystawy prezentowane są w budynku przy ulicy Korfantego. A skoro już jesteśmy w tym budynku, to zapraszamy Was na wystawę o motylach. Część z eksponatów została przywieziona przez bytomskich przyrodników z jednej z wypraw z Wietnamu.
3: Adam Larysz, kurator wystawy Między pięknem natury a nauką, dział przyrody Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Wystawa przede wszystkim jest o motylach, ale myślę, że nie tylko jak na wejście zobaczymy piękną łąkę z kwiatami, z roślinami i latającymi w górze nad nimi i siedzącymi na kwiatach motylami, ale nie jest to wystawa o kolorowych motylach. Jest to wystawa też troszkę inaczej pokazująca motyle z drugiej strony, niektóre bardzo ciekawe, nieznane, niezwykłe wręcz motyle, na przykład, które niedawno się nam udało odkryć, a o których nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieją. Albo takie, które na przykład żyją w gniazdach mrówek, mówię o gąsienicach, albo żyjące pod wodą.
1: No i sam tytuł dużo mówi.
3: Tak, to nie tylko piękno, czyli kojarzą się nam przede wszystkim motyle oczywiście z pięknem, ze słońcem, jako dzieci słońca się mówi na motyle, ale jesteśmy w muzeum i chciałbym pokazać na tej wystawie przede wszystkim też to, co ostatnio robiliśmy w ostatnich latach, czyli jak badaliśmy te motyle, o wyprawach naukowych, o tym, że jesteśmy właściwie jednym z nielicznych muzeów w ogóle w Polsce, nie tylko na południu Polski, które ma dział przyrody, które nie tylko zachowuje to dziedzictwo przyrodnicze, jakim są owady, w tym są oczywiście też motyle, Czyli to, co jest misją muzeum, czyli te 4 filary: gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie, co się też między innymi dzieje przez tą wystawę, ale przede wszystkim przez opracowywanie zbiorów przez pracę naukową, przez publikacje, szukanie nowych gatunków i wbrew pozorom w naszym muzeum, w naszym dziale przyrody można powiedzieć, że ta bioróżnorodność, największa liczba gatunków jest właśnie u nas. A dlaczego? Dlatego, że poprzednicy nasi, ci, którzy zaczęli zbierać, już począwszy od takiego wielkiego przyrodnika Kaspara Schwenkfelda, który na Dolnym Śląsku pochodził z Legnicy, już na początku XVII wieku, bo można tutaj zobaczyć jego dzieło 1603 roku, Terrio Trofeum w Silesie. Jest to prawie inkunabuł, no prawie, że no nie zupełnie, ale jedna. I to jest, proszę Państwa, najstarsze dzieło, które opisuje faunę Śląska. I można powiedzieć, że w tamtym 1603 roku, kiedy to wyszło, Śląsk był najbardziej znanym i opisanym przyrodniczo miejscem nie tylko w Europie, ale w ogóle na świecie. To jest fenomen. Także on zaczął, potem byli następni badacze tutaj już też wiadomo, no 100 lat temu byli też niemieccy i polscy i to dziedzictwo, które oni zbierali dotrwało do naszych czasów, no tyle co dotrwało przez te wojny, które tutaj trwały i my to staramy się zachowywać, opracowywać i udostępniać po prostu światu. Między innymi też już do globalnych sieci, tak jak GBIF czy Doxibu, takich wielkich zasobów, gdzie to w tej chwili można już też w internecie zobaczyć i znaleźć.
1: Przechodzimy do budynku przy ulicy Korfantego. Najpierw tak otwieramy bramę, jest przepiękna łąka.
3: I tak, jest to między pięknem natury a nauką. I jeszcze chciałem nawiązać do tego pięknego korytarza, który jest taką łąką. Dlaczego? Dlatego, że tutaj na wejściu chodzi o to, że jest to bardzo duża funkcja i rola edukacyjna, czyli każdy może sobie pobrać kartę obserwacji motyli.
1: Mamy
3: kartce
1: taką.
3: A4 mamy wszystkie gatunki, które tutaj na ścianie zobaczymy. I polega to na tym, tak jak profesjonalnie obserwuje się motyle w tak zwanym transekcie, czyli idzie się przez łąkę czy przez las w różnorodnych środowiskach i 5 metrów w prawo i 5 metrów w lewo i 5 metrów do góry liczymy motyle, które widzimy w tym zakresie 5 metrów i po prostu spisujemy do notatnika. Normalnie to w ten sposób robimy i tak samo możemy tutaj zrobić. Mamy tutaj nazwy. No pospolite nazwy polskie, tutaj nie ma żadnej łaciny, także jest łatwo. I czy to dzieci, a głównie nam chodzi o dzieci, można się nauczyć przy okazji po prostu tych naszych pospolitych gatunków, jak się nazywają. I przede wszystkim najważniejsza rzecz, żeby każdy patrząc na tą rusałkę pawika, który jest pod tytułem, nie powiedział, że to jest paść królowej.
1: Tak.
3: Bo większość Polaków by powiedziała, że to jest paść królowej. Bardzo się często z tym spotykam. I to jest też jeden z celów tej wystawy, żeby odkłamać takie właśnie powiedzenia, że paść królowej zobaczymy w pierwszej sali, a tu mamy... Także tu jest do liczenia, można sobie datę, godzinę wpisać i z tym po prostu chodzimy przez... No, po tym korytarzu, czyli po tej naszej łące.
1: I tak trafiamy w pierwsze drzwi.
3: Czyli to jest ta sala, gdzie mamy ogólne informacje oczywiście o motylach, czym one są, że to są owady. Mamy oczywiście budowę morfologiczną motyla, jak z czego on się składa, jakie ma części ciała, jak się nazywają poszczególne części. Mamy też cykl życiowy, czyli oczywiście jajo, gąsienica, poczwarka i motyl oraz mamy no, te największe motyle świata oraz najmniejsze motyle świata oraz Europy. Tutaj mamy na przykład pazia Ornitoptera Aleksandrę, to jest największy motyl dzienny na świecie. Także mamy piękną taką dioramę, gdzie na środku zobaczymy gatunki motyli, które stosują tak zwany mimetyzm, czyli jest to przystosowanie do przeżycia w terenie polegające na tym, że motyl jest w ten sposób ubarwiony i ma taki kształt skrzydeł, który pozwala mu się ukryć, czyli dokładnie wygląda jak na przykład jak kolor pnia, czy tutaj liści i można tutaj poszczególne gatunki po prostu znaleźć. Są tutaj przedstawione, do tego są takie strzałki, żeby tutaj ułatwić troszkę, no trochę tam tych gatunków jest.
1: I tu nie zdradzamy, bo chodzi o to, żeby nasi słuchacze przyszli do Muzeum Górnośląskiego, więc przechodzimy do drugiej.
3: Druga sala.
1: Troszkę zdradzimy, tylko troszkę, panie Adamie.
3: To są takie motyle niezwykłe, czyli też za dużo nie powiem. To są motyle na przykład, które no, upodabniają się na przykład do os, wyglądają dokładnie jak osy. Motyle, które budują domki specjalne, nie powiem z czego, można będzie przyjść, zobaczyć. Takie niebieskie małe modraszki, których gąsienice żyją w mrowiskach. I bez mrowisk, bez odpowiednich gatunków mrówek nie jest w ogóle możliwe, aby się rozwinęły. Czy motyle, których gąsienice żyją w stawach czy w jeziorach i jedzą pod wodą rośliny wodne.
1: Jeśli trafimy, panie Adamie, na oprowadzenie kuratorskie, no to będzie można mnóstwo rzeczy się dowiedzieć.
3: Już zapraszam. Także tu jest ta druga sala, właśnie motyle niezwykłe. W trzeciej sali no, pokazujemy to, czego już właściwie nie ma albo prawie nie ma, czyli to, co w tej chwili no niestety z czym mamy do czynienia, czyli wymieraniem wielu gatunków i faktycznym wymarciem wielu motyli. Zobaczymy tu taki okaz, który już wymarł na Jamajce, takiego motyla, który jest z naszych zbiorów. Zobaczymy różne niepelaki, ich podgatunki, których już też nie ma.
1: Tutaj tym bardziej cenna wystawa.
3: Tak, tak. I te gatunki, na przykład, które jeszcze latały, jak tutaj ci wspaniali nasi poprzednicy łapali jeszcze 100 lat temu, tu nieopodal, w Segiecie, czy na przykład w Pniowcu, koło Tarnowskich Gór. I tych gatunków już nie ma, bo ich nie zobaczymy. No niestety wymarły. Z różnych względów to też mogę dokładnie opowiedzieć na oprowadzaniu oczywiście.
1: Mamy trzecią salę.
3: I ta następna sala, tutaj czwarta już, sala poświęcona właśnie już tej historii, czyli traktująca, tu po lewej zobaczymy, jak kiedyś wyglądały sprzęty do połowów i do świecenia, do połowu motyli i do preparacji. Zobaczymy stare hodowlarki, takie pierwsze jeszcze stare mikroskopy czy binokulary, lampy do wabienia owadów, czy specjalne pudła, stare siatki, sprzęt do preparacji i kopertki na motyle. To są wspaniałe zbiory, dlatego że jesteśmy chyba jedynym działem przyrody, jedynym takim muzeum w Polsce, który gromadzi takie stare sprzęty.
1: No to wszystko to są wasze zbiory, to są z Muzeum Śląskiego.
3: To są wszystko z naszych, tu można tutaj to przeczytać. I co ciekawe, te zbiory bardzo często są u nas wypożyczane. Ostatnio muzeum właśnie też w Przemyślu robiło taką wystawę o jednym takim entomologu, który zbierał chrząszcze i też potrzebowali do starego gabinetu entomologa i po prostu myśmy im to wypożyczyli. To jest tylko część tego, co my posiadamy, tylko taka mała namiastka. I oczywiście, co ważne, tutaj przedstawiamy sylwetki kilku takich znaczniejszych entomologów, którzy byli związani z Bytomiem i którzy przede wszystkim tutaj zdeponowali swoje zbiory i których zbiory znajdują się tu. I o każdym możemy przeczytać jego biografię, mamy na ścianie, i okazy, które on zebrał w dwóch gablotkach z każdego. No co ciekawe, jeden z nich nawet przemówi, mimo że już jakby z zaświatów, ale mamy nagrany głos tego entomologa, jeden pan z Wrocławia, który tutaj można posłuchać, jak opowiada o swojej kolekcji.
4: Do gabloty, którą najczęściej wykonujemy sami. Ja na przykład wykonuję gabloty sam i wszystkie gabloty moje są jednakowych wymiarów, wykonane własnoręcznie. Oprócz gablot, które eksponuję tutaj na ścianie.
1: No to teraz zdradźmy, co to za wybitna postać.
3: Tak, ten pan, który tutaj przed chwilą państwo słyszeli, to jest Tadeusz Paltenstein. Informacje też takie dokładniejsze o jego życiu uzyskaliśmy dzięki jego rodzinie i ona też przekazała nam też ten plik dźwiękowy z wywiadem z tym panem. Prawdopodobnie lata 70., dokładnie nie wiemy z jakiego czasu, no ale jest to unikat, bo mamy jedyne takie nagranie i możemy go właśnie dzięki uprzejmości rodziny upowszechniać i państwu przedstawić.
4: Korzysta się z różnych atlasów oraz z wydawanych przez Polską Akademię Nauk kluczy do oznaczania owadów polskich.
1: To jest czwarta sala, piąta sala, czwarta?
3: Tak, tak. Tu jeszcze chciałbym chwilkę, bo to jest też ważne. Na tym tutaj właśnie wielkim billboardzie mamy fragment szafy entomologiczny jednego z najsłynniejszych śląskich lepidopterologów, czyli tym, który się zajmował motylami, czyli Pawła Hermana Rebla, który już tutaj ponad 100 lat temu łowił na Górnym Śląsku głównie, a którego zbiór znajduje się właśnie w tej szafie, którą ja opracowywałem już kilka lat temu. Wszystkie okazy spisałem, tego jest 80 gablot, prawie 11 tysięcy okazów i w ramach tego wszystko to zostało upublicznione.
1: To niesamowita rzecz, unika.
3: Jest, tak, tu można trzy takie przykładowe zobaczyć jego oryginalne gablotki z tej jego zbiorów, a cała publikacja też tutaj jest wystawiona, można zobaczyć jak wygląda, a PDF tej pracy jest do przeglądania tutaj ręcznego. Wszystkie te gabloty można zobaczyć i w ogóle całą pracę w PDF-ie. Mamy też taką unikatową postać, który nie tylko zbierał motyle, ale również rysował, malował. Jego pragnieniem życiowym było stworzenie atlasu motyli dziennych świata w akwareli. To jest autorstwa, prawda, pana Bolesława Szczepańskiego i te zasłony tutaj są jego, wszystko to są jego skany tych.
1: No to są prace oryginalne, wyglądają to rzeczywiście jego, jak zasuszone skrzydła.
3: To są jego oryginalne prace, tutaj te trzy. No i tutaj ta ostatnia sala, piąta już, na której jest, można obejrzeć film, który opowiada o ostatnim stanowisku szlaczkonia szafrańca, to jest taki bielinek bardzo piękny, który występuje tylko i wyłącznie w tym jednym miejscu w Puszczy Knyszyńskiej i jest cała opowieść na tym filmie, gdzie można zobaczyć, jak motyle są odławiane, mierzone i każdy dostaje numerek. Cały czas jest monitoring tego gatunku i nie jesteśmy pewni, czy on jeszcze przetrwa w Polsce. A wystarczy powiedzieć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu był na kilkudziesięciu stanowiskach w Polsce. W tej chwili jest tylko na tym jednym. Następuje wymieranie i to nie tylko w Polsce, ale w skali całej Europy, dlatego, że on jeszcze występuje tylko w dwóch miejscach w ogóle w Europie, w Unii Europejskiej jeszcze na jednym stanowisku w Rumunii i jeszcze występuje w Ukrainie, no to już poza Unią. To są trzy miejsca w Europie.
1: Wystawę o motylach w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, w budynku przy ulicy Korwantego, możemy oglądać jeszcze przez kilka tygodni. Edyta Czeka i dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Stop Hercog na Kle Śląskim ma gospodarza. W programie Powiemy Więcej. Tymczasem mieszkańcy Rudy Śląskie mają szansę zamieszkać w nadszybie i maszynowni dawnego szybu Franciszek. Po górniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Powiemy też w programie o remoncie w zoo w Chorzowie. Edyta Czekaj, zapraszam i zaczynamy od Hercoga. Gmina Świerklaniec podpisała umowę użyczenia stawu ze Stowarzyszeniem Wędkarskim Żyj.
5: Prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego ZEI Eugeniusz Cholewa.
6: Wiceprezes Stowarzyszenia Wędkarskiego ZEI Józef Karwat.
7: I wiceprezes Stowarzyszenia Wędkarskiego ZEI Lizurek Kazimierz.
5: Chcielibyśmy zagospodarować ten staw dla młodych adeptów wędkarstwa, wpuścić im tu jakieś szlachetniejsze gatunki ryb, no i żeby mogli się szkolić do tego. Do 16 lat, od 16 lat mogą być pełnoprawnymi członkami Stowarzyszenia Wędkarskiego ZEI i łowić już w Parku Świerklanieckim. Wzięliśmy nad tym pieczę, będziemy o to dbać, będziemy kontrolować, jak się to mówi, tych wszystkich, którzy tutaj siedzą, śmiecają ten teren i tak dalej, żeby dbali o czystość i o przyjemność tych młodych, żeby mogli sobie tutaj łowić.
6: Przede wszystkim zajmujemy się parkiem w Świerklańcu i porządkiem wokół tego stawu, no ale z inicjatywy wójta przystaliśmy na ten projekt, żeby zagospodarować ten staw tu w Nakle dla wybitnie tylko dzieci do 16 lat. Zarybimy, tak jak prezes powiedział, będziemy o to dbać, kontrolować regulamin przede wszystkim i tablice informacyjne. To jest w zakresie gminy, bo my jako stowarzyszenie no, nie możemy nic tu stawiać na terenie po prostu gminy. To musi gmina o to zadbać. Czym prędzej to będzie, tym prędzej zarybimy, tym prędzej mogą wszystkie dzieci tu z okolicy łowić ryby.
7: Jest oczywiście zainteresowanie bardzo duże, bo widzimy to nawet po naszym Parku Świerklanieckim na ZEI-u. Bardzo dużo młodych osób chodzi z opiekunami, no ale chcemy zrobić taki staw Hercog tylko i wyłącznie dla dzieci do lat 16. Żeby po prostu ta młodzież miała zainteresowania, nie tylko komputer, telefon, ale spędzać czas na świeżym powietrzu. Dzieci do lat 16 mają u nas łowienie ryb bezpłatne i na Hercoku, i przy opiekunie na Zeju również.
5: Dzieci do lat 16 tylko i wyłącznie pod opieką rodzica czy opiekuna może łapać bez zezwolenia, bez karty wędkarskiej, jak się to mówi, ale opiekun powinien mieć kartę wędkarską białą. To jest tak zwana na całą Polskę ta karta. To uprawnienie wydaje starostwo i że człowiek, który łowi ryby, ten wędkarz, zna wymiary ochronne ryb i gatunki ochronne i powiedzmy okresy ochronne ryb. A Herco chcielibyśmy stworzyć, żeby te dzieci, które ci adepci tego wędkarstwa, mogli się uczyć obchodzenia z rybą, żeby nie krzywdzić ryby, i chcielibyśmy, żeby ten zbiornik był no kill, złów i wypuść. Mamy też ograniczoną ilość ludzi dla dorosłych, ale staramy się zrobić tak, żeby członkowie byli przede wszystkim z gminy Świerklaniec. Jeżeli będą miejsca inne, to mogą spoza gminy też do nas należeć. Nie? Można przyjść, nie że połowić, można przyjść i zapisać się do stowarzyszenia, jeżeli będzie takie owakie miejsce, i być pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia.
6: Jeszcze jedna możliwość, to jest wypracowane razem z wójtem, że mieszkańcy, dzieci z kartą mieszkańca mogą u nas łowić tak samo za darmo, z tym, że opiekun powinien, tak jak prezes powiedział, powinien posiadać białą kartę wędkarską, więc wtedy nie ma żadnego problemu. Poza tym staramy się zawsze na wiosnę, jeżeli jest miejsce jakieśkolwiek, to przede wszystkim przyjmować młodzież ponad 16 lat, żeby po prostu te dzieci mogły gdzieś miło, atrakcyjnie spędzać czas.
7: Dbamy o zbiornik, zbieramy śmieci, na wiosnę zawsze zbieramy liście opadłe, które zostają po jesieni. Mamy paru młodych adeptów wędkarstwa, którzy też pomagają. Organizujemy zawody dla dzieci, dla dorosłych. W tym roku nawet na Dni Świerklańca były zawody, pierwszy raz zawody rodzinne, teamy trzyosobowe. No super się to sprawdziło.
6: Jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to zapraszamy na rybaczówkę, bo teraz jesteśmy aktualnie po generalnym remoncie wszystkich pomieszczeń rybaczówki. Ktoś, kto był tam kiedyś, może przyjść i skonfrontować to, jak to teraz wygląda. Jak jest porządek, trochę dostaliśmy dotacji z gminy, trochę ze starostwa, plus tam własny wkład, i wszystkie pomieszczenia, tak ich jest tam 5, są wyremontowane, porządek, są nowe meble, takie bajerki różne.
5: My jak co roku dorybiamy wiosną i dorybiamy jesienią. Tu jesienią będziemy zarybiać i Hercog.
1: Staw Hercog, przypomnę, ma być bezpłatnym stawem szkoleniowym dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. A już teraz Ruda Śląska. Mieszkańcy mają szansę zamieszkać w nadszybiu i maszynowni dawnego szybu Franciszek. W tych pogórniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Jest to propozycja dla tych, którzy są na liście oczekujących na swoje lokum od miasta i spełniają jeszcze inne wymogi. Prezydent Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk.
8: Klimatyczne miejsce, na którym jesteśmy, czyli przy szybie Franciszek, mamy już dwa etapy rewitalizacji dokonane, czyli centrum, lokalne centrum tradycji, a później mieszkania komunalne w budynku po straży pożarnej z tą wieżą, więc to już wykonane, a teraz plac budowy już został przekazany. Kolejna adaptacja kolejnych zabudowań przy szybie Franciszek na mieszkania wspomagane tym razem. Środki europejskie wchodzą w grę, 15 milionów właśnie na adaptację tych budynków. To głównie jest kwestia robót porządkowych, wyburzeniowych, ale później odtwarzających, i później urządzenie mieszkań, czyli w tym budynku z szybem, budynku przy kominie, który tu funkcjonuje, istnieje. Także kolejny etap, mieszkania wspomagane, ważny też element w polityce społecznej, bo jak Państwo wiecie, Unia Europejska stawia takie cele, żeby dezinstytucjonalizować pomoc społeczną, więc te mieszkania będą jakby takim działaniem spójnym z tą polityką. Te mieszkania wspomagane będą dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych wymagających wsparcia i pomocy, ale mogących samodzielnie mieszkać właśnie w takich lokalach. Prace już trwają. Teren został przekazany już w miesiącu czerwcu. Trzamy z kolejnym etapem. Miejsce się ma zmienić. Jest to miejsce strategiczne. Niedaleko linii kolejowej, niedaleko stacji kolejowej w dzielnicy Ruda, więc też będzie dobrze skomunikowane. No i patrzymy na jego potencjał i rozważamy kolejne działania, bo to już będzie trzeci etap. Mamy jeszcze etap czwarty, bardziej taką zieloną odsłonę, gdzie chcemy zadbać o te tereny blisko szybu Franciszek, ale też na Steinbruchu tu niedaleko, Idąc w kierunku rzeki Bytomki, więc to też projekt zielony, na który już też finansowanie zostało pozyskane, także to będzie kolejny etap tej rewitalizacji i później będziemy się zastanawiali, co dalej, ponieważ jeszcze budynki na Franciszku zostały do zadbania. To, co już zostało zrobione, to już jest bardzo duży taki impuls i efekt na tym miejscu, a będziemy chcieli dalej pracować, tak żeby cały ten teren był pięknie zadbany. Niedaleko trasa NS, więc będzie też dojazd transportem kołowym możliwy, więc tak naprawdę piękne miejsce. Kolejne pozyskane pieniądze angażujemy właśnie w rozwój tej części dzielnicy Ruda. Część tych budynków jest nasza. Tutaj jeszcze mamy wydzielone mieszkanie, które jest prywatne. Robiąc tu też oświetlenie i drogę, bo taki jest też plan, jak już wszystkie prace takie budowlane skończymy, to też jakby otworzy możliwość do dalszych rozmów. No, chcemy zadbać o ten teren, jest to ważne miejsce. Przypominam, że społeczność Rudy Śląskiej, ale przede wszystkim dzielnicy Ruda, wskazywała je lata temu, ponad 5 lat temu, jako właśnie to miejsce, gdzie należy podjąć te działania rewitalizacyjne, społeczne, bo tu najważniejsze jest to, żeby właśnie było tu życie, więc te mieszkania są jakby takim realizacją tego postulatu. Społeczność wykreowała miejsce, przypomniała o nim i pamiętamy akt mieszkańców Stowarzyszenia Tu Ruda, która co jakiś czas organizuje tu spotkania, ciekawe eventy, ale też Fundacja Most the Most, która ten projekt wyróżniła w 2022 roku jako najlepszy w Polsce. No i od tego się jakby zaczęło, to był ten zalążek, a my teraz kontynuujemy te prace, piszemy różne wnioski o dofinansowanie.
1: Między pogórniczymi budynkami mają też powstać wielofunkcyjna świetlica i strefa rekreacji. Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. O inwestycji w Rudzie Śląskiej mówił prezydent tego miasta Michał Pierończyk. A już teraz Paulina Kozioł i wizyta w śląskim zoo.
9: Nie wszystkie zwierzaki można zobaczyć w śląskim zoo w Chorzowie. Ruszył tam właśnie remont pawilonu antylop, a jego mieszkańcy zostali przeniesieni, mówi Iga Szymańska z ogrodu.
10: Przede wszystkim modernizujemy dach oraz system wentylacji. Poprawi to komfort przede wszystkim zwierząt, ale też oczywiście goście naszego zoo poczują różnicę.
9: Dlaczego ten remont był konieczny?
10: Budynek już jest dość stary i jak to ze wszystkim bywa, on też już zdążył się zużyć, też już ząb czasu go troszkę nadwyrężył. No po prostu remont był konieczny, wymagał tego ostatnie kontrole, więc podjęliśmy taką decyzję i remont właśnie trwa.
9: A co ze zwierzętami, które przebywają w tym pawilonie antylop?
10: Antylopy znajdują się na wybiegach w innych częściach ogrodu. Mamy lato, więc nie ma problemu, one i tak przebywają na zewnątrz. Jeżeli chodzi o pazurkowce, one znajdują się przy pawilonie małp w letniej wolierze i tak są tam przenoszone już na samym początku lata, więc od jakiegoś czasu nasi goście mogą je właśnie tam zobaczyć. Natomiast pigmejki i tamaryny czerwononogie oraz surykatki, które przez okres letni są w środku pawilonu antylop, one zostały przeniesione na zaplecza hodowlane i do końca października, czyli tak jak jest zaplanowany ten remont, no nie będą one niestety udostępnione dla gości.
9: Czyli nie będzie można ich przez te najbliższe 2 miesiące zobaczyć, a po tym czasie wrócą zapewne do pawilonu z powrotem.
10: Tak, oczywiście już jesienią będzie można surykatki, pigmejki i tamaryny zobaczyć w pawilonie antylop. Będziemy tęsknić, ale myślę, że z przyjemnością nasi odwiedzający spotkają się z nimi właśnie już po zakończonym remoncie.
9: Chyba ten okres właśnie letni jest dobry, jeśli chodzi o ten remont, bo sporo zwierząt i tak jest w innych miejscach.
10: Dokładnie, termin nie jest przypadkowy. Antylopy przebywają głównie na wybiegach zewnętrznych, więc to jest doskonały moment, żeby właśnie ten ich pawilon wyremontować.
9: Co jeszcze się zmienia latem? Dla odwiedzających, którzy na przykład chcieliby zajrzeć tutaj jeszcze, zanim wakacje się zakończą, do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, jakie są różnice właśnie, jeśli chodzi o lato, z innymi porami roku?
10: Przede wszystkim frekwencja. Mamy bardzo dużo gości, więc faktycznie w weekendy są spore tłumy. Nas to cieszy oczywiście, że tak dużo osób postanawia nas odwiedzać. Jeśli jednak ktoś woli oglądać zwierzęta w mniejszym towarzystwie, to polecamy przyjść w tygodniu i najlepiej rano. Zresztą rano ta temperatura też jest niższa, mamy ostatnio spore upały i nie tylko my wolimy, jak jest parę stopni mniej. Zwierzęta też są bardziej aktywne o poranku, dlatego wtedy jest większa szansa, że zobaczymy więcej gatunków.
9: A właśnie jeśli chodzi o zwierzaki, często przyciągają do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego nowych odwiedzających małe zwierzęta. Jak jest teraz? Czy są jakieś maluchy w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym?
10: Tak, mamy dwa małe rysie. To jest sytuacja, która nas niesamowicie cieszy, dlatego że bardzo czekaliśmy na te narodziny, ale jest ona szczególna i wiemy, że zazwyczaj goście przychodzą właśnie, żeby zobaczyć nowonarodzone zwierzęta. Bardzo czekają na to, cieszą się z tego, ale w tym przypadku my nie ułatwiamy naszym odwiedzającym zobaczenia tych zwierzaków. Wręcz troszkę to utrudniamy, bo zamknęliśmy podest, który znajduje się właśnie nad wybiegiem tych zwierząt. A to dlatego, że nasze rysie są w programie reintrodukcji Linking Links, co oznacza, że te nowonarodzone, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, czy jeżeli spełnią wymogi koordynatora gatunku i oczywiście wszystkie kryteria, które tam program wyznacza, to one zostaną wypuszczone na wolność. Dlatego ważne jest, żeby jak najmniej oswajały się z człowiekiem, żeby ten człowiek nie był dla nich takim powszechnym zjawiskiem, żeby one jednak czuły przed człowiekiem lęk, no bo potem, kiedy będą dziko żyjącymi rysiami, no to jednak muszą unikać człowieka.
9: Czyli żeby te rysie, które urodziły się w ogrodzie, pozostały po prostu dzikie.
10: Dokładnie tak, żeby ten człowiek jednak nie wpłynął na ich zachowanie, nie chcemy ich oswajać po prostu z człowiekiem. Ta dzikość tutaj jest jak najbardziej pożądana.
9: Duże są szanse, że one faktycznie wrócą do natury?
10: Trudno powiedzieć w tym momencie. Na razie, jeżeli chodzi o ich rozwój, wszystko jest w porządku. U nas spędzą jeszcze troszkę czasu, a potem trafią jeszcze w kolejne miejsce, gdzie będą żyły w taki półdziki sposób i obserwacja ich właśnie w jaki sposób się zachowują, czy podejmują polowanie, czy ich zachowanie jak najbardziej wskazuje na to, że poradzą sobie właśnie w takim naturalnym środowisku, no to to wszystko pokaże, czy one faktycznie będą wypuszczone. Tutaj już koordynator, który o tym decyduje, będzie je obserwował i taką decyzję podejmie w jedną albo w drugą stronę.
9: A czy wiadomo, kiedy one wyjadą do tego drugiego miejsca?
10: Na razie trudno nam powiedzieć. Czekamy na decyzję właśnie koordynatora.
9: Dziękuję bardzo za rozmowę.
11: Ja tylko przypomnę, że nasze zoo zajmuje powierzchnię blisko 50 hektarów. Jest gdzie spacerować, no i jest też co zobaczyć.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: Kto pochodzi ze Śląska i nie miał do pierwszej klasy tyty? Rok szkolny właśnie ruszył. Zwyczaj wręczania szkolnym adeptom stożkowatych rulonów pełnych słodyczy wywodzi się z Niemiec. O początkach tego słodkiego zwyczaju na Śląsku już teraz w naszym programie mikrofon przekazuje Annie Grabińskiej-Szczęśniak, kierowniczce działu etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
12: Tyta na Górnym Śląsku, ale w sumie nie tylko, bo na terenach właśnie, które kiedyś były niemieckie i tylko tam, funkcjonowała jako taki papierowy pojemnik w formie stożka takiego zawijanego i w niej były słodycze. Wzięło się to z tego, że nawet w Niemczech używano takiego określenia Zuckertüte, czyli to były takie właśnie papierowe torebki, do których sypało się cukier. I początkowo dzieci faktycznie otrzymywały na rozpoczęcie pierwszej klasy, w pierwszy dzień szkoły, właśnie takie papierowe torebki wypełnione cukrem. Cukierki pojawiły się zdecydowanie później. Mówi się, że już w XVIII-XIX wieku już o tych papierowych torebkach z cukrem była mowa, wręczanych dzieciom na rozpoczęcie szkoły. Była też taka opowieść, mówiono dzieciom, że w ogóle te papierowe torebki rosły na drzewach, odwrócone w drugą stronę i one się tam powiększały i w momencie, kiedy one już urosły, to znaczy, że należało iść do szkoły. No i oczywiście na Śląsku zwyczaj tyty wręczanej dzieciakom, no przyjął się, tak jak w całych Niemczech powiedzmy, i były to właśnie kartonowe, takie w formie stożka zawijanego pojemniki wypełnione słodyczami, rodzynkami, co wówczas no, było rarytasem. No, trzeba pamiętać, że no, nawet początek wieku słodycze nie są jakimś powszechnym towarem, które dzieci miały na co dzień oczywiście, więc to było tak trochę na osłodę zmiany, która w ich życiu następowała i te tyty początkowo oczywiście osoby biedniejsze wykonywały same w domu i ozdabiały, natomiast można je było również zamówić u różnego rodzaju rzemieślników, w lokalnych sklepikach. Dopiero z czasem w Niemczech zaczęły być wytwarzane przez duże firmy takie tyty i one z czasem oczywiście trafiły również do naszych sklepów. Dzisiaj wiadomo, że są już powszechne we wszystkich supermarketach. Natomiast nie zawsze przypominają te pierwsze prawdziwe tyty. Widzimy różnego rodzaju ołówki już wypełniane słodyczami i jakieś wszelkiej maści inne jakieś takie konstrukcje. Natomiast ta tradycyjna zawsze powinna być w formie właśnie takiego zwiniętego rogu. Nawet nie powinna mieć tych kantów, bo chodziło o to, że tak jak papier zwijamy w taki rożek, no to on jest po prostu obły i do tego się wsypywało ten cukier. Tak teraz powinny być słodycze. Ona zawsze była wypełniona słodyczami, nigdy nie wypychano dołu. To był moment takich powiedzmy większych kryzysów, czy chociażby z lat 20., czy też czasów powojennych, kiedy o te słodycze było trudniej, więc wypychano bibułą cały spód, a tylko od wierzchu były słodycze. Tyte najczęściej wręczali rodzice, ale bywało też, że chrzestni wręczali mniejsze tyty i z jedną taką tą najbardziej okazałą szło się właśnie do szkoły w odświętnym ubranku. Tam były zawsze robione pamiątkowe zdjęcia klasowe z wychowawcą i odrębnie oczywiście jeszcze już samego ucznia z tą tytą, czy też z rodzicami. Na zdjęciach właśnie takich z lat 20., 30. w naszych zbiorach widzimy, że no, te tyty są bardzo ciężkie, one są duże, czasem wielkości nawet już samego pierwszoklasisty, który taką tytę trzyma. Oczywiście no, nie wszystkich było stać na te takie najbardziej okazałe tyty, więc te dzieci, które miewały te mniejsze tytki, no, korzystały z takiej wypożyczonej właśnie jednej wspólnej tyty.
11: O śląskiej tradycji etnograf z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Anna Grabińska-Szczęśniak, a już teraz inny temat. Barbórka na liście UNESCO, a decyzja jeszcze w tym roku. Obchody Barbórki szykują się na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przesłany wniosek o wpisanie Barbórki tradycji górniczych na listę UNESCO doczekał się, jak wiemy, nominacji.
13: Beata Piecha van Schachen, dział historii Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Zaczęło się od pomysłu, który narodził się w Zabrzu. Ja wtedy pracowałam w Muzeum Górnictwa Węglowego. Tuż po wpisie na rejestr krajowy, czyli na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego elementu Barbórka Górników Węgla Kamiennego na Górnym Śląsku. Pojawił się pomysł, żeby jednak to spróbować wpisać na listę reprezentatywną. Wpis jest niezmiernie ważny, dlatego że no, my w tej chwili żegnamy się z górnictwem. Ten wniosek powinien zachęcić ludzi, którzy wszystkich nas, którzy mieszkamy na terenach już w tej chwili powoli po górniczych, po przemysłowych, z tak ogromnie naznaczonych tą antropopresją górniczą, prawda? Górnictwo to nie tylko wątek gospodarczy, często polityczny, ale także ogromny wątek kulturowy, dzięki któremu no, ci ludzie tutaj w jakiś sposób pracowali razem. Ja zawsze powtarzam do znudzenia, że każda kopalnia, czy mała, czy duża, czy w średniowieczu, czy obecnie, to jest dzieło zbiorowe. Sama jedna osoba niczego nie ukopie w żaden sposób. I taką ogromną wartością i tego wniosku i całych tych tradycji, z których ta Barbórka tak naprawdę się narodziła, to jest ta wspólnotowość i ta zależność od siebie, zarówno w pracy, jak i po pracy. No a przecież Barbórka jest niczym innym jak właśnie celebrowaniem tej wspólnotowości i tego, no, że jednak się udało kolejnym pokoleniom przepracować w zdrowiu i myślę, że to jest największa wartość. To jest Beata Piecha van Schachen, dział historii Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
11: Na iście królewski strój w dłoni trzyma palmę męczeństwa lub zwycięstwa, albo też miecz. Malował ją m.in. Rafael. To święta Barbara. Patronuje rybakom, żołnierzom, ale najbardziej kojarzona jest z górnikami. Z racji tego, że od jakichś 20 lat mieszkam na Śląsku, mowy śląskiej się nie nauczyłam i już raczej nie nauczę, bo talentu nie mam, postanowiłam, że chociaż historię gwarków zgłębi i zacznę od kultu świętej Barbary. Już na początku tej drogi okazało się, że nie będzie to takie łatwe.
1: łatwe. Najpierw pod lupę wzięłam Tarnowskie Góry. Tu długo szukać informacji nie musiałam. Mariusz Jarząbek, urzędnik z ratusza, prywatnie miłośnik historii, swoją teorię ma.
14: W tym mieście, proszę Państwa, jako pierwszym mieście uznano, tak bardzo ogólnie mówię oczywiście, że Święta Barbara będzie jednak patronką górników. Wcześniej nad górnikami pieczę sprawowali różni święci, a w Tarnowskich Górach w 1721 roku, bardzo dawno temu, założono najprawdopodobniej pierwsze bractwo jej imienia, a jako, że było to miasto górnicze, możemy domniemywać, że właśnie ubrano sobie ją wtedy jako patronkę górników, a w 1747 roku bulla papieska potwierdziła rejestrację bractwa Przenajświętszej Barbary. W związku z tym jesteśmy pierwszym miejscem, gdzie oficjalnie Rzym uznał to bractwo i dzięki temu możemy uznać, że to jest moment, kiedy Święta Barbara staje się patronką górników, tylko i wyłącznie ona. W związku z tym Barburka tak naprawdę wywodzi się z Tarnowskich Gór.
1: I basta. Wszystko to potwierdził mi Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
15: Mocne dowody są na to, dlatego że wydano specjalny modlitewnik w języku polskim w 1747 roku. Właśnie modlitwy do Świętej Barbary. Na pewno odbywały się berkwesty w Tarnowskich Górach od momentu odkrycia złóż. Nasza kopalnia jest jedną z pierwszych. Pierwsza maszyna parowa to Tarnowskie Góry. Urząd Górniczy to Tarnowskie Góry. Tu się wszystko zaczęło i nikt nam tego nie odbierze, tak?
1: I rzeczywiście inni nie śmią Tarnowskim Górom palmy pierwszeństwa odbierać.
16: Nigdy nie chcemy rywalizować z naszymi przyjaciółmi z Tarnowskich Gór, bo przecież to my jedziemy na jednym wózku. Oni przepięknie zachowują kulturę przemysłową, która w Tarnowskich Górach, i tutaj nie możemy się tego bać mówić, jest starsza aniżeli na terenie Zabrza, bo tam już w średniowieczu zaczynano górnictwo. Co prawda nie węglowe, srebra, rud żelaza, ołowiu. Natomiast obiekty tarnogórskie są wyjątkowe. No, sam fakt, że są na UNESCO. Tak powiem kolokwialnie, nawet z zazdrością zerkamy na Tarnowskie Góry, bo też o tym marzymy. Gdzie zrodził się kurt Świętej Barbary? Tu zachęcam do lektury, bo teorii jest bardzo wiele.
1: Dyplomację słuchać w głosie Konrada Kołakowskiego. To jeszcze raz o kult Świętej Barbary pytam członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Jak to było?
15: Ciągamy asa z rękawa. 1721 to jest okres właśnie powstania bractwa. Natomiast to jest czas zastoju w górnictwie. Górnicy modlili się o to, żeby w końcu pojawiły się złoża, żeby mogli pracować. I w 21 roku również rozpoczyna się wydobycie prowadzone przez Julianę Henkę z rodu Donesmarków na terenie, gdzie Fryderyk Reden 50 lat później odkrywa złoża rud srebra i uruchamia kopalnię Fryderyk. Było wydobycie i powstaje kult Świętej Barbary. Jest namacalny dowód, że te modlitwy zostały spełnione, bo odkryto złoża znowu i to górnictwo działało. Także Tarnowskie Góry działają od XVI wieku, a pierwsze zmianki to jest XII wiek, że o wydobyciu srebra i ołowiu. Nic wcześniej nie było, także też nazywamy Tarnowskie Góry kolebką górnictwa.
1: Wracam do przewodnika z Zabrza. To teraz tak poważnie, bez żartu.
16: Kurt Świętej Barbary zrodził się na Śląsku, zrodził się w Europie i po prostu Święta Barbara została w XIX wieku taką ogólną patronką braci górniczej w większości terenów Europy. I my, nasze muzeum, podjęło się bardzo trudnego zadania zebrania depozytariuszy bądź ludzi, którzy związani są z kultem Świętej Barbary już nie tylko z terenu Śląska, już nie tylko nawet z terenu Polski, ale także z terenu Europy, by wspólnie ocalić tą pamiątkę czasów i to co przez wieki miał miejsce, czyli oddawanie czci Świętej Barbarze, bo jej kult jest wyjątkowy. I w wielu miejscach Europy, a przecież takich zagłębi przemysłowych było wiele, jest wiele, ten kult przybierał różne formy. Jest cecha wspólna, czyli oddawanie czci świętej, opiekunce górników, ale już chociażby sposób celebrowania święta Świętej Barbary, mundury, nawet jej wyobrażenia są nieco różne. My chcemy zebrać, koordynować te działania, aby wpisać kult Świętej Barbary już nie tylko na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, co się stało, ale także, żeby trafiło to na niematerialną listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.
1: Kończąc badanie kultu Świętej Barbary w mojej okolicy, nie sposób nie wspomnieć o Barburce. To górnicze święto obchodzone 4 grudnia, Dniu Świętej Barbary właśnie.
17: To jest karczma piwna. Cieszymy się, bawimy się, konkursy, zabawy.
18: Baloneczka już była?
17: Była 2 razy.
18: To ile ten górnik może wypić?
19: Dużo i dużo.
18: Kobiecie nie zaprasza na taką imprezę.
19: Gdzie jest wyjątek?
18: Cały rok się czeka na tą imprezę.
17: Tak, czeka się cały rok.
20: Ja zrobię!
18: To teraz po łyku.
20: Po łyku. Wydobywą węgiel każdego
11: I tu też małe wtrącenie, tarnogórscy gwarkowie świętują latem. Tu barburka obchodzona jest w połowie lipca, bo tak nakazuje im historia. To gdzie zrodził się kult świętej Barbary? Ocena nie należy do mnie. W programie jeszcze Świerklaniec i rzecz o wielkiej inwestycji za wielkie pieniądze.
19: Grzegorz Zadęcki, wójt gminy Świerklaniec. Te środki są rekordowe w skali historii gminy Świerklaniec. To jest, tak jak zostało powiedziane, ponad 90 milionów złotych zawiera cała inwestycja, ponad 60 milionów dofinansowania. To jest całość inwestycji. Dzisiaj jesteśmy świadkami rozpoczęcia inwestycji za 42 miliony złotych rozbudowy oczyszczalni ścieków, która jest jednym z najważniejszych składowych elementów rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Świerklaniec. Przepustowość oczyszczalni ścieków musi być odpowiednia na ilość mieszkańców, więc mamy nadzieję zakończenia tej inwestycji do 2028 roku według harmonogramu firmy wykonawczej. Ilość mieszkańców tak naprawdę wzrasta. Ta demografia tutaj w gminie Świerklaniec się poprawiła tak naprawdę w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Musimy jakby mieć tą przepustowość odpowiednią i tak naprawdę budowa tej oczyszczalni to był pierwszy element. Teraz jesteśmy w przededniu rozbudowy. 12,5 tysiąca mieszkańców i ciągle rośnie. Tak naprawdę, brzydko mówiąc, jesteśmy beneficjentem jakby demograficznym tych większych miast.
20: Romek Jaskulski, dyrektor zakładu wodociągów i kanalizacji w Świerklańcu. Obiekt będzie rozbudowany praktycznie o kolejne dwa obiekty, o kolejne dwa bioreaktory. Trzeba też zaznaczyć, że istniejąca oczyszczalnia będzie również poddana modernizacji. Będą wymieniane praktycznie wszystkie urządzenia. Są zaprojektowane, będą dostarczone bardzo nowoczesne urządzenia do odwadniania osadu i do napowietrzania bioreaktorów. Są to urządzenia i z Korei, i z Niemiec, z Austrii, także będzie to bardzo, bardzo nowoczesny obiekt. Będziemy się starali w dalszej kolejności o możliwość przeróbki tego dalszego osadu, zagospodarowania go w dalszy sposób, tak żeby te koszty oczyszczania ścieków były jak najniższe. Pomysły nie chciałbym jeszcze zdradzać, ale dzięki tym urządzeniom do odwadniania osadu będzie to w zasadzie półprodukt, z którym będzie można było coś dalej zrobić. Są na to różne dofinansowania, pomysły są różne, można robić pelety, różne granulaty dla rolników, dla środowiska, więc temat jest na razie otwarty, ale dzięki tej modernizacji to, co dzisiaj jest niemożliwe, wtedy się stanie po tej modernizacji możliwe, na co z niecierpliwością czekam. I to pomoże również obniżyć koszty generalnie, per saldo obniżyć koszty oczyszczania, funkcjonowania obiektu. Woda wypływająca z oczyszczalni to są dalej ścieki. To są dalej ścieki, tylko podczyszczone w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Także one się nie będą nadawać do jakiejś dalszej obróbki i uzdatniania, chociaż takie próby gdzieś na świecie są poczyniane, natomiast finansowo to się nie opłaca. Trzeba pamiętać, że to są dalej ścieki, tylko podczyszczone w sposób zgodny z prawem.
11: Tyle na dziś w programie ze Świerklańca.
2: To jest tydzień.

0: słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
9: Edyta czeka, już pokrótce mówię, co przez najbliższy kwadrans w naszym programie. Będzie to wizyta w Katowicach, bo będziemy mówić o urodzinach miasta, szkolnictwie zawodowym i fachowcach, a zaczynamy bardzo imprezowo, bo miasto szykuje się do urodzin. Katowice będą się bawić. A jak? Posłuchajmy.
10: Sandra Hajduk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice. Chcemy nawiązać do tego, co działo się przy okazji okrągłych urodzin, stąd duże miasto, duży koncert urodzinowy Kocham Katowice. Zapraszamy już dzisiaj 11 i 12 września do Katowickiej Strefy Kultury, bo tam postawiona zostanie strefa i tam te główne obchody koncertowe będą realizowane. A rzeczywiście, jeśli chodzi o to, jak wygląda line-up tego wydarzenia, no to można śmiało powiedzieć, że dla każdego znajdzie się coś miłego i coś przyjemnego. Będzie Grupson, który powróci na scenę urodzinową Katowic po 3 latach nieobecności. Będzie Vito Bambino, który też już występował u nas, ale rzeczywiście wraca w taki cykl, czy w zasadzie na taki koncert otwarty, plenerowy. Będzie Wonky One, będzie Kasia Sienkiewicz, czyli taka bardziej nastrojowa podróż muzyczna, pełna emocji i wrażliwości. Będzie Sisters i to rzeczywiście jest dosyć duża okazja do tego, aby zobaczyć reaktywację zespołu, który gdzieś tam większość z nas kojarzy z lat, kiedy byliśmy trochę młodsi. Ten line-up jest różnorodny, a domknie go tak naprawdę w sobotę występ młodego artysty Fukaj, który łączy hip-hop z melodyjnością, emocjonalnymi tekstami, nowoczesną produkcją, więc mamy nadzieję, że rzeczywiście każdy znajdzie tu coś dla siebie. Urodziny miasta Katowice to też troszkę inne brzmienie, bo rozpoczynamy w piątek 11 września o 15.30, w zasadzie już o 16.00 wystartuje cały happening, bo rozpoczynamy znowu próbą pobicia takiego małego rekordu grania forum muzycznego zespołem Jam. Rok temu to były setki gitarzystów, które zagrały Wehikuł Czasu. W tym roku zapraszamy do tego, aby wspólnie wykonać utwór Naiwny.

0: Będą dmuchańce, będzie strefa dla dzieci, gdzie będzie można pomalować buzię, wziąć udział w różnych grach i zabawach, więc jeśli ktoś chce wziąć udział w tym wydarzeniu, a zastanawia się, jak to ogarnąć z dzieckiem, to jak najbardziej zapraszamy, bo dla najmłodszych różnych atrakcji też nie zabraknie. Ta główna scena i główne atrakcje to jest oczywiście strefa kultury i tam koncert Kocham Katowice, ale pamiętajmy też o tym, że to obchody urodzin miasta to jest cały cykl wydarzenia, nie sam koncert urodzinowy. Do 20 września na Katowicach rynku jarmark urodzinowy, więc coś, co jest też nieodłącznym elementem tego świętowania urodzin miasta. Ponad 30 stoisk, tam przeróżne rzeczy, czyli przysmaki z różnych stron Europy, muzyka, atrakcje też dla całych rodzin, bo oczywiście to nie tylko okazja do tego, aby kupić coś na tych stoiskach, które są tam posadowione, ale też można skorzystać ze Śląskiego Młynu, z karuzeli w stylu vintage. Będą oczywiście przejeżdżały między straganami elektryczna kolejka, będą też wielkoformatowe gry plenerowe, ale też dodatkową atrakcją będzie muzyka grana przez DJ-a, to w weekendy na jarmarku, a także jesienne wietrzenie szafy, a więc taki kiermasz odzieży vintage, więc już dzisiaj zapraszamy do tego, aby z tych atrakcji skorzystać. Odsłaniamy kolejne popiersie w galerii artystycznej, to też już jest taka tradycja tego, co robimy w ramach urodzin miasta Katowice. No i w tym roku 9 września o godzinie 14 na placu Grunwaldzkim będzie to popiersie Barbary Ptak, a więc wybitnej postaci kultury związanej z Katowicami, bo to znakomita kostiumografka i scenografka, autorka kostiumów do wielu znanych produkcji filmowych i teatralnych, postać myślę, że kojarzona w Katowicach, więc także zostanie ona upamiętniona i uhonorowana na placu Grunwaldzkim właśnie w galerii artystycznej. Będzie oczywiście uroczysta sesja Rady Miasta 11 września w Pałacu Młodzieży przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Tam znowu przyznany zostanie tytuł zasłużony dla miasta Katowice. W tym roku otrzyma go Grażyna Bułka, ksiądz biskup dr Marian Niemiec, ale też Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach będzie wyróżniony. No a 12 września między 11 a 16 w Parku Powstańców Śląskich 15 edycja Festiwalu Organizacji Pozarządowych. Też duże wydarzenie, w trakcie którego podkreślamy i pokazujemy, że ten rozwój Katowic jest także możliwy właśnie dzięki temu, że czerpiemy z wiedzy, doświadczeń i bardzo dużej pomocy ze strony NGO-sów i tych organizacji pozarządowych, które rzeczywiście w Katowicach bardzo prężnie działają i wspierają miasto w tym, aby ono wyglądało tak, jak wygląda i aby było jak najbardziej przyjazne mieszkańcom.
1: Sandra Hajduk z Urzędu Miasta w Katowicach mówiła o imprezowaniu w mieście, a my teraz o szkolnictwie tym zawodowym, a konkretnie o wielkich pieniądzach na naukę.
2: Michał Mendala, Urząd Miasta Katowice. Dwa projekty złożone przez miasto Katowice znalazły się na liście przedsięwzięć wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego, a to wszystko w ramach działania Kształcenie Zawodowe. Dzięki temu miastu udało pozyskać się 3,5 miliona złotych na realizację projektów wspierających rozwój szkolnictwa zawodowego. Łączna wartość tych dwóch projektów to ponad 4 miliony złotych. Natomiast, no jak widać, znaczna część wartości tych projektów będzie pokryta właśnie ze środków unijnych. Pierwszy projekt to Katowicki Impuls Kształcenia Zawodowego. Tutaj wartość tego zadania to 2 miliony złotych. Pozyskane dofinansowanie na ten cel z Unii Europejskiej to prawie 1 700 000 złotych. I ten projekt będzie realizowany w dwóch szkołach. W Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Piotrowicach oraz Zespole Szkół nr 2 imienia Jarosława Iwaszkiewicza w Murckach, które jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. I tutaj głównym zadaniem projektu jest zwiększenie dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy, no i zwiększenia szans na zatrudnianie uczniów. W ramach tego projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt szkolny. To będą zakupy symulatora drukowania fleksograficznego, 37 zestawów komputerów, oprogramowanie specjalistyczne z zakresu projektowania ogrodów, ale też i turystyki. Będzie zakupiony monitor interaktywny, narzędzia ogrodowe, szklarnia Oprócz tego część miękka, a więc dodatkowe umiejętności i kwalifikacje z wielu dziedzin. Poligrafia, przeciwdziałanie cyberprzemocy, administracja, bezpieczeństwo sieci, ale też i ogrodnictwo, florystyka czy turystyka. I łącznie z tych kursów i staży skorzysta 360 uczniów i 25 nauczycieli. Jeżeli chodzi o drugi projekt, to moc doświadczenia, nowoczesne kształcenie zawodowe i on będzie realizowany przez Śląski

0: Techniczne Zakłady Naukowe oraz Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego w Szopienicach, które też jest częścią Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Również wartość projektu 2 miliony złotych, przy czym 1 740 tysięcy złotych będzie pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Tu bardziej stawiamy na ten akcent kompetencji miękkich. Projekt przewiduje kursy dla 90 uczniów i będą to też staże zawodowe dla 110 uczniów oraz szkolenia dla 12 nauczycieli i ta wiedza, umiejętności będą z zakresu chociażby logistyki, gastronomii, hotelarstwa, weterynarii, spawalnictwa, automatyki przemysłowej czy też technologii kosmetycznych. Natomiast będą w ramach tego projektu również dokonywane zakupy, pracownie szkolne, wzbogacą się o nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, 34 zestawy komputerowe z monitorami, ale też i materiały i narzędzia lutownicze, sterowniki, materiały do tworzenia kosmetyków. To wszystko ma sprawić, że uczniowie kończący te szkoły będą jeszcze bardziej konkurencyjni później na rynku pracy.
1: Michała Mendele z Urzędu Miasta w Katowicach. Pytam też o fachowców i program dobrze znany katowiczanom.
0: Można powiedzieć, że jak co roku nabór uruchomiliśmy już w połowie sierpnia, natomiast okres wakacyjny być może tutaj nie zachęcił do tego, aby zgłaszać się do tego programu, a na razie przyjmujemy zgłoszenia od firm, które chciałyby pokazać specyfikę swojej pracy, to w jakim środowisku przemysłowym, technologicznym czy usługowym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. No i te zgłoszenia do tego programu przesunęliśmy do 14 września w ramach Katowice Miastem Fachowców. Firmy będą mogły zaprezentować swoją ofertę uczniom klas 7 katowickich szkół podstawowych. My wychodzimy z założenia, że to inwestowanie w kompetencje młodych katowiczan to jeden z kluczowych filarów, jeżeli chodzi o rozwój naszego miasta. Nie na darmo mówi się, że warto mieć fach w rękach. Dlatego ta 8 edycja i podejście do niej programu Katowice Miastem Fachowców dowodzi, że konsekwentnie i skutecznie łączymy ten potencjał lokalnej edukacji z potrzebami rynku pracy, który dynamicznie się zmienia. I tak samo jak zmienia się to kształcenie techniczne i zawodowe, tak samo zmieniają się przedsiębiorstwa, które poszukują konkretnych specjalistów. My chcemy, aby uczniowie wybierali dalszą ścieżkę kształcenia w sposób taki w pełni świadomy, bazując na realnym poznaniu środowiska pracy. Z kolei z perspektywy przedsiębiorców program stanowi doskonałą okazję do takiego realnego wsparcia edukacji młodego pokolenia, ale przede wszystkim promocji własnej branży oraz budowania wizerunku chociażby zaangażowanego i odpowiedzialnego społecznie pracodawcy. Do udziału w naszym programie mogą zgłaszać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Katowic lub Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mamy je już wypracowane na przestrzeni lat, bo w tym roku to już jest 8 edycja katowickiego programu Katowice Miastem Fachowców. Na samym początku procesu odbywają się zajęcia w szkole i podczas tych zajęć uczniowie poznają korzyści płynące z wyboru kierunków technicznych i branżowych. Pamiętajmy, że mówimy o uczniach klas 7 szkół podstawowych, a więc oni jeszcze są u progu podjęcia tej decyzji dotyczącej dalszego kierunku swojego kształcenia. Drugim etapem naszego programu są realizowane wizyty studyjne w firmach, czyli nawet nie tyle spotkania z przedsiębiorcami, co odwiedziny w zakładach pracy. I one mają dać szansę poznania realiów konkretnych zawodów, zobaczyć jak ta praca wygląda faktycznie. To są spotkania z praktykami, również też i z właścicielami danych zakładów, ale przede wszystkim z praktykami, gdzie można zapytać, na czym polega dana praca, jakie są jej mocne strony, z jakimi wyzwaniami się praca w danym zawodzie wiąże, ale też i szansa na obserwację pewnego rodzaju procesów technologicznych czy produkcyjnych właśnie w realnych warunkach. Kolejnym etapem, trzecim, są spotkania w technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia. To taka szansa na zareklamowanie trochę też tego kształcenia właśnie zawodowego, kształcenia technicznego. Tam młodzież może zapoznać się z dostępnymi kierunkami kształcenia i bazą dydaktyczną, w którą też miasto mocno inwestuje, tak aby te pracownie zawodowe i techniczne były jak najlepiej doposażone i aby kształcić można było się w jak najlepszych warunkach. Natomiast czwartym etapem kończącym program jest podsumowująca lekcja wychowawcza. To z jednej strony taki czas na refleksję nad zdobytymi doświadczeniami, ale też i wsparcie w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej przyszłej kariery. Uczniowie wymieniają się doświadczeniami. Wiadomo, że może się okazać, że ktoś z różnych względów nie mógł uczestniczyć w którymś z etapów realizacji programu. No wtedy może się dowiedzieć od kolegów i czy koleżanek, co ich zainteresowało, co zwróciło ich szczególną uwagę, jeżeli chodzi o program Katowice Miastem Fachowców. Przyjętą taką zasadę, że większość szkół rzeczywiście chętnie uczestniczy w tym programie. W ciągu 7 zakończonych już edycji wzięło udział ponad 7 tysięcy uczniów katowickich szkół podstawowych, a więc to pokazuje ogromną skalę, z jaką liczbą uczniów ten przemysł, ale też i różnego rodzaju przedsiębiorstwa po prostu miały możliwość zapoznania i przedstawienia swojej oferty, a ta oferta obejmowała bardzo różne gałęzie rzemiosła i przemysłu. To były sektor produkcyjny, inżynieria, IT, budownictwo, było też i górnictwo w branżach usługowych, chociażby turystyka i hotelarstwo, ale też i handel. Przedstawiciele rynku nieruchomości również pokazywali, na czym polega ich praca. W tym czasie zorganizowaliśmy około 400 wizyt studyjnych w siedzibach przedsiębiorstw, a każdego zainteresowanego przedsiębiorcę, który chciałby włączyć się do programu i pokazać, jak wygląda praca u niego w firmie, zachęcam do wejścia na stronę rawaink.katowice.eu/KMF, jak Katowice Miastem Fachowców, gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat programu oraz pobrać też formularz zgłoszeniowy do tego programu.
1: O katowickich fachowcach mówił Michał Mendela z Urzędu Miasta w Katowicach.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: A w tym kwadransie naszego programu lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył grę dla młodych medyków. Katowicki Rialto kusi propozycjami, od tego zaczniemy.
3: Magdaleneczko, zapraszam Was do Kinoteatru Rialto. Ze mną jest Krzysztof Ociepa. Witam Cię serdecznie. Bo tam sporo rzeczy we wrześniowym repertuarze. Zaczynamy 8 września pokazem filmu Doktórka. Pewnie wielu z Was widziało na Netflixie film o ołowianych dzieciach. Ten film opowiada także o Jolancie Wadowskiej-Król, tyle że jest to dokument.
4: Tak, jest to film dokumentalny wyreżyserowany przez Wojciecha Królikowskiego. To więc, tak jak wspomniałaś, pokażemy go 8 września we wtorek o 19. Historia już była wcześniej znana, jeszcze przed serialem Netflixa, przed serialem Ołowiane Dzieci.
3: No bo przecież książki też się pojawiały. Spektakl był robiony przez córkę albo wnuczkę, już nie pamiętam teraz.
4: Szpitalny Majer Michała Jędryki, więc ta rzecz już była gdzieś tam znana i opisana, natomiast oczywiście serial to jest większy zasięg, sprawa nielokalna, ale można powiedzieć ogólnopolska. Wszyscy ten serial, jeżeli nie zobaczyli, to gdzieś tam o nim usłyszeli. Natomiast tutaj pokażemy film dokumentalny, a po seansie odbędzie się spotkanie z rodziną pani doktor Wadowskiej.
3: I to jest ta wartość dodana w Kinoteatrze Rialto.
4: Tak jest. Będzie spotkanie z synem Przemysławem Królem, wnuczką Małgorzatą Król Dopierałą oraz z reżyserem filmu Wojciechem Królikowskim. No, serial z racji zasięgu Netflixa oczywiście odbił się, sprawa odbiła się szerokim echem. Ostatnio też jest o niej głośno w związku z tym, że rodzina pani profesor Hager-Małeckiej kwestionuje sposób, w jaki została
3: przedstawiona
4: pani
3: profesor, jej postać.
4: Jej postać, jej udział w całej tej sprawie. Bo sam jestem ciekaw, w jaki sposób to się skończy. Ale tutaj będziemy rozmawiać z rodziną i jednak bohaterką całej tej sprawy będzie dr Jolanta Wadowska-Król, chociaż pewnie od tych tematów związanych z kontrowersjami wynikającymi z serialu też pewnie nie uciekniemy. No, serial, o czym warto pamiętać, w czołówce każdego odcinka jest to wybite dużymi literami, został zainspirowany. Tak. Będziemy wydarzeniami, więc jest zawsze ta licencja poetyka.
3: Kolejna fajna rzecz, o której chcemy Wam powiedzieć razem z Krzysztofem, dotyczyć będzie muzyki i grupy Oasis.
4: Film dokumentalny Oasis Don't Look Back in Anger. Bracia Liam i Noel Gallagherowie powrócili w 2025 roku z triumfalną trasą koncertową. Wiadomo, historia tego zespołu jest bardzo ciekawa i tutaj ścierały się ambicje i twarde charaktery obu braci. braci i ojców założycieli zespołu, no i teraz będziemy mieli tą okazję, żeby rzucić okiem za kulisy, żeby przyjrzeć się nieco historii tego zespołu, ale też zobaczyć właśnie jak to wszystko funkcjonuje od prób, od kulis, jak wyglądają koncerty, no i jak dzisiaj po latach ze sobą dogadują się dwaj liderzy tego zespołu. To cztery pokazy, 12, 13, 19 i 20 września. Także zapraszamy na spotkanie z chciałem powiedzieć z muzyką oazową.
3: Pociągniemy temat muzyki dalej. Ty lubisz zakręcić nóżką na parkiecie?
4: Bywało lepiej, bywało częściej, ale się wiem, do czego pijesz. Pożegnamy wakacje tańcząco 12 września po tańcówką na pożegnanie lata, więc serdecznie wszystkich zapraszamy, tych, którym tańce i, jak mówisz, zawijanie nogą nie jest obca, wręcz przeciwnie, jest miły ich sercu i ich nogom. Myślę, że będzie można całkiem fajnie przez 4 godziny się wyszumieć.
3: Największych filmowych tak hitów muzycznych.
4: Też filmowych, nie tylko filmowych oczywiście.
3: Okej, nie tylko filmowych.
4: No i oczywiście można tutaj zadbać o jakiś wakacyjny outfit i...
3: Jakiś gadżecik, jakiś strój, coś lekkiego, jakieś na przykład, nie wiem, kwiaty, które przywieźliście z jakiejś hawajskiej wyspy.
4: Przemyciliście czy coś.
3: Nie, to piasku nie wolno, ale jakieś tam kwiatki, które dostaliśmy.
4: No, akropolu też nie wolno wozić.
3: Nie, i w ogóle tego nie proszę nie przynosić, ale tak jak mówię, jakieś kwiatki, które przywieźliście na przykład z jakiejś hawajskiej wyspy, tam to idealnie się sprawdzą na potańcówce 12 września w Kinoteatrze Rialto. Tańce, muzykę zostawiamy w spokoju, moi drodzy, ale tak jak obiecaliśmy, tych wydarzeń we wrześniu w Kinoteatrze Rialto jest sporo, więc teraz wybierzemy się w podróż w głąb renesansu.
4: Do Galerii Uffizi dokładnie. Pewnie część słuchaczy zwiedzała różne galerie, oczywiście mam na myśli galerie sztuki w trakcie wakacji, no więc teraz będzie okazja na małą powtórkę dla tych, którzy odwiedzili Wenecję i Wenecką Galerię Uffizi. Ten film pokażemy 13 września, oczywiście w cyklu Wielka Sztuka w Kinoteatrze Rialto. Produkcja włoska, więc jest troszkę w takim stylu włoskim, z pewną emfazą i przesadą nakręcona, ale rzeczywiście ciekawie prezentuje historię tego niezwykłego miejsca oraz daje wejrzenie, pozwala bliżej się przyjrzeć kilku najważniejszym dziełom, najważniejszym twórcom, których dzieła można podziwiać właśnie w Weneckiej Galerii Uffizi. Jeżeli jesteśmy przy cyklu Wielka Sztuka w Kinoteatrze Rialto, to będziemy mieli też drugi obraz z tego cyklu i można powiedzieć językiem Monty Pythona coś zupełnie innej beczki, bo rzecz będzie o sztuce w czasach systemów totalitarnych. No, mówimy o Niemczech lat 30., o dyktaturze Hitlera i o tych, no właśnie, jakichś dziwnych związkach największych dygnitarzy hitlerowskich ze światem sztuki. Bo z jednej strony tacy ludzie jak Hermann Göring kochali sztukę.
3: Ale też wiemy, dlaczego ją wywozili i kradli, to były bardzo cenne
4: dzieła. Przy czym kochali tą sztukę, można powiedzieć, no bardzo klasyczną, prawda? Sam hitleryzm jako...
3: Ale tak kochali chyba w cudzysłowie może, bo wiesz, kocham sztukę, zabieram.
4: No tak, ja mówię o takiej fascynacji estetycznej.
3: Okej.
4: Okay. Czym się inspirowali? No to ta sztuka okresu hitleryzmu była inspirowana ewidentnie sztuką klasyczną, sztuką rzymską, sztuką grecką, no przy czym oczywiście przeniesiona w latach 30. i poddana ideologii nazistowskiej, no miała taką formę zwulgaryzowaną i dosyć prymitywną. Natomiast no tutaj obiektem ataku oczywiście była ta sztuka nowa, sztuka awangardowa. Wszystkie izmy, dadaizmy, kubizmy, wszystkie te nowe prądy awangardowe były atakowane, uznawane jako sztuka właśnie zdegenerowana. Pokazywano obraz Picassa i postać, jaką Picasso namalował, i się zastanawiano pewnie, na co ten Picasso musiał chorować, żeby coś takiego z siebie, żeby coś takiego stworzyć w ogóle. Więc ten film pokazuje właśnie tą walkę Hitlera ze sztuką awangardową. Sztuka, która dla niego była sztuką zdegenerowaną. Tu oczywiście mówimy przede wszystkim o sztuce plastycznej, ale to oczywiście o sztukach plastycznych, ale to oczywiście objęło także i literaturę, i muzykę, i oczywiście film także.
3: Przecież Hitler z wykształcenia też był...
4: Też był malarzem,
3: artystą, prawda?
4: Możemy się zastanawiać, co by się stało, jakby potoczyła się historia, gdyby się jednak dostał do Akademii.
3: A mógł się dostać. Okej, lekcje filmowe jeszcze przed nami, moi drodzy. Sama bym sobie chętnie odświeżyła ten kultowy film film lat 90., czyli Transporting. Oglądałam ten film, ale przyznam się, że tak dawno, że już nawet nie pamiętam dokładnie jego całej fabuły.
4: No, myślę, że warto zacząć.
3: Więc takich jak ja zapraszamy, żeby sobie albo odświeżyli, albo kogoś, kto w ogóle nie widział.
4: Tak, jeżeli ktoś chce odbyć tak jak podobnie jak tę nostalgiczną podróż w latach 90., to jak najbardziej zapraszamy, bo film jest zdecydowanie warty przypomnienia. Adaptacja książki Irvina Welsha, rozgrywająca się w latach 90. w Szkocji, bo to też jest tutaj istotne. Obraz pokolenia X. No, trzeba by przypomnieć, co to byli te X-y, prawda? Co to było za pokolenie? No, to ludzie, którzy urodzeni są pod koniec lat 60., na początku lat 70., którzy programowo wyznawali taką ideologię antykonsumpcjonizmu. No, odrzucali te życiowe wybory, które im się podsuwało. Pierwszy tekst w tym filmie, który pada, to jest właśnie: wybierz życie, karierę, wybierz pracę, prawda? To cię czeka. No. Będziesz pracował, zarabiał i będziesz konsumował. Nie? To jest taka wizja, którą oni...
3: Nuda.
4: Tak, jako coś właśnie nudnego.
3: Po prostu nuda.
4: No, przy czym,
3: tu się trzeba bawić.
4: To prawda. Przy czym tutaj było takich, można powiedzieć, sprzeczności, no bo z jednej strony mówi się, że oni mają perspektywę tej kariery, a z drugiej strony to jednak Szkocja to było to miejsce, które było bardzo dotknięte bezrobociem, tymi reformami Margaret Thatcher, która uderzyła właśnie w pracującą. No więc ci ludzie niby mają szansę się wybić, ale z drugiej strony mają też widmo bezrobocia. No co zostaje? Zostaje eskapizm, zostaje ucieczka od tej rzeczywistości, ucieczka w nauk narkotykowy. To nie jest recepta na życie, którą byśmy tutaj podsuwali, no ale to jest to, co stało się udziałem części tych młodych ludzi właśnie w latach 90. Film kultowy także przez swoją ścieżkę dźwiękową. To jest tam dużo utworów z tamtych czasów, właśnie z Britpopu, Pulp, Blur, Lou Reed, Iggy Pop to trochę wcześniejsze, ale tam występuje trochę jako ikona dla głównego bohatera filmu. Jest to też film, w którym się pojawiło kilku młodych aktorów, z których jeden zrobił szczególnie imponującą karierę. Mowa o twórcy głównej roli, o twórcy roli Rentona, czyli Iwanie McGregorze. To była pierwsza taka wielka rola, którą ten aktor zabłysnął na dużym ekranie i która się okazała dla niego wrotami do dużej kariery. Jak i również dla reżysera filmu Danego Boyla, który później chyba nie stworzył nigdy równie ostrego i bezkompromisowego dzieła. Potem już to szło bardziej w stronę taką bardziej przyswajalną i bardziej komercyjną. Takim przykładem ewidentnym jest film, za który Danny Boyle zgarnął kilka Oscarów, czyli Slumdog Millionaire.
3: To kiedy na lekcję filmową zapraszamy Państwa do Kinoteatru Rialto?
4: Na lekcję filmową zapraszamy 29 września o godzinie 19. Oczywiście sam film zostanie poprzedzony rozmową Anity Skwary i Mariusza Ciszowskiego, rozmową autorów całego cyklu.
3: Jeśli czegoś Państwu w tej naszej rozmowie zabrakło, jakichś szczegółów, to odsyłamy oczywiście na stronę internetową Kinoteatru Rialto. Wybierzcie to, co uważacie, że Was najbardziej interesuje, albo po prostu odhaczacie wszystkie wydarzenia. Można i tak, prawda?
4: Oczywiście, zachęcamy do tego.
3: I tupnąć nóżką będzie można, i wybrać się do galerii będzie można, i zobaczyć bardzo fajny dokument i muzyczny, i nie tylko. Także zapraszamy, Kinoteatr Rialto Katowice i Krzysztof Ociepa. Bardzo Ci dziękuję.
4: Dziękuję, do zobaczenia w kinie.
1: Rozmawia Magda Mleczko. Magdo, bardzo Ci dziękuję. Wkrótce zacznie się z kolei sezon w teatrze. Do tego czasu zagramy w grę. Gra została stworzona przede wszystkim z myślą o młodych lekarzach i rezydentach. Rzecznik szpitala w Gliwicach, Mariola Michalska.
5: Trzeba zebrać wywiad, trzeba postawić diagnozę, zlecić leczenie, no i kwestia hospitalizacji oraz budżetu, bo nie można przekroczyć budżetu, który jest założony na konkretnego pacjenta. Więc mamy tutaj dość szereg możliwości, no i też od razu na głęboką wodę. Co prawda jedynie na telefonie czy na komputerze, nie w prawdziwym życiu, ale rzeczywiście tak to wygląda tutaj z relacji naszego doktora, że młodzi lekarze muszą od razu w polu boju gdzieś tam dobrze zdiagnozować pacjenta. Dotyczy pacjentów, różnych przypadków pacjentów z różnymi chorobami, więc mamy 20 przypadków. Cały czas ta liczba rośnie, bo to są prawdziwi pacjenci, oczywiście bez danych, jednak naprawdę te przypadki trafiły do nas na izbę przyjęć, czy w karierze tutaj doktora Marka Bonczara były te przypadki badane, więc są to, powiedzmy, żywe przykłady. Może w nią zagrać każdy. Wystarczy wejść na stronę internetową sorsymulator.pl. mamy feedback, tutaj dr Bączar zbiera te statystyki, rzeczywiście młodzi lekarze, naprawdę sprawdza się, wiem, że też są rozmowy wśród dziennikarzy, gdzieś jak ta gra została upowszechniona, pokazana, że nasz doktor takie coś wymyślił, to wiem, że były rywalizacje, kto przejdzie lepiej, który etap z pacjentem, więc tak, młodzi ludzie, ktoś, kto gdzieś tam dopiero szykuje się, ktoś, kto fascynuje się też medycyną, no jest szerokie pole. Wiem, że tutaj doktor chce, że tak powiem, dopieścić tą grę, więc ta liczba przypadków pacjentów rośnie. Starają się też tutaj w jakiś sposób, wiem, trochę podejść do grafiki, żeby coś tam się jeszcze działo. Niemniej, no na ten moment też chcieli zobaczyć, jak to się przyjmie, jaki będzie odzew, a że feedback jest pozytywny, także myślę, że będzie tutaj doktor ze zespołem działał dalej.
1: Przypomnę, autorem pomysłu jest zastępca ordynatora oddziału chirurgii ogólnej w szpitalu miejskim numer 4 w Gliwicach, dr Marek Boczar. No to jeszcze Bytom i słów kilka o budżecie obywatelskim.
6: Małgorzata Węgiel, wnuk rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Głosowanie potrwa do 15 września i każdy z mieszkańców Bytomia może oddać jeden lub dwa głosy na najlepsze z 36 zgłoszonych projektów. Każdy z mieszkańców może oddać jeden głos na projekt mały o wartości poniżej 700 tysięcy złotych i jeden głos na projekt duży o wartości od 700 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem platformy bo.bytom.pl. Projekty zgłoszone pod głosowanie dotyczą m.in. budowy nowych placów zabaw, w tym placów zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami, budowy nowych chodników, miejsc postojowych oraz organizacji ciekawych wydarzeń w przestrzeni miasta. Mieszkańcy mogą oddać swój głos również na remont wagonu kolei wąskotorowej, na budowę kortów do gry w padle, czy też na renowację elewacji zabudkowego budynku pierwszego Liceum Ogólnokształcącego.
1: Mówiła Małgorzata Węgiel, wnuk, rzecznik bytomskiego magistratu. To tyle. Dziękuję, Edyta Czekaj.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: A już za chwilę w naszym magazynie powiemy o studentach, którzy odnawiali wnętrza placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rudzi Śląskiej. Będzie też o tegorocznej edycji konkursu Katowice w obiektywie. No to lecimy i na początek zapowiadana Ruda Śląska. Przez 2 tygodnie studenci Politechniki Śląskiej odnawiali wnętrza placówki opiekuńczo-wychowawczej, a mali lokatorzy po powrocie z wakacji już mogli nacieszyć się tymi efektami. No i cieszą się dalej.
7: Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska. Podsumowujemy działania wielkich serc, dobrych serc i wyjątkowych młodych ludzi. Panie redaktorze, kiedy otrzymaliśmy informacje i młodzież, pozwoli pan, że tak będę mówiła o studentach, o tym przedsięwzięciu, które chcą wykonać w Rudzie Śląskiej, byliśmy z panem prezydentem pod ogromnym wrażeniem. Obserwując dzisiejsze czasy, wiemy, okres wakacyjny, młodzi ludzie chcą się zająć sobą, chcą odpoczywać, a tutaj właśnie grupa młodych ludzi wyszła naprzeciw do drugiego człowieka, dlatego tak bardzo ważny jest ten projekt, który został wykonany. Celem poprawienia im warunków mieszkania. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której mieszkają dzieci pochodzące z różnych dysfunkcyjnych rodzin. Tak jak każdy dom, każde mieszkanie potrzebuje remontu i tak też właśnie ci studenci wyremontowali kompleksowo taką placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Cenimy bardzo to, że pozyskali sponsorów, zakupili materiały budowlane. No i tak jak wiemy, usługi budowlane, praca, którą wykonali, jest nade wszystko dla nas wielkim darem. Dlatego nic więcej dzisiaj mi nie zostało jak wielki wyraz szacunku za zaangażowanie, za zorganizowanie tego projektu. No i podziękowanie za to, że potrafią dzielić się sobą dla drugiego potrzebującego człowieka. Wyremontowali całe pomieszczenia, kuchnię, łazienkę, pokój dzienny, sypialnię, podłogi. Wszystko, co się remontuje w domu. Patronatem to objął pan prezydent Michał Pierończyk, ale myślę, że pierwszy telefon zadzwonił do pani dyrektor, która jest tutaj dzisiaj z nami, która nadzoruje całościowo pracą placówek opiekuńczo-wychowawczych, które prowadzi samorząd. Bardzo, bardzo bym się cieszyła, żeby Ruda Śląska od tych wakacji każdego roku właśnie otrzymywała takie telefony, działy się takie projekty, ale to już nie od nas zależy, ponieważ to właśnie studenci wybierają sobie placówki opiekuńczo-wychowawcze, które chcą wspierać i my możemy tylko prosić, dziękować, a studenci mają już swoje plany.
8: Uznaliśmy, że skoro jest taka możliwość, jest taki pomysł, można się zaangażować, możemy nauczyć się czegoś nowego, możemy poznać też nasz zawód od takiej strony troszkę praktycznej i samemu poprowadzić cały taki projekt. No i przede wszystkim, tak jak mówiłem, fajnie, że można coś od siebie dać, można komuś pomóc w taki sposób, w który wydaje mi się, że robimy to najlepiej i najbardziej efektywniej. Że skoro na tym się znamy i w taki sposób możemy pomóc, to było takim głównym motorem napędowym. Ja akurat jestem nie najlepszym przykładem, bo jestem po technikum, mam już sporo doświadczenia w takich pracach czy w pracach wakacyjnych na budowach i tego typu. Wiem, że od innych wolontariuszy, że było to momentami cięższe, ale było to też świetne właśnie pole do nauki. Było dużo osób, które się znały lepiej od nas, doświadczonych, które nam pomagały, doradzały nam na bieżąco, więc ta przestrzeń do nauki była, pole, żeby się wykazać, było też spore. Więc to takie pierwsze zetknięcia wychodziły też bardzo pozytywnie. Koledzy i koleżanki byli na początku na placówce, zwymiarowali ją, porobili zdjęcia. Na podstawie tych zdjęć i wcześniejszych wymiarów sporządziliśmy kosztorys. Obliczyliśmy, ile danego materiału będzie potrzebne na wykonanie całych tych robót. Na podstawie tego, ile robót jest do wykonania, ile materiału zużyjemy, stworzyliśmy później harmonogram, który bądźmy szczerzy, się sypnął. Wyszło tyle robót dodatkowych, że chyba trzeciego dnia już ten harmonogram musiał być odstawiony na bok, ale była dla nas to taka kolejność robót. No i właśnie wybranie samego materiału, czyli nie tylko to, jak to ma wyglądać, tylko jaką to ma spełniać funkcję. Że płytki mają być w łazience antypoślizgowe, żeby odebrać to wszystko też od strony technicznej. To było jedno z takich moich głównych zadań. Ja nazywam się Wojciech Tomala, teraz skończyłem drugi rok.
9: Jakub Groń, przewodniczący Koła Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział Gliwice. Mamy fenomenalny przykład tego, że to rzeczywiście jest fałsz. W młodych ludziach jest mnóstwo energii, mnóstwo siły. Trzeba tylko, chociaż to może górnolotnie zabrzmi, może ja sam tego nie powinien mówić, ale dać możliwość. Dać możliwość, a nasza organizacja i nasze koło zrzesza właśnie takie osoby zaangażowane, które same z siebie chcą działać i my wspólnie podejmujemy tę inicjatywę, bo tak naprawdę nie jest to odgórnie narzucone, nie jest to droga wytyczona, tylko to jest pewna idea, która powstaje i my się w nią angażujemy. W tym roku wyremontowaliśmy placówkę opiekuńczo-wychowawczą numer 2 w Rudzie Śląskiej. Jest to placówka pod zarządem miasta, z budżetu miasta prowadzona. Wyszukaliśmy kilka placówek w okolicach Gliwic, w miastach ościennych i w ramach projektu WorkCamp MKPZITB Gliwice 2026 podjęliśmy się remontu takiej placówki. W 2 tygodnie wyremontowaliśmy placówkę, wymieniliśmy podłogi, pomalowaliśmy ściany, wykonaliśmy szpachlowanie, wyremontowaliśmy dwie łazienki, jedną łazienkę oraz kuchnię i odświeżyliśmy, można powiedzieć, całe mieszkanie. Łącznie około 30 wolontariuszy, mówię to dlatego około, ponieważ my prowadziliśmy pewną formularz zgłoszeniowy, ale on się w pewnym momencie zdezaktualizował, ponieważ kolejne osoby dochodziły. Osoby, które były jako zgłoszone wolontariusze, zabierały ze sobą kolegów, koleżanki. Wczoraj mieliśmy taki przypadek, że przyjechały dwie osoby z Lublina. Jedna osoba zapowiedziana zabrała ze sobą drugą z Lublina, a ta druga z Lublina jeszcze zaprosiła dwie osoby, które tu na miejscu jako znajomi. I pojawiły się z jednej osoby 4 tak naprawdę, więc była to pokaz tego, że te 30 osób to była taka cały czas rotacja. Jeżeli nie ma takiej możliwości, nie ma takiej predyspozycji, koordynatorzy nie zbiorą się, to nie wykonujemy. To nie jest cykliczne wydarzenie. One w większości odbywa się co roku, ale odbywa się w różnych miastach w całej Polsce. W tym roku zorganizowaliśmy my jak Gliwice. Już są plany na następny rok. W zeszłym roku zorganizowaliśmy wspólnie z oddziałami Wrocław oraz Opole, a jeszcze wcześniej organizowały takie miejscowości, takie miasta i oddziały jak Łódź czy Szczecin. To jest inicjatywa, żeby być szczegółowym, może tak. Działamy w ramach Związku PZITB. PZITB ma swoje różne oddziały w całej Polsce, tam są koła młodej kadry, my zrzeszamy się jako komitet i to jest inicjatywa komitetu. Taka ta właśnie ogólnopolska, ale ona jest organizowana jako cały komitet przez poszczególne oddziały. Poszczególny oddział podejmuje inicjatywę taką, działamy, robimy w tym roku work camp i w tym roku zorganizowaliśmy my. W zeszłych latach, tak jak wspomniałem przed chwilą, organizowały inne oddziały, inne koła młodej kadry, ale trzeba powiedzieć to, że od samego początku wygląda to tak, że organizacją zajmuje się jeden oddział, ale wolontariuszy jest z różnych części Polski. W tym roku mieliśmy z Wrocławia, z Warszawy, z Opola, mieliśmy z Kalisza i mieliśmy z Gdańska nawet. Wolontariuszy, którzy przyjechali do Rudy Śląskiej remontować placówkę.
1: Tak oto wyglądał wielki remont dla małych lokatorów, a jak wyglądają Katowice w obiektywie? Sandra Hajduk, Urząd Miasta.
10: My jako Urząd Miasta Katowice oczywiście zachęcamy do tego, aby wybierać się z aparatami w miasto, mówiąc kolokwialnie, i aby rzeczywiście sprawdzać to, czy Katowice są piękne, ale też to, jak miasto się rozwija, jakie są pomysły na miasto. Na szczęście to nie my, urzędnicy, decydujemy o tym, kto wygra, dlatego że w Katowice w obiektywie to jest konkurs, który jest realizowany z Okręgiem Śląskim Związku Polskich Artystów Fotografików i to specjaliści debatują i dyskutują na to, które ze zdjęć jest rzeczywiście najlepsze, najładniejsze i zasłużyło na nagrodę. Zbieramy zgłoszenia do 9 października, jeśli chodzi o właśnie konkurs Katowice w obiektywie, a w tym roku temat tegorocznej edycji to Katowice Polską Stolicą Kultury 2027. Wiemy o tym, że walczyliśmy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Tego miana zdobyć się nie udało, ale otrzymaliśmy tytuł Polskiej Stolicy Kultury 2027, a więc cały przyszły rok będzie właśnie opierał się o przeróżne obchody i wydarzenia, które będą nawiązywały do tego tytułu, który otrzymaliśmy. No i już dzisiaj zachęcamy właśnie mieszkańców, artystów, fotografików do tego, aby zainteresować się tym tematem, aby spojrzeć na miasto właśnie z perspektywy takiego miasta będącego stolicą kultury. My wiemy o tym, że w Katowicach dzieje się absolutnie dużo. Stąd pomysł jest taki, żeby rzeczywiście jakby ten pryzmat czy taką perspektywę przybrać w trakcie przechodzenia po mieście, spacerowania i szukania dobrych kadrów. W tych poprzednich edycjach mamy takie doświadczenia, że ta kreatywność, jeśli chodzi o te tematy, które się pojawiają, jest rzeczywiście bardzo duża. Między innymi przecież w poprzednich latach mieliśmy tytuł Europejskiego Miasta Nauki. Taki też był tytuł jednej z edycji konkursu Katowice w obiektywie i te prace rzeczywiście były różnorodne, ciekawe i prezentowały przeróżne spojrzenie na miasto. Mamy nadzieję, że tak będzie i tym razem. Ten poziom artystyczny jest wysoki, pomimo tego, że wyłączyliśmy w ubiegłym roku z udziału osoby zajmujące się fotografią zawodowo, czy czerpiące z fotografowania korzyści finansowe, więc pomimo tego, że kierujemy to do osób, które amatorsko zajmują się fotografią, to rzeczywiście ten poziom amatorskiej fotografii też jest naprawdę wysoki i też potrafią nas te prace zaskoczyć, więc jeśli ktoś czuje się na siłach, to już dzisiaj zachęcamy do tego, aby rzeczywiście złożyć swoje zgłoszenie i spróbować swoich sił w tym konkursie. Pamiętajmy o tym, że w przypadku tego tematu to kultura nie jedno ma imię i rzeczywiście możemy podejść do tego zagadnienia bardzo kreatywnie. Te poprzednie lata nam pokazały na przykład to, że niektórzy traktują temat dość dosłownie i często na tych zdjęciach są budynki, które właśnie nawiązują do danej tematyki. Więc tu, jeśli chodzi o ten zakres budynkowy nawiązujący do kultury, no to mamy całkiem mocnych kandydatów, bo mamy przecież NOSPR, mamy całą strefę kultury szeroko rozumianą, mamy Miasto Ogrodów, które też jest obiektem o fajnej historii, też nawiązującym do kultury. Wiemy o tym, że często niektórzy sugerują się wydarzeniami, które odbywają się na terenie miasta, więc można nawiązać czy do jakichś klasycznych, tradycyjnych nawiązań kulturowych, czy można właśnie spojrzeć na te zagadnienia zdecydowanie szerzej. Absolutnie ciężko jest pokazać ten jeden kierunek. Warto kierować się chyba po prostu tym, co w duszy gra. Pamiętajmy też o tym, że zgłoszenie może zawierać do 3 zdjęć, więc jeżeli uznamy, że nadaje się więcej propozycji niż jedna, to jak najbardziej możemy próbować. I te zdjęcia w związku z tym mogą mieć zupełnie różny pomysł i różny obiekt przedstawiać. Tak jak wspomniałam, do 9 października czekamy na to, aby nadsyłać te zgłoszenia drogą elektroniczną na adres fanmaupakatowice.eu. Należy pamiętać o tym, aby dołączyć skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia, który jest załącznikiem regulaminu, więc pamiętajmy o tym aspekcie. a można powiedzieć, że jest o co walczyć. Dlaczego? Dlatego, że chcąc docenić zaangażowanie uczestników, decyzją prezydenta Marcina Krupy od tego roku podniesiona została wysokość nagród finansowych. Za pierwsze miejsce można otrzymać 2000 zł, za drugie 1400 zł, więc już naprawdę jakiś element sprzętu fotograficznego za taką nagrodę myślę, że możemy sobie kupić i sprawić. No i tak jak podkreślałam, że tych edycji już było trochę, no od 17 lat organizujemy ten konkurs. Od pierwszej edycji w projekt angażuje się Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski, więc to gwarantuje rzeczywiście to, że to profesjonalnym okiem zostanie ocenione. No i to jury, w którego skład wchodzą też przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice, wybiera 30 prac spośród fotografii zgłoszonych do konkursu. Rozstrzygnięcie odbywa się podczas otwarcia wystawy zwycięskich prac. One są planowane na początek grudnia w Galerii Katowice, więc już dzisiaj zachęcamy do tego, żeby naprawdę skupić się. Może nawet te zbliżające się urodziny miasta Katowice będą dobrą okazją do tego, żeby jakiś fajny kadr nawiązujący właśnie do tytułu Polskiej Stolicy Kultury złapać.
1: Sandra Hajduk, Urząd Miasta. Konkurs Katowice w Obiektywie organizowany jest już od 17 lat.
2: Ciekawe wydarzenie na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Jedna noc, wiele teatrów, spektakli i innych wydarzeń. W sobotę 12 września odbędzie się największa teatralna impreza w Śląskiem, czyli Noc Teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Paulina Kozioł.
11: Widzowie będą mogli zobaczyć 27 spektakli w 15 teatrach na terenie metropolii. Na przykład Teatr Żelazny w Katowicach pokaże komedię Oddam żonę w dobre ręce, a Teatr Śląski spektakl Miło cię było zobaczyć. Do tego organizatorzy zaplanowali 50 innych atrakcji. Warsztaty, gry, pokazy, wystawy czy spotkania z twórcami oraz zwiedzanie teatrów.
1: Będzie można wejść za kurtynę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Samolot elektryczny, taką maszynę mają do nauki uczniowie z Katowic. To pierwszy w Polsce samolot napędzany prądem zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Zaraz powiemy więcej. Sprawdzimy też statystyki na przykład na Kolei Śląskiej. A teraz już polatamy z Pauliną Kozioł.
11: To pierwszy w Polsce samolot napędzany prądem zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Wykonał już swój oficjalny lot na lotnisku Katowice-Muchowiec. Maszyna jest zeroemisyjna i cichsza niż samoloty spalinowe. Mieści dwie osoby. Będzie używana przede wszystkim do krótkich lotów szkoleniowych, a także do edukacji dla techników awioników, którzy w przyszłości będą odpowiadali za diagnostykę oraz naprawę elektroniki w samolotach.
12: Anna Przybył, dyrektor Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
13: Szkoła wzbogaciła się o samolot na prąd. Proszę powiedzieć coś o tej maszynie i jak ona będzie wykorzystywana.
12: Maszyna jest dla nas najnowocześniejszą pomocą dydaktyczną, aczkolwiek jest to realny samolot, który lata. Właśnie w tej chwili odbywa lot śląska kurator oświaty, pani Aleksandra Adyla. Przy czym jest to technologia, która dopiero rozwija się w Polsce, bo jest to pierwszy w Polsce samolot elektryczny i pierwszy w Polsce oficjalnie zarejestrowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W związku z tym cieszymy się, że jesteśmy pierwsi. Jak otwieraliśmy branżowe centrum umiejętności, które działa przy szkole w dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych, to było i jest nadal jedyne w Katowicach, ale to też było pierwsze branżowe centrum w Polsce. Teraz są kolejne, natomiast zobaczymy, liczymy na to, że tak jak mówię, ta technologia się rozwinie. Przede wszystkim chodzi o to, że muszą się na tych lotniskach małych pojawić ładowarki, bo problem jest z ładowaniem tego samolotu. On może utrzymać się w powietrzu około 40 minut. Właśnie pani kurator wylądowała. Natomiast jest to na pewno niezwykłe doświadczenie dla naszych uczniów. Oni na co dzień pracują przy samolotach napędzanych paliwem spalinowym. Oni je tutaj w aeroklubie między innymi rozbierają, poznają ich budowę, bo kształcimy między innymi w szkole techników awioników. Natomiast to jest nowe doświadczenie. Poznają budowę tego samolotu, poznają budowę silnika elektrycznego i mają taką możliwość uczestniczenia w tworzeniu się, myślę, lotnictwa, tego małego lotnictwa elektrycznego. No myślę, że to też jest przyszłość. Tak jak kiedyś nie wierzyliśmy w to, że samochody elektryczne będą w dużej mierze zawsze jeździły po naszych ulicach. Tak teraz wiele osób sceptycznie mówi, a to taką zabawkę kupiliście. Natomiast samochody elektryczne już mają swoje ładowarki. Myślę, że kiedyś w małym lotnictwie też rozwinie się to lotnictwo elektryczne.
13: Czyli jesteście pierwszą szkołą, która będzie kształcić mechaników, którzy będą umieli zająć się samolotami napędzanymi prądem?
12: Znaczy generalnie jesteśmy z jedną z kilku szkół w Polsce, które kształcą. W Polsce mamy dwa kierunki. Jest technik mechanik lotniczy, jest technik awionik. Technik awionik to taki troszkę bardziej zaawansowany mechanik, który zajmuje się obsługą urządzeń pokładowych, właśnie tych elektryczno-elektronicznych. Natomiast jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która daje możliwość właśnie uczenia się obsługi także samolotu elektrycznego. Jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która daje możliwość uczniom wykorzystania tego samolotu, bo w ramach kursów organizowaliśmy w ramach projektu taki kurs obsługa samolotu elektrycznego i w ramach tego kursu każdy z uczniów odbywał taki 15-minutowy lot tym samolotem, czyli możemy powiedzieć, że nasi uczniowie jako pierwsi latają samolotem elektrycznym, nasi uczniowie jako pierwsi poznają obsługę tego samolotu ze specjalistami z firmy, od której zakupiliśmy samolot, z pilotem, który jest przeszkolony do latania też tego typu maszynami, który zna jego budowę i to na pewno, więc torujemy, mam nadzieję, drogę pozostałym szkołom. Natomiast u nas tak możliwość tych kursów mieli nie tylko uczniowie z kierunku technik awionik, ale także technik robotyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, wszystkich właściwie kierunków, które są w naszej szkole i myślę, że w przyszłości, może w ramach kolejnego projektu albo w ramach zajęć dodatkowych, umożliwimy to także technikowi cyberbezpieczeństwa, teraz nowy kierunek, który otworzyliśmy w szkole, technikom eksploatacji portów i terminali, no wszystkim uczniom, którzy są w szkole, a mamy ich 300 od tego roku.
14: Krzysztof Będkowski, prezes Skydream spółka ZO.
13: Proszę opowiedzieć coś o tej maszynie, samolot napędzany prądem. Czym on się różni od takich standardowych samolotów?
14: No przede wszystkim w samolotach standardowych prądem napędzamy tylko i wyłącznie ze systemu awioniczne. W tym samolocie jest to napęd elektryczny, który odpowiada za lot, czyli napędza nam śmigło. Także to jest główna różnica. No i zamiast zbiorników typowych paliwa mamy dwa zespoły baterii. Przede wszystkim od strony pilota jest to samolot prostszy w zakresie przygotowania zespołu napędowego do lotu, bo tak gdyby system jest w pełni komputerowy, zautomatyzowany i testuje się samodzielnie elektrycznie, także wymaga szybszego przygotowania do lotu. System tak samo zwraca nam informacje o tym, czy są jakieś błędy, czy nie. Dzik, niech przyleci.
13: No, w porównaniu do helikoptera jest mega cichy.
14: Tak, zdecydowanie to jest główna zaleta samolotów elektrycznych, ponieważ coraz częściej na polskich lotniskach, tak jak na przykład w Katowicach czy w Gliwicach, mamy coraz więcej komentarzy od mieszkańców, którzy mieszkają przy lotniskach, którym przeszkadza po prostu hałas, tak? Samoloty elektryczne, które są użytkowane na przykład w Szwajcarii czy w Belgii, w Holandii, głównie latają w okolicach dużych aglomeracji miejskich i głównie z tego powodu, że może nie latają wyżej, szybciej, dalej, ale są po prostu cichsze, także ośrodki szkolenia, które wykorzystujemy do szkolenia podstawowego, unikają zbędnych, trudnych, nieciekawych rozmów z mieszkańcami, dla których powiedzmy ten hałas jest uciążliwy, bo samolot elektryczny poleciał powiedzmy, nie wiem, z minutę temu stąd, czy dwie minuty i w ogóle go nie słyszymy, także nie wiemy nawet, gdzie on jest, bo nie słyszymy pracy silnika, gdzie on się znajduje.
13: Tak, to co przed chwilą mogli słyszeć nasi słuchacze, to był śmigłowiec LPR, nie samolot elektryczny, bo samolot elektryczny jest bardzo cichy. A proszę powiedzieć, jak długo on się ładuje?
14: Samolot lata około godziny czasu na pełnym naładowaniu baterii. Po wylądowaniu czas jego ładowania, żeby odtworzyć jego zdatność do lotu, to jest około godzina 15, godzina 20 minut.
13: A czy są jakieś różnice w prowadzeniu takiej maszyny?
14: Jeśli chodzi o same kwestie związane z pilotażem, to układ pilotażowy typu chlapolotki, ster wysokości, ster kierunku jest dokładnie taki sam jak w typowym samolocie. Pilotażowo, co może zaskoczyć pozytywnie, to zdecydowanie niższy poziom wibracji niż w samolocie spalinowym. No i druga kwestia, która jest też dosyć istotna, to jest to, że jest dużo niższy poziom hałasu, nie dość, że na zewnątrz, to również w kabinie w stosunku do samolotu spalinowego. Natomiast sama kwestia pilotażu, jak ten samolot chodzi na sterach, jak się zachowuje w zakręcie, przy lądowaniu, to jest dokładnie to samo.
13: Czy to jest bezpieczne, bo ta bateria pozwala na krótsze loty niż w samolotach spalinowych?
14: Tak, no typowy zasięg samolotu spalinowego to jest powiedzmy między 4 a 6 godzin. Tutaj mówimy o godzinie, także z perspektywy gdyby czasu lotu, no to ten zasięg jest zdecydowanie krótszy i mniejszy. Natomiast ten samolot głównie nie służy do latania po trasach z punktu A do punktu B, tylko głównie do latania w rejonie lotniska do nauki podstawowych manewrów pilotażowych, nauki startów i lądowań. Natomiast jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, bo część ludzi może powiedzieć, że to jest nowatorski napęd, nie do końca sprawdzony, nie wiem jak on się będzie zachowywał, to samolot oprócz tego, że ma dosyć dużą zdolność do szybowania, bo ma dosyć dużą tak zwaną doskonałość, to jest wyposażony w spadochronowy system ratunkowy. W przypadku awarii tego systemu napędu elektrycznego cały samolot może nam wylądować na spadochronie.
1: Samolot, który lata na prąd, to nowa zabawka uczniów z Katowic, przypomnę, a teraz z samolotu przesiadamy się na rower i kolej. Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk ma dla nas wakacyjne podsumowanie.
15: Za nami wakacje z Kolejami Śląskimi. Jakie były? Rodzinne, rowerowe i rekordowe. Ponad 45 tysięcy podróży z rowerami i o ponad 1/3 większe zainteresowanie wakacyjną ofertą. Tak zakończyło się tegoroczne lato w Kolejach Śląskich. Od 27 czerwca do 29 sierpnia pasażerowie przewieźli pociągami Kolei Śląskich ponad 45 tysięcy rowerów. To o 23% więcej niż rok wcześniej. Z kolei z dostępnej w dni robocze oferty Wakacje z KS, która umożliwiała rodzinom i opiekunom podróżującym z dziećmi do 16 roku życia zakup biletów za 10 zł w aplikacji mobilnej KS-ka, skorzystało ponad 3800 osób, czyli o 35% więcej niż podczas ubiegłorocznych wakacji. Największą popularnością wśród rodzin korzystających z wakacyjnej oferty cieszyły się połączenia z Katowic do Bielska-Białej, Ustronia, Wisły i Żywca. Co ważne, także po wakacjach rodziny mogą liczyć na tańsze bilety przez cały rok. W ofercie Kolei Śląskich dostępna jest oferta rodzina, dzięki niej grupy od 2 do 6 osób, w tym maksymalnie dwoje dorosłych i co najmniej jedno dziecko, podróżują z 30% zniżką. Jak już wspomniałem, rosnącą popularnością cieszyły się również wakacyjne podróże z rowerami. Największe zainteresowanie przejazdami z jednośladami przypadało na weekendy i dni świąteczne. Rekordowym dniem wakacji była niedziela 9 sierpnia. To pokazuje skalę, kiedy pasażerowie kupili ponad 1600 biletów na przewóz rowerów. To jasno pokazuje, że połączenie kolei i roweru staje się coraz popularniejszym sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu. Staramy się, by zaplanowanie takiej podróży było jak najprostsze. W aplikacji mobilnej KS-ka można nie tylko kupić bilet, ale również sprawdzić połączenia, w których dostępne są miejsca na przewóz rowerów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu pasażerowie mogą wygodniej zaplanować wycieczkę. Przypomnę też, że każdy pociąg Kolei Śląskich posiada strefę rowerową, a na najbardziej popularnych trasach w wakacje kursuje również Velocuk, czyli specjalny skład z miejscami dla 36 rowerów.
1: Sezon na rowery wciąż trwa. Nadal też można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 300+. Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
11: Rodzice, opiekunowie, można powiedzieć, że w większości już złożyli wnioski o tak zwaną wyprawkę szkolną, czyli świadczenie Dobry Start. W województwie śląskim do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 319 tysięcy wniosków na 462 tysiące dzieci. Już Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 117 milionów złotych tytułem właśnie wyprawki szkolnej. Jeśli chodzi o Częstochowę, to takich wniosków z Częstochowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płynęło 13 900 na 19 300 dzieci, z czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 4 700 000 zł tytułem właśnie Dobrego Startu, czyli wyprawki szkolnej. Przypominam, że wnioski o świadczenie Dobry Start można składać do końca listopada. To jest nieprzekraczalna data. Jeżeli rodzice złożą wniosek po tej dacie, to świadczenie przepadnie. Dlatego warto pamiętać, że jeszcze jest czas na złożenie wniosku. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to by jak najszybciej zrobił. Te pieniądze do niego wpłyną i wówczas będzie mógł je przeznaczyć na kompletowanie czy uzupełnianie tak zwanej wyprawki szkolnej. Przypomnę, że z
16: świadczenia Dobry Start mogą skorzystać rodzice, opiekunowie dzieci w szkole podstawowej i ponadpodstawowej do ukończenia przez nie 20 roku życia, chyba że dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 lat. Świadczenie nie przysługuje na dzieci, które chodzą do szkoły do tak zwanej zerówki, ani też nie przysługuje na studentów, nawet jeśli wiekowo podlegają jeszcze pod to świadczenie, ponieważ świadczenie jest tylko na dzieci uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i policealnej. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziców. Ważne, by złożyć ten wniosek prawidłowo do końca listopada. Wnioski składamy elektronicznie, także można to zrobić nawet po godzinach pracy urzędów, czy w weekendy, czy też będąc daleko poza granicami naszego kraju. Przypomnę, rodzice mają 4 kanały składania wniosków. Mogą to zrobić poprzez naszą platformę EZUS, bankowość elektroniczną, portal Empatia, czy też aplikację EZUS. Polecam aplikację EZUS, ponieważ wiele danych już automatycznie się uzupełnia i można powiedzieć, że te wnioski składa się w kilkanaście sekund. Także zachęcam jeszcze tych rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie Dobry Start, by to zrobili. Ostateczny termin to 30 listopada.
17: Ja tylko przypomnę, że o świadczeniu 300+ mówi Abata Kopczyńska, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Śląsku.
1: No to jeszcze jeden temat na zakończenie tej części magazynu. Zamiast familoków samochody, Katowice planują rozebrać dwie kamienice w Bogucicach, a w ich miejscu zrobić parking dla mieszkańców i odwiedzających powstające w okolicy Centrum Himalajzmu.
11: Na początek rozebrane zostaną dwie kamienice przy ulicach Górnej i Kraszewskiego. W imieniu Katowickich Inwestycji Dawid Kwiecień.
18: One zostały już jakiś czas temu opróżnione, mieszkańcy zostali skierowani do lokali zastępczych. Natomiast dlaczego zostaną zrównane z ziemią? Stan tych budynków pozostawia wiele do życzenia. Tak wiele, że jakiekolwiek inwestycje w nie byłyby już nieopłacalne, bo tu wymagałyby ogromnych nakładów finansowych, żeby doprowadzić te budynki do takiego stanu, który zapewniałby bezpieczeństwo tym mieszkańcom.
11: Prace mają ruszyć w tym roku i potrwają 17 miesięcy.
1: Magda Poddańczyk przekazała dla nas te informacje.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: na gwiazdką Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Po reklamie.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: Otwierają się kąpieliska, otwiera się kąpielisko nad zalewem Nakło, Chechło. Ostatnie miesiące, przypomnę, upłynęły pod znakiem intensywnych przygotowań. Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn. Odwiedzimy nie tylko zalew, bo udamy się także do Gliwic, gdzie, no właśnie, tam z rozmachem można mówić o budżecie obywatelskim. A teraz już zalew Nakło, Chechło i wójt gminy Świerklaniec, Grzegorz Zadęcki.
13: Na pewno zawsze takie rozmowy zaczynamy od tego, aby zwrócić uwagę na to bezpieczeństwo. To jest dla nas najistotniejsze, tutaj jako dla zarządcy tego terenu. Ilość osób przybywających jest bardzo duża tutaj. My jesteśmy małą gminą, ale staramy się jak możemy. Dowodem na to właśnie jest otwarcie kąpieliska strzeżonego tutaj przez ratowników. Także zachęcamy do kąpieli tutaj na polu namiotowym. Bardzo mocnym akcentem są pierwsze remonty tak naprawdę. To są ogromne pieniądze, które tutaj włożyliśmy w remonty dróg, czy to w montaż instalacji elektrycznej tutaj na polu namiotowym. Myślę, że będziemy rozwijać te usługi jeszcze bardziej, żeby osoby wypoczywające miały jak najwięcej atrakcji. I taką ciekawostką jest powstanie również parku linowego tutaj w tym roku. We współpracy z nadleśnictwem i przedsiębiorca prywatny tutaj w współpracy również z gminą oferuje taką usługę. Ma ona już bardzo duże wzięcie, bo od majówki praktycznie już dzieci tutaj korzystają. Jest ona nieopodal pola namiotowego. Zaopatrzyliśmy w koła ratunkowe przedsiębiorców, czyli tutaj te wszystkie miejsca, w którym można zjeść, można się napić. Jest to dodatkowy taki aspekt bezpieczeństwa. Oprócz tutaj tego strzeżonego kąpieliska zamontowaliśmy wiele kamer na parkingach. Jesteśmy przygotowani, myślę, w 100%, jeśli chodzi o inkasentów tutaj, o obsługę tego zalewu. Tak jak powiedziałem, jest to jezioro. My tutaj mamy jedno miejsce strzeżone, więc bardzo, bardzo mocno apelujemy wypoczywających głównie, którzy wypoczywają poza terenem kąpieliska, aby w swojej odpowiedzialności jakby mieli przede wszystkim dzieci, a w dniu dzisiejszym, jak i w kolejnych dniach, zwracam szczególną uwagę, bo też wczoraj mieliśmy sztab kryzysowy na terenie gminy, nie tylko w naszym mieście, aby mocno się nawadniać, aby pamiętać o seniorach, o dzieciach, o zwierzętach również, o tym, żeby w tych temperaturach, które sięgają do 40 stopni, żeby pamiętać o tym, aby nie doszło do tragedii, aby się nie odwodnić.
14: Komisarz Norbert Ucieklak, Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach. Czy możemy się tu czuć bezpiecznie? No jest to pewien, wyczuwam pewien subiektywizm w tym pytaniu, ponieważ wszędzie jest bezpiecznie tam, gdzie my stosujemy się do pewnych zasad bezpieczeństwa, pod warunkiem, że będziemy korzystać z zalewu na Kłochechło i z kąpieliska wyznaczonego w sposób odpowiedni i będziemy się stosować do poleceń ratownika czy poleceń osób zarządzających tym terenem, jak najbardziej, jak naj,

0: harmonogram służby dla policjantów, którzy będą pełnić tutaj swoje zadania, wykonywać swoje zadania przy wykorzystaniu łódki. Także oni też będą dla Państwa i będą na akwenie wodnym.
1: Tomasz Kowalski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Silesia Rescue, członek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeżeli chodzi o zalew, to mamy mapę zalewu ze słupkami tak zwanymi SOS, opisanymi numerami. Te słupki są numerowane co 100 metrów, więc każdy ten słupek ma swój numer nadany kolejny i według tego słupka, według mapy jesteśmy w stanie zainterweniować, dotrzeć na dane miejsce, do danego miejsca. Oprócz tego też mamy numer alarmowy stworzony przez gminę Świerklaniec, który jest zapisany zarówno przy tych słupkach, które stoją, jak i na bojach, banerach, które znajdują się na wodzie, oznakowaniach, między innymi o zakazie kąpieli. Jeżeli to jest w godzinie pracy dyżuru, czyli między godziną 10 a 18, w tym momencie gdzieś takie dotarcie zajmuje nam około 2 do 3 minut do danego zdarzenia w zależności od rejonu akwenu, ponieważ wskakujemy na łódź motorową i łodzią motorową udajemy się na miejsce. Natomiast po godzinie 18 i przed godziną 10 takie dotarcie po takim alarmie zajmuje nam około 15 minut. Plus oczywiście dodatkowo warto po godzinie 18 też informować operatora numeru alarmowego 112, aby na miejscu pojawiła się straż pożarna jak najszybciej, ze względu wiadomo, że im większe siły, tym lepiej, zwłaszcza po zmroku, zadziałać. Przez cały sezon jacyś ratownicy będą, jak nie stricte na plaży podczas działania kąpieliska, to w pobliżu, niedaleko w domu olimpijczyka będą stacjonować. No z roku na rok ta świadomość odpoczywających polepsza się, natomiast widząc gdzieś tam działania popandemiczne, które obecnie wychodzą, no to w tym roku już zauważamy znacząco wzrastającą ilość działań niepożądanych, zdarzeń, które się pojawiają. Między innymi nieświadomość osób, wypływanie bez środków asekuracyjnych, branie dzieci bez środków asekuracyjnych, branie dzieci nadmiarowo, czy pływanie po alkoholu, bądź nawet z alkoholem, co jest skrajnie nieodpowiedzialne. Ani gdzieś tam ładny flaming, ani materac to nie są środki pływające, którymi można pływać po akwenie. Można pływać środkami, które są typu kajaki, deski SUP czy rowerki wodne. Natomiast pozostałe elementy to nie są środki pływające, którymi można pływać i którymi się powinno pływać. A nawet pływając na środkach pływających, powinniśmy używać środków asekuracyjnych. Czyli mieć co najmniej na sobie kamizelkę asekuracyjną bądź też ratunkową. W szczególności dzieci, bo jeżeli wpadniemy do wody, nie potrzeba dużo czasu, a trzeba pamiętać, że niestety tonie się w ciszy, a nie głośno. Powinniśmy zwrócić uwagę na prewencję, na profilaktykę, czyli to, aby przede wszystkim nie spożywać alkoholu, po alkoholu nie wchodzić do wody, nie pływać na żadnych środkach pływających, zawsze zakładać kamizelki asekuracyjne, kamizelki ratunkowe. Jeżeli płyniemy w pław, gdzieś dalej wypływamy, mieć ze sobą bojkę ratunkową i też zwracać uwagę na innych, ponieważ tak naprawdę pierwszy sygnał zawsze pojawia się od plażowiczów poza kąpieliskiem, więc tutaj osoby, świadkowie zdarzenia są najistotniejszym elementem tego ogniwa i przekazania tej informacji dalej. Ważne jest też, aby będąc świadkiem takiego zdarzenia, samodzielnie nie próbować ratować takiej osoby, ponieważ osoba topiąca się szuka dodatniej pływalności, balastu. Jeżeli my podejdziemy do takiej osoby, to ta osoba niestety, ale może nas podtopić. Więc tutaj, jeżeli chodzi o podejmowanie takich osób, do tego są wykwalifikowani ratownicy strażacy. Natomiast co możemy zrobić? Możemy rzucić na przykład koła ratunkowe, które na terenie zalewu są dostarczone przez gminę Świerklaniec, w różnych punktach wystawione, czy tak samo nawet i butelkę wody, jakąś linkę, sznurek, miotłę, cokolwiek, co mamy pod ręką, podać takiej osobie, żeby taka osoba się na tym oparła i dzięki temu utrzymała na poziomie tafli wody.
2: Strzeżone kąpielisko nad zalewem na Kuchechło będzie czynne do 31 sierpnia. Będzie funkcjonować codziennie od 10 do 18.
3: Mają rozmach. Aż 360 pomysłów złożyli do tegorocznego budżetu obywatelskiego mieszkańcy Gliwic. Projekty przeszły już weryfikację, a o szczegółach opowie Marta Kryś z Centrum 3.0.
4: Było ich 360, więc rzeczywiście dużo. Nie jest ona rekordowa, ale utrzymuje się na takim podobnym wysokim poziomie. Natomiast rekordową będziemy mieli kwotę na realizację tych zadań, ponieważ na przyszły rok to jest po raz pierwszy w Gliwicach ponad 10 milionów złotych. Zgłoszone zimą projekty mieszkańców były weryfikowane, oceniane, czy są możliwe do realizacji, czy jakieś tam kwestie związane z własnością terenu, albo też z różnymi gestorami sieci, no czy nie ma po prostu jakichś przeszkód. I wszystkie, które przeszły tę weryfikację pozytywnie, trafią do głosowania. Ono się rozpocznie 26 sierpnia i potrwa przez

0: 3 tygodnie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałam powiedzieć, no, że teraz też trwa procedura odwoławcza, czyli jeżeli ktoś nie zgadza się z wynikami tej oceny, może też takie odwołanie w ciągu 7 dni złożyć i będzie ono jeszcze rozpatrywane.
1: To jest chyba teraz też taki czas, w którym można te projekty promować, żeby na nie właśnie mieszkańcy Gliwicy głosowali.
0: Tak, można. My w Gliwicach mamy taki podział na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe. Tych ogólnomiejskich było bardzo dużo propozycji w tym roku, bo aż 33, ale nie wszystkie projekty mamy też taki wymóg formalny, że właśnie złożenie wniosku o projekt ogólnomiejski wiąże się z poparciem już na tym etapie 100 mieszkańców Gliwic. I tutaj większość tych projektów tego poparcia nie zyskała. Myślę, że tak mieszkańcy próbowali właśnie, które projekty z najlepszą reakcją się spotkają. Natomiast z tych, które już potem te 100 głosów zdobyły i które oceniono pozytywnie, będziemy mieli 4 wnioski do wyboru jesienią. To będą wydarzenia taneczne dla mieszkańców, inicjatywy sportowe takie pomiędzy dzielnicami, integrujące dzielnice. Również po raz kolejny takie zadanie, które myślę z pozytywnym bardzo odbiorem się spotyka i było już wybierane do realizacji, to jest dostęp do e-booków i audiobooków dla osób, które no właśnie odwiedzając Bibliotekę Gliwicką mogą sobie z takiej usługi potem bezpłatnie skorzystać i festiwal literacki. Także takie projekty ogólnomiejskie, a jeśli chodzi o promocje i o projekty dzielnicowe, no to się dopiero myślę zacznie, tak pod koniec wakacji. Zadania w dzielnicach są różnorodne, dotyczą właśnie i zajęć dla seniorów, dla dzieci, dla młodzieży, oczywiście inwestycji, jakieś budowy parkingów, nasadzeń, no też powtarzają się zadania dotyczące zakupu defibrylatorów. Bardzo ważne są takie miejsca rekreacji, wypoczynku dla mieszkańców, no ale co na kolejny rok się okaże najważniejsze, to dopiero zobaczymy.
1: A która dzielnica najbardziej się zaangażowała, w której było najwięcej tych pomysłów?
0: Była to w tym roku Sośnica, zgłoszono 36 wniosków, no jest to też najliczniejsza dzielnica Gliwic, więc akurat to nie dziwi, ale rzeczywiście liczba jest imponująca. Bardzo dużo też projektów zaproponowali mieszkańcy Szobiszowic i Zatorza, w obu tych dzielnicach po 26 wniosków.
1: A jeśli chodzi właśnie o pomysły w dzielnicach, to są raczej takie drobne inwestycje, drobne zadania, czy są jakieś takie większe? Jak to wygląda?
0: W różnych dzielnicach różnie i w poprzednich latach też tak było. Czasami jest tak, że mamy w dzielnicy tylko 2-3 zadania i one są bardzo duże, zajmują całą pulę przeznaczoną dla danej dzielnicy. To w zależności od wielkości dzielnicy waha się od 200 do ponad 600 tysięcy złotych. Ale są też takie dzielnice, które właśnie rok w rok właściwie stawiają na takie projekty mniejsze i mają ich do realizacji, już nie do wyboru, bo do wyboru więcej, ale do realizacji 6, 7, 8 takich właśnie mniejszych projektów. Często też takich dotyczących właśnie czasu wolnego. Coraz bardziej też mieszkańcy chyba doceniają i potrzebują właśnie takiej oferty, żeby tworzyć jakieś takie okazje do tego, żeby wspólnie z sąsiadami czy z osobami w podobnym wieku razem coś w dzielnicy twórczego, fajnego, kreatywnego zrobić, wziąć udział właśnie w jakichś zajęciach.
1: A jeśli chodzi teraz o dalsze procedury, głosowanie ruszy pod koniec wakacji, a potem co dalej?
0: Potem będziemy liczyć głosy, ponieważ w Gliwicach mamy ciągle jeszcze też głosowanie w formie papierowej. Niektóre miasta z tego zrezygnowały, my nie, bo tak widzimy, że mieszkańcy są przywiązani też do tej formuły, więc musimy po zakończonym głosowaniu do tych głosów elektronicznych jeszcze te papierowe podoliczać, pozliczać i wtedy gdzieś w połowie października publikujemy już wyniki, wiemy, które zadania trafią do realizacji, no i pozostaje poczekać na początek roku 27, no kiedy właśnie ta realizacja już tych zadań ruszy.
1: A jeśli chodzi o te papierowe głosowania, gdzie będzie można oddać swój głos w ten sposób?
0: Można to zrobić w siedzibach Centrum 3.0. My mamy 4 lokalizacje. Co roku też nawiązujemy współpracę właśnie z biblioteką, z Miejską Biblioteką Publiczną, która ma filię niemal w każdej dzielnicy i w filiach biblioteki również można to zrobić. No i oczywiście w Urzędzie Miejskim, zarówno na ulicy Zwycięstwa, jak i na Jasnej. My też będziemy pojawiać się na takich większych wydarzeniach plenerowych we wrześniu, w tym czasie, kiedy będzie trwało głosowanie. Na przykład myślę, że na pikniku seniora w parku Chopina będzie można nas spotkać, więc też mieszkańcy podczas takich wydarzeń mogą oddać głosy.
1: Chciałam jeszcze zapytać, czy są jacyś stali bywalcy, że tak powiem, to znaczy osoby, które co roku zgłaszają pomysły właśnie do budżetu obywatelskiego.
0: Tak, jest wiele takich osób. Są tacy liderzy w dzielnicach, którzy każdego roku niemal mają jakieś pomysły, czekają też na tę procedurę, żeby zgłosić właśnie swoje kolejne inicjatywy i udaje się wielu osobom z sukcesem, no, kilka lat na przykład z rzędu jakąś taką inicjatywę zaproponować, ale też i to bardzo cieszy, mamy sporo osób, które po raz pierwszy zgłaszają te wnioski i muszę też powiedzieć, że w tym roku pojawiły się wnioski młodzieży o budżet obywatelski i widzi jakąś potrzebę zmiany w swojej dzielnicy i chce na to jakoś tak pozytywnie wpłynąć.
1: Niektóre miasta mają taki podział, że mają na przykład zielone budżety, szkolne budżety. Jak to jest w Gliwicach?
0: No ustawa nam nie pozwala na takie kategorie tematyczne dzielić. To zazwyczaj jest gdzieś jeszcze obok coś dodatkowego, co wygląda i podobnie jest procedowane jak budżet obywatelski. I my na przykład mamy też szkolny budżet obywatelski, rzeczywiście, ale on dotyczy tylko takiego stricte określonego charakteru zadań, bo w Gliwicach akurat ten szkolny budżet obywatelski służy temu, żeby zachęcić młodzież do podejmowania takich działań na rzecz innych, charytatywnych, integrujących społeczność szkoły, na przykład z mieszkańcami, ze społecznością dzielnicy. Raczej właśnie o takim wymiarze społecznym, czyli w tym naszym szkolnym budżecie nie chodzi o to, żeby doposażać szkołę albo żeby coś remontować, a bardziej o to, żeby tak społecznie i charytatywnie działać.
2: Budżet obywatelski w Gliwicach i Paulina Kozioł. Dziś z Gliwic to wszystko.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: W Katowice jest konkurs, można się zgłaszać. Dla odpoczynku pogramy w kosza. W Gliwicach brzmi na razie tajemniczo. To rozwijmy temat. Na początek wspomniane Katowice i materiał Pauliny Kozioł.
1: Firmy, które angażują się w działania społeczne, zostaną docenione. W Katowicach ruszył nabór do konkursu Katowizje. Można do niego zgłaszać firmy, które działają w Katowicach i dla których ważne są, oczywiście oprócz zysku, także działania na rzecz społeczności. O szczegółach mówi Michał Mendala z ratusza.
4: To może zaczniemy od takiego ogółu, że ta społeczna odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim takie działania, które przynoszą realne korzyści lokalnym społecznościom. To takie codzienne podejście pokazujące, że biznes może skutecznie łączyć rozwój z troską o otoczenie. No i nasz konkurs Katowizje powstały właśnie po to, aby wyróżniać i promować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które w swojej takiej codziennej działalności wdrażają inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcemy w ten sposób pokazać, że niezależnie od skali działalności firmy z różnych branż. Mogą one mieć pozytywny wpływ na ludzi, społeczność i środowisko. I to pokazują też laureaci dotychczasowych edycji, bo teraz mówimy o 7 już edycji konkursu Katowizje Firma Społecznie Odpowiedzialna 2026. Na laureatów czekać będą nagrody finansowe prezydenta miasta Katowice o łącznej wartości 6000 zł. Zwycięzcy otrzymają również pamiątkowe statuetki, dyplomy, a także przede wszystkim prawo do posługiwania się prestiżowym tytułem oraz znakiem graficznym Katowizje, firma społecznie odpowiedzialna. Dodatkowo te nagrodzone firmy i inicjatywy zostaną zaprezentowane w miejskich kanałach komunikacji. Chcemy w ten sposób szerzej udostępnić wiedzę mieszkańcom o tym, czym zajmują się te przedsiębiorstwa, a laureaci zyskają możliwość udziału właśnie w wydarzeniach gospodarczych oraz to wsparcie promocyjne dla swojej działalności CSR-owej. Jeżeli chodzi o tą tegoroczną edycję konkursu Katowizje, to nabór do konkursu trwa do 20 września. Mogą zgłoszeń dokonywać same firmy, a także organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy. Po zebraniu takich 10 głosów poparcia wystarczy wysłać oczywiście formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie rawa.ink.katowice.eu na adres mailowy rawa.ink@katowice.eu. No i tam zespół oceniający będzie weryfikował, które zgłoszenia rzeczywiście zasługują na to wyróżnienie. Od tegorocznej edycji będą mogły o nie zabiegać również projekty realizowane na obszarze rewitalizacji, wspierające cele gminnego programu rewitalizacji miasta Katowice. Te firmy, których działania wpisują się w 17 celów zrównoważonego rozwoju, a także wykorzystujące innowacje społeczne lub techniczne. Na pewno atutem będzie też współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, bo to jest też dla nas bardzo istotne, aby te trzy sektory, sektor publiczny, sektor prywatny oraz sektor organizacji pozarządowych też wymieniały się doświadczeniami i współpracowały ze sobą. Dlatego my jako sektor publiczny chcemy nagradzać taką dobrą współpracę również na tej płaszczyźnie właśnie między sektorem prywatnym, a więc biznesem oraz sektorem organizacji pozarządowych, które są najbliżej mieszkańców i ich problemów w takim codziennym funkcjonowaniu, z czego też miasto bardzo chętnie korzysta. Finałowa gala konkursu odbędzie się 27 października w trakcie drugiej edycji Forum Katowickich Małych i Średnich Przedsiębiorstw podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To już się staje taką naszą małą tradycją, aby właśnie podczas tego wydarzenia nagradzać tych, którzy najbardziej angażują się w tą działalność społeczną. Poszukując takich firm, można zainspirować się laureatami też z poprzednich lat. To chociażby Little Bit Academy, które zostało uhonorowane za rozwijanie u dzieci kompetencji cyfrowych, programistycznych i projektowanie gier. Taką nagrodę otrzymała Planeta Jubliama, bajka pana Kleksa, za ekologiczne wydarzenia online, które łączyły edukację z interaktywną zabawą, w której brało udział nawet 1500 uczestników. Wśród tej listy laureatów mamy taką firmę jak Gastromar za szeroko zaklejoną pomoc charytatywną, ale też i wsparcie uchodźców i osób potrzebujących, czy sieć badawczą Łukasiewicz, EMAK, za innowacyjne technologie wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Także jeżeli dostrzegamy w przestrzeni miasta, dostrzegamy firmy, które prowadzą działalność, która jest pożyteczna publicznie, to jak najbardziej zachęcamy, aby właśnie działalność tej firmy zgłosić do naszej kolejnej już 7 edycji Katowizji.
1: Czyli firma społecznie odpowiedzialna to taka, która angażuje się właśnie w tą lokalną społeczność, tak? Robi coś dobrego, na przykład dla dzieci, dla seniorów.
4: Tak, chociaż też z rozmów z tymi przedsiębiorcami już nagradzanymi wynika, że oni tak na dobrą sprawę tą działalność wykonują przy okazji. Ona jest wpisana w charakter ich działań. Bardzo często firmy właśnie edukacyjne czy informatyczne po prostu przy okazji swojej codziennej działalności tworzą produkt, który później może mieć szerokie zastosowanie w takiej powszechnej edukacji, chociażby w katowickich przedszkolach czy szkołach, bądź może stanowić alternatywę podczas wakacji dla spędzania wolnego czasu. Jeżeli taka gra chociażby stworzona może też jednocześnie edukować, no to to jest taka wartość dodana do tego, co ta firma wyprodukowała, co stworzyła, no żeby działać komercyjnie, ale jest to z korzyścią oczywiście dla ogółu społeczeństwa.
1: Czy taka firma musi do tego konkursu zgłosić się sama, czy może to zrobić ktoś, kto nie jest z tą firmą związany, ale na przykład właśnie chce ją docenić?
4: Oczywiście, jak najbardziej tu bardzo cenimy sobie takie zgłoszenia od podmiotów trzecich. Zgłaszać te firmy do konkursu mogą również organizacje pozarządowe, które na co dzień wspierają miasto w realizowaniu różnych trudnych działań i tematów. No i często korzystają z różnego rodzaju narzędzi i ta współpraca z biznesem też bywa, że mogą one wykorzystywać te narzędzia bezpłatnie, więc wtedy jak najbardziej zgłaszają takie przedsiębiorstwo do naszych Katowizji. Mogą takich zgłoszeń dokonywać mieszkańcy, którzy może byli uczestnikami jakiegoś ciekawego, interesującego projektu, wydarzenia organizowanego przez właśnie dane przedsiębiorstwo działające na terenie Katowic. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o mieszkańców, to oprócz samego zgłoszenia niezbędne jest dołączenie takich 10 głosów poparcia, tak aby jeszcze bardziej uwiarygodnić tą działalność danego przedsiębiorstwa. Firmy również same mogą się zgłaszać ze swoimi pomysłami. Oczywiście to wszystko będzie później na etapie oceny zgłoszeń weryfikowane, poddawane analizie. No i te najciekawsze pomysły, najciekawsze idee wdrożone w przestrzeń publiczną, które wspierają nasze społeczeństwo na różnych płaszczyznach, będą nagradzane tytułem firm społecznie odpowiedzialnych.
1: I chyba będą też promowane, tak? Żeby szersza grupa mieszkańców Katowic się o nich dowiedziała.
4: No tak, chcemy w ten sposób podziękować tym firmom za tą działalność prospołeczną. Z jednej strony to są nagrody finansowe, no ale nie ukrywajmy, w skali funkcjonowania wielu przedsiębiorstw mają one bardziej charakter symboliczny. Natomiast ten aspekt promocyjny już jak najbardziej może mieć wymierne korzyści. Firmy działają często w konkretnych, określonych branżach i tam mogą być znane. Natomiast nasi mieszkańcy niekoniecznie mogą nawet słyszeć o tym, że taka firma w Katowicach działa, więc chcemy tutaj stworzyć taką platformę z informacją o funkcjonowaniu danego przedsiębiorstwa właśnie do mieszkańców poprzez nasze miejskie kanały informacyjne, poprzez profile facebookowe, czy to Rawy Inc., czy Miasta Katowice, czy naszą stronę internetową. No a dla firm to jest też oczywiście networking, współpraca, nawiązanie nowych relacji nie tylko z innymi firmami, które również działają w obszarze CSR, ale też i współpraca z organizacjami pozarządowymi, czy nawet samym samorządem.
1: A kiedy poznamy te najbardziej charakterystyczne firmy, tych najlepszych zwycięzców, kiedy poznamy?
4: Tak, do 20 września czekamy na zgłoszenia, natomiast później jury będzie obradowało nad tym, które pomysły są najlepsze i 27 października w trakcie drugiej edycji Forum Katowickich Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które będzie wydarzeniem towarzyszącym Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w katowickim MCK-u, odbędzie się gala finałowa konkursu i wtedy też zostaną wręczone wręczone nagrody.
1: Bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
1: O konkursie Katowizje dla firm, które działają w Katowicach, mówił Michał Mendala z Ratusza.
2: To teraz trochę ruchu z gliwicką drużyną koszykarzy.
5: Łukasz Kopera, generalny menedżer Tauron GTK Gliwice. Zamknęliśmy budowę zespołu. Na sam koniec dołączyło do nas dwóch zawodników. Jeden to reprezentant Angolii Selton Miguel. Drugim z ostatnich pozyskanych zawodników jest Justin Gray, kibicom na Śląsku znany i kojarzony z występów w MKS-ie Dąbrowa Górnicza. W związku z tym szykuje się dodatkowy smaczek i podtekst tego pierwszego inauguracyjnego meczu, bo tu mogę zdradzić, że zainaugurujemy sezon 4 października w Prezero Arenie Gliwice, na dużej arenie. W związku z tym już teraz zapraszamy wszystkich kibiców na te ekscytujące derby w pierwszej kolejce Polskiej Ligi Koszykówki. No my już tak naprawdę od 17 sierpnia ruszyliśmy z pełnymi przygotowaniami. Mamy zaplanowanych 10 sparingów, z tego dwa, na które byśmy chcieli zaprosić kibiców. To będzie 9 września, również na Prezero Arena Gliwice. Zagramy z drużyną z Ostrawy Ekstraklasy Czeskiej, a 24 września przyjedzie do nas Górnik Wałbrzych. To będzie już taki, można powiedzieć, ostatni sprawdzian, jeden z ostatnich sprawdzianów przed ligą, więc na te dwa sparingi i mecze możemy zaprosić kibiców. Terminarz rozgrywek znajduje się na naszej stronie internetowej gtk.gliwice.pl, na stronie oficjalnej Polskiej Ligi Koszykówki plk.pl. No i oczywiście szukamy nas na social mediach, bo tam różne ciekawe rzeczy się pojawiają, w związku z tym ta komunikacja na co dzień, jeśli kibice chcieliby zacząć śledzić poczynania i poznać bliżej naszych zawodników, to staramy się przybliżać ich sylwetki bliżej na naszych właśnie social mediach, czy Facebooku, czy Instagramie. Także zapraszam serdecznie.
2: W programie tyle z Gliwic. A teraz już Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Regionalna Rzecznik Prasowa Beata Kopczyńska o programie 300+, z którego korzystają mieszkańcy Śląska. Także.
6: Rodzice, opiekunowie, można powiedzieć, że w większości już złożyli wnioski o tak zwaną wyprawkę szkolną, czyli świadczenie Dobry Start. W województwie śląskim do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 319 tysięcy wniosków na 462 tysiące dzieci. Już Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 117 milionów złotych tytułem właśnie wyprawki szkolnej. Jeśli chodzi o Częstochowę, to takich wniosków z Częstochowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płynęło 13 900 na 19 300 dzieci, z czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 4 700 000 zł tytułem właśnie Dobrego Startu, czyli wyprawki szkolnej. Przypominam, że wnioski o świadczenie Dobry Start można składać do końca listopada. To jest nieprzekraczalna data. Jeżeli rodzice złożą wniosek po tej dacie, to świadczenie przepadnie. Dlatego warto pamiętać, że jeszcze jest czas na złożenie wniosku. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to by jak najszybciej zrobił. Te pieniądze do niego wpłyną i wówczas będzie mógł je przeznaczyć na kompletowanie czy uzupełnianie tak zwanej wyprawki szkolnej. Przypomnę, że ze świadczenia Dobry Start mogą skorzystać rodzice, opiekunowie dzieci w szkole podstawowej i ponadpodstawowej do ukończenia przez nie 20 roku życia, chyba że dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 lat. Świadczenie nie przysługuje na dzieci, które chodzą do szkoły do tak zwanej zerówki, ani też nie przysługuje na studentów, nawet jeśli wiekowo podlegają jeszcze pod to świadczenie, ponieważ świadczenie jest tylko na dzieci uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i policjalnej. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziców. Ważne, by złożyć ten wniosek prawidłowo do końca listopada. Wnioski składamy elektronicznie, także można to zrobić nawet po godzinach pracy urzędów, czy w weekendy, czy też będąc daleko poza granicami naszego kraju. Przypomnę, rodzice mają 4 kanały składania wniosków. Mogą to zrobić poprzez naszą platformę e-ZUS, bankowość elektroniczną, portal Empatia, czy też aplikację MZUS. Polecam aplikację MZUS, ponieważ wiele danych już automatycznie się uzupełnia i można powiedzieć, że te wnioski składa się w kilkanaście sekund. Także zachęcam jeszcze tych rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie Dobry Start, by to zrobili. Ostateczny termin to 30 listopada.
2: Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w Województwie Śląskim, o programie 300+, z którego korzystają mieszkańcy Śląska. I na koniec jeszcze o naszym transporcie. Metro Kolej coraz bliżej realizacji. Będzie czym jeździć. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia kupi 16 pociągów. Na ten cel dostanie 320 milionów złotych unijnego dofinansowania. Drugie tyle składów dokupi też Województwo Śląskie. Dzięki nowym pociągom będzie mogła ruszyć Metro Kolej, czyli nowy system szybkich i częstych połączeń kolejowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Edyta Czekaj, w programie powiemy dziś o remoncie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Prace trwają nieprzerwanie, to już kolejny etap, a po drodze tego wielkiego remontu ciekawe odkrycia. Przy okazji sprawdzimy, co przywieźli przyrodnicy z naukowych wypraw do Bytomia. A zaczynamy od remontu, który po drodze przynosi wiele korzyści. Iwona Moll, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
7: Tu jest takie miejsce, gdzie niektórzy nie zaglądali przez 80 lat.
8: Ze zwiedzających, no bo myśmy zaglądali, ponieważ mieliśmy tu strych, mieliśmy tu pomieszczenia magazynowe i znaliśmy te miejsca, ale nikt z naszych gości nigdy tutaj nie wchodził. Więc po raz pierwszy mamy szansę, żeby je odsłonić, żeby przestrzeń wystawy poszerzyć. Przestrzeń wystawy je wchłonie, tak jak to było pierwotnie, więc zyskamy dużo przestrzeni, trochę też na długości sali, bo tam są zabudowane takie dwa małe magazyny, no nie takie znowu małe, ale jednak i w tym momencie oszklenie budynku, takie jak jest w całym, na wszystkich kondygnacjach też będzie takie tu załamane. No i oczywiście ta antresola, odsłonięcie naświetla, no tu go teraz widać, ono będzie biegło tak jak pierwotnie i antresola, która będzie też wciągnięta w ramy wystawy, tam też będzie jakby część wystawy archeologicznej.
7: Pani dyrektor, ja tu byłam na wystawie o wężu, na wystawie przyrodniczej. Tu będzie stała wystawa.
8: Tak, tu będzie stała wystawa archeologiczna, bo kiedyś w latach 80., 90. tu była stała wystawa archeologiczna, potem została, chcieliśmy ją przemodelować, została zamknięta i to było przeznaczone na wystawy czasowe, takie duże wystawy czasowe, które tutaj były rozmaite, czy ze sztuki, czy z etnografii, czy ta interdyscyplinarna o wężu. A teraz jakby wracamy i oddajemy tą przestrzeń archeologom, bo mamy największe na Śląsku zbiory artefaktów archeologicznych, które muszą mieć swoje miejsce jako ekspozycje stałej.
7: To przygotowanie do samego remontu też trwało bardzo długo, prawda? Bo wszystkie eksponaty musiały zostać zabezpieczone i przeniesione w odpowiednie miejsca.
8: Tak, to było duże przedsięwzięcie logistyczne, bo musieliśmy, mówiąc tak kolokwialnie, opróżnić cały budynek. Nawet te przestrzenie, czyli galerię malarstwa, która nie wchodzi w ramy projektu. Trzeba było po prostu przenieść wszystkie, absolutnie wszystkie eksponaty, całą aranżację wystaw. No część, na przykład jak wystawa etnograficzna, która już no, miała swoje lata, one po prostu no, w tym momencie już ulegają zniszczeniu, bo one są już no, z lat, powiedzmy sobie, sporo przed rokiem 2000, ale wszystkie eksponaty musiały przejść do magazynów. Trzeba było zrobić dla nich dodatkowe miejsce, no bo przez te lata powiększyły się nam znacznie zbiory, więc to była duża praca, ale wszystko jest już przeniesione oczywiście i czeka te eksponaty, plus jeszcze inne eksponaty, plus no, cała archeologia, która w ogóle była w magazynach, czeka teraz na salę i na to, żeby tutaj zająć już miejsce w pięknej aranżacji, w nowych gablotach, z nowym oświetleniem, z nowymi scenariuszami.
7: Ile będziemy czekać?
8: 31 maj 2028.
2: Czekamy na finał prac, zapraszamy do budynku przy ulicy Korfantego, a póki co zapraszam na spotkanie z przyrodnikiem z tej właśnie placówki.
9: Roland Dowosz, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
2: No to jest tak, panie Rolandzie, że wy przyrodnicy, naukowcy, to tak ciągle na tych walizkach, można powiedzieć.
9: Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Teraz współcześnie mamy znacznie więcej możliwości i w zasadzie ten sezon trwa okrągły rok, bo jak nie na półkuli północnej, to na półkuli południowej. Kiedyś tak naprawdę, no to faktycznie zaczynało się pracować od wiosny do później jesieni. Zaczęliśmy już na początku marca. Pierwsze kontakty i pierwsze owady w Wietnamie. Tam podpisaliśmy umowę o współpracy z Muzeum Historii Naturalnej w Hanoi. 3 punkty, 2 rezerwaty, 1 park narodowy, rewelacyjne zbiory. No i oczywiście cały czas teraz ciężka praca nad tym. Więc to był marzec, zaraz później po marcu. Drugi taki bardzo kierunkowy wyjazd, bo uzupełniające nasze dane dotyczące fauny Gruzji, Neuroptera Gruzji, które robię od wielu lat, ale jakoś zachodniej Gruzji niewiele dotykaliśmy i akurat tych terminów takich kwietniowo-majowych, więc był bardzo trudny, bo było zimno po prostu, a jechaliśmy po bardzo konkretne gatunki, które potrzebne są do badań genetycznych, to bardzo źle się łapie wtedy i oczywiście najczęściej się nie trafia na nie, więc po wielu, wielu godzinach, wielu dniach udało się złapać 2 okazy, no ale jest przynajmniej materiał badawczy.
2: Zawsze jest to zaskoczenie, prawda? Zawsze jest to wow.
9: Nie pamiętam wyprawy, na której nie byłoby wow. Nawet jeżeli się jedzie w tym samym terminie, to zawsze jest fenologicznie, czyli jest troszeczkę opóźniona wiosna, trochę bardziej dżdżyste lato, czy niższe temperatury i wtedy tak naprawdę nagle się okazuje, że jesteśmy w tym samym terminie, a w innym świecie. Kompletnie inne gatunki, jakoś ta frekwencja tych owadów jest inna, dynamika pojawu i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście inne gatunki się łapie, nowy gatunek dla nauki. Więc to jest to fantastyczne, bo zawsze coś ciekawego nas spotka.
2: Taka jest natura, taka jest przyroda, że zawsze ten nowy gatunek gdzieś tam się pojawia. No nowy dla was naukowców, a co dopiero dla nas laików.
9: Powiem tak, na świecie mamy gdzieś koło 2 milionów opisanych gatunków, a to jest może 10%, może 5%, może 20% tego, co tak naprawdę na świecie lata. Entomolodzy będą zawsze odkrywcami, zawsze powiedzmy, to jest taka jedna z niewielu dziedzin, w których można być żeglarzem odkrywcą. Tak jak Vasco da Gama, jak Magellan, jak Kolumb odkrywali kontynenty, wyspy, tak w tej chwili entomolodzy wiele set lat później odkrywałem, ale nowe gatunki dla wiedzy, ale przypuszczam, że emocje są bardzo podobne.
2: Panie Rolandzie, ta ewolucja wciąż trwa, bo to nie jest tak, że były dinozaury, jest człowiek i na tym koniec.
9: Nie, nie, oczywiście, dlatego tutaj to jest bardzo, bardzo ważne, już teraz poważnie mówiąc o tym, bardzo ważne jest, żeby uchwycić właśnie to tempo ewolucji, miejsca ewolucji, te właśnie hotspoty, które my badamy, biodiversity hotspot, które tak naprawdę dają mnóstwo informacji, ale również tej informacji, która nas ostrzega. Coś złego dzieje się w klimacie, coś złego dzieje się w środowisku. Te miejsca najbardziej narażone, wyspy, jakieś obszary szczególnej troski, nazwijmy to, one się zmieniają, ale zmieniają się w sposób negatywny. I to jest właśnie nasze zadanie, wychwycenie tych przemian, tych złych kierunków przemian na tyle wcześniej, żeby można było w jakikolwiek sposób zaradzić temu. Na tyle, na ile się da oczywiście.
2: Pana takie ulubione rejony globu?
9: No obecnie to tak naprawdę, teraz się tak zastanowiłem, trochę zamyśliłem, bo dlatego, że mam jeden taki region, który chętnie bym jeszcze odwiedził, póki sił i zdrowia starczy, to jest Nowa Kaledonia. To jest w ogóle niezwykła wyspa, taki totalny hotspot, gdzie endemizm sięga 70-80%, w niektórych grupach praktycznie 100% to są endemity. I to jest taka rajska wyspa. Nie ma żadnych chorób, nie ma żadnych kolczastych roślin, jeżeli oczywiście nie są zawleczone, nie ma żadnych jadowitych węży, nie ma jadowitych pająków. Oczywiście mówiąc o faunie rodzimej, takiej natywnej, która występowała na Nowej Kaledonii zawsze, dlatego że niestety gatunki inwazyjne to jest coś, co jest przekleństwem tego typu regionów, które z człowiekiem przemieszczają się i tak naprawdę zdobywają i okupują i ewoluują i powiedzmy w niesamowity sposób wpływają na faunę rodzimą i na pewno Nową Kaledonię bym chciał zobaczyć, ale takim moim ulubionym obecnie miejscem to jest Kaukaz. Kaukaz jest niezwykły, to jest stosunkowo blisko nas. Często jeździmy na jakieś czasy do Gruzji, na jakieś wycieczki do Gruzji, zwiedzając monastyry, różne inne miejsca, ale przyroda Gruzji, przyroda Azerbejdżanu, Armenii są genialne. To jest coś niezwykłego. Ten Kaukaz, Zakaukazie, Mały Kaukaz. To są regiony, w których odkrywamy, nawet tam odkrywa się nowe gatunki dla nauki. Może to jest tak blisko nas. Zresztą to, powiem tak, w tej chwili To jest całkiem inny typ i sposób prowadzenia tych badań. Dawniej było to bardziej romantyczne. Brało się, pakowało walizki, jechało się na miesiąc, albo jechało się na rok czy na dwa lata. Bardzo często czytając, szukając książek różnych, to szukam książki właśnie takich podróżników, entomologów, często zbieraczy, kolekcjonerów, którzy na przełomie XIX-XX wieku, w pierwszej połowie XX wieku, to był faktycznie taki romantyczny przyrodnik, który wyjeżdżał często na wiele, wiele miesięcy. Teraz to jest obwarowane niesamowitą ilością papierów, przepisów, zezwoleń. No i to jest niestety znak czasu. Stety czy niestety, bo tak naprawdę no, entomolodzy nie niszczą tak naprawdę środowiska, bardziej starają się uchwycić te przemiany, a to też jest utrudnione. Także tutaj to jest niestety znakiem czasu, że ten romantyzm już trochę upada, dlatego że najpierw trzeba 20 stron różnych papierów, projektów badawczych napisać o zezwolenie do jednego ministerstwa, jakieś porozumienie o współpracy i tak dalej. No takie są teraz realia.
2: No i wraca pan z takiej wyprawy tutaj do Muzeum Dolnośląskiego w Bytomiu. I co, siada pan w swoim gabinecie i jak się zaczyna tą pracę badawczą?
9: Najpierw trzeba zabezpieczyć te zbiory. Tutaj bardzo fajnie definiuje to misja muzeum. Gromadzenie, zabezpieczanie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. To są te cztery filary i w zasadzie one powtarzają się, te czynności nazwijmy, te takie kamienie milowe, powtarzają się na każdym etapie naszej pracy naukowej. Niezależnie czy jest się ornitologiem, czy jest się zoologiem, biologiem, botanikiem i tak dalej, i tak dalej. Te cztery etapy się powtarzają, więc to, co zgromadziłem na przykład w Wietnamie, muszę tutaj przez kilka tygodni spreparować, zabezpieczyć, umieścić na szpilkach, dodać do tego tą informację, najważniejszą informację, skąd to pochodzi, i później trafia to do gablot, no i później stopniowo zaczyna się to opracowywać. Oczywiście opracowanie jest żmudne i chyba najdłużej trwające, najtrudniejsze. Często opracowanie niektórych materiałów to są nie miesiące, ale lata czy dziesiątki lat nawet. I po dziesięciu latach nagle człowiek wreszcie jest w stanie te materiały w jakiś sposób realny opracować, porównując z innymi gatunkami, które były już opisane.
2: Publikacje to jedno, no ale też potem wystawy, nie tylko w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, ale także eksponaty wysyłacie do innych placówek, więc to chyba też taka kolej, prawda?
9: Tak, no ja powiem, jestem muzealnikiem z krwi i kości i dla mnie to jest niezwykle istotne, żeby to, co my robimy w muzeum, było raportowane również społeczeństwu, które tak naprawdę finansuje nas. To z naszych pieniędzy takie placówki jak muzea, instytucje kultury, instytucje naukowe w dużej mierze funkcjonują, więc to jest naszym obowiązkiem. Większość naszych wystaw tak naprawdę to jest efekt naszej pracy naukowej. Kręgosłupem, szkieletem muzeum to są właśnie pracownicy merytoryczni, którzy tak naprawdę nakręcają i umożliwiają stworzenie wystaw, które są na odpowiednim poziomie. W Muzeum Górnośląskim zawsze, niezależnie czy to jest dział sztuki, czy to jest dział etnografii, czy to jest dział archeologii, czy przyrody, czy historii, zawsze dbamy o to, żeby te wystawy były, jeżeli chodzi o poziom merytoryczny, maksymalnie wysoki. Często brakuje pieniędzy na to, żeby zrobić fantastyczną oprawę graficzną i tak dalej, i tak dalej.
2: Jest doświadczenie, wyobraźnia między innymi Rolanda Dobosza.
9: Tak, i moich kolegów i koleżanek.
2: Chciałam jeszcze zapytać, panie Rolandzie, o to, czy i kiedy taka właśnie wyprawa z Wietnamu znajdzie odzwierciedlenie tutaj w Bytomiu. Teraz jesteście w remoncie. Powstaje taka stała ekspozycja, zupełnie nowa przestrzeń, także dla przyrodników. Czy możemy liczyć, że tamte akcenty z Wietnamu też będą? Czy na przykład z Gruzji, czy z innych rejonów badawczych waszych?
9: Ja powiem więcej. Te elementy wietnamskie już są na wystawie, ponieważ 2 lipca odbył się wernisaż wystawy poświęconej motylom. Wystawa autorstwa Adama Larysza, kolegi z działu, ale pomagaliśmy w tym. Tam moją działką właśnie były wyprawy i pokazaliśmy właśnie pierwszy etap jak gdyby opracowania, czyli zabezpieczania zbiorów motyli, ponieważ to jest wystawa o motylach, więc pokazaliśmy te piękne motyle z Wietnamu, czyli już pokazujemy. Oprócz tego pokazaliśmy również stary sprzęt entomologiczny, który służy do badań i tak dalej. Także my cały czas staramy się to, co robimy w terenie, te nasze gabinetowe prace, często żmudne, ale niezwykle interesujące również można je pokazać, równie interesująco, tak żeby młodzi adepci, którzy zwiedzają te wystawy, za 20 czy tam za 15 lat zapukali do drzwi muzeum, czy się znajdzie tutaj miejsce, bo ja jestem fanatykiem, czy jestem miłośnikiem przyrody, czy jestem entomologiem, czy ornitologiem, chciałbym tu pracować. Na tym nam też zależy.
2: Roland Dobosz, przyrodnik i badacz z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, a skoro jesteśmy przy wystawie Motyli, to prezentowana jest ona w Bytomiu przy ulicy Korfantego. Zostało jeszcze kilka tygodni, aby ją obejrzeć.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Przypomnę, że trwa wielki remont Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, ale to nie oznacza, że nie możemy tam wpaść, aby obejrzeć wystawę. Wystawy prezentowane są w budynku przy ulicy Korfantego. A skoro już jesteśmy w tym budynku, to zapraszamy Was na wystawę o motylach. Część z eksponatów została przywieziona przez bytomskich przyrodników z jednej z wypraw z Wietnamu.
10: Adam Larysz, kurator wystawy Między pięknem natury a nauką, dział przyrody Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Wystawa przede wszystkim jest o motylach, ale myślę, że nie tylko jak na wejście zobaczymy piękną łąkę z kwiatami, z roślinami i latającymi w górze nad nimi i siedzącymi na kwiatach motylami, ale nie jest to wystawa o kolorowych motylach. Jest to wystawa też troszkę inaczej pokazująca motyle z drugiej strony, niektóre bardzo ciekawe, nieznane, niezwykłe wręcz, motyle na przykład, które no niedawno się nam udało odkryć, a o których nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieją. Albo takie, które na przykład żyją w gniazdach mrówek, mówię o gąsienicach, albo żyjące pod wodą.
2: No i sam tytuł dużo mówi.
10: Tak, to nie tylko piękno, czyli kojarzą się nam przede wszystkim motyle oczywiście z pięknem, ze słońcem, jako dzieci słońca się mówi na motyle, ale jesteśmy w muzeum i chciałbym pokazać na tej wystawie przede wszystkim też to, co ostatnio robiliśmy w ostatnich latach, czyli jak badaliśmy te motyle, o wyprawach naukowych, o tym, że jesteśmy właściwie jednym z nielicznych muzeów w ogóle w Polsce, nie tylko na południu Polski, które ma dział przyrody, które nie tylko zachowuje to dziedzictwo przyrodnicze, jakim są owady, w tym są oczywiście też motyle, Czyli to, co jest misją muzeum, czyli te cztery filary: gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie, co się też między innymi dzieje przez tą wystawę, ale przede wszystkim przez opracowywanie zbiorów, przez pracę naukową, przez publikacje, szukanie nowych gatunków. I wbrew pozorom w naszym muzeum, w naszym dziale przyrody można powiedzieć, że ta bioróżnorodność, największa liczba gatunków jest właśnie u nas. A dlaczego? Dlatego, że poprzednicy nasi, ci, którzy zaczęli zbierać, już począwszy od takiego wielkiego przyrodnika Kaspara Schwenkfelda, który na Dolnym Śląsku pochodził z Legnicy, już na początku XVII wieku, bo można tutaj zobaczyć jego dzieło 1603 roku, Terrio Trofeum w Silesie, jest to prawie inkunabuł, no prawie, że no nie zupełnie, ale jedna. I to jest, proszę Państwa, najstarsze dzieło, które opisuje faunę Śląska. I można powiedzieć, że w tamtym 1603 roku, kiedy to wyszło, Śląsk był najbardziej znanym i opisanym przyrodniczo miejscem nie tylko w Europie, ale w ogóle na świecie. To jest fenomen. Także on zaczął, potem byli następni badacze tutaj już też wiadomo, no 100 lat temu, by też niemieccy i polscy. I to dziedzictwo, które oni zbierali, dotrwało do naszych czasów, no tyle co dotrwało przez te wojny, które tutaj trwały. I my to staramy się zachowywać, opracowywać i udostępniać po prostu światu. Między innymi też już do globalnych sieci, tak jak GBIF czy Doxibu, takich wielkich zasobów, gdzie to w tej chwili można już też w internecie zobaczyć i znaleźć.
2: Przechodzimy do budynku przy ulicy Korfantego. Najpierw tak otwieramy jest. Bramę, jest przepiękna łąka.
10: I tak, jest to między pięknem natury a nauką. I jeszcze chciałem nawiązać do tego pięknego korytarza, który jest taką łąką. Dlaczego? Dlatego, że tutaj na wejściu chodzi o to, że jest to bardzo duża funkcja i rola edukacyjna, czyli każdy może sobie pobrać kartę obserwacji motyli. Na
2: mamy
10: kartce,
2: taką.
10: A4 mamy wszystkie gatunki, które tutaj na ścianie zobaczymy. I polega to na tym, tak jak profesjonalnie obserwuje się motyle w tak zwanym transekcie, czyli idzie się przez łąkę czy przez las w różnorodnych środowiskach i 5 metrów w prawo i 5 metrów w lewo i 5 metrów do góry liczymy motyle, które widzimy w tym zakresie 5 metrów i po prostu spisujemy do notatnika. Normalnie to w ten sposób robimy i tak samo możemy tutaj zrobić. Mamy tutaj nazwy, no pospolite nazwy polskie, tutaj nie ma żadnej łaciny, także jest łatwo. I czy to dzieci, a głównie nam chodzi o dzieci, można się nauczyć przy okazji po prostu tych naszych pospolitych gatunków, jak się nazywają. I przede wszystkim najważniejsza rzecz, żeby każdy patrząc na tą rusałkę pawika, który jest pod tytułem, nie powiedział, że to jest paść królowej.
2: Tak.
10: Bo większość Polaków by powiedziała, że to jest paść królowej. Bardzo się często z tym spotykam. I to jest też jeden z celów tej wystawy, żeby odkłamać takie właśnie powiedzenia, że paść królowej zobaczymy w pierwszej sali, a tu mamy... Także tu jest do liczenia, można sobie datę, godzinę wpisać i z tym po prostu chodzimy przez, no, po tym korytarzu, czyli po tej naszej łące.
2: I tak trafiamy w pierwsze drzwi.
10: Czyli to jest ta sala, gdzie mamy ogólne informacje oczywiście o motylach, czym one są, że to są owady. Mamy oczywiście budowę morfologiczną motyla, jak z czego on się składa, jakie ma części ciała, jak się nazywają poszczególne części. Mamy też cykl życiowy, czyli oczywiście jajo, gąsienica, poczwarka i motyl. Oraz mamy te największe motyle świata oraz najmniejsze motyle świata oraz Europy. Tutaj mamy na przykład pazia ornitoptera Aleksandrę. To jest największy motyl dzienny na świecie. Także mamy piękną taką dioramę, gdzie na środku zobaczymy gatunki motyli, które stosują tak zwany mimetyzm, czyli jest to przystosowanie do przeżycia w terenie polegające na tym, że motyl jest w ten sposób ubarwiony i ma taki kształt skrzydeł, który pozwala mu się ukryć, czyli dokładnie wygląda jak na przykład jak kolor pnia czy tutaj liści i można tutaj poszczególne gatunki po prostu znaleźć. Są tutaj przedstawione, do tego są takie strzałki, żeby tutaj ułatwić troszkę. No trochę tam tych gatunków jest.
2: I tu nie zdradzamy, bo chodzi o to, żeby nasi słuchacze przyszli do Muzeum Górnośląskiego, więc przechodzimy do drugiej.
10: Druga sala.
2: Troszkę zdradzimy, tylko troszkę, panie Adamie.
10: To są takie motyle niezwykłe, czyli tu też za dużo nie powiem. To są motyle na przykład, które no, upodabniają się na przykład do os, wyglądają dokładnie jak osy. Motyle, które budują domki specjalne, nie powiem z czego, można będzie przyjść, zobaczyć. Takie niebieskie małe modraszki, których gąsienice żyją w mrowiskach. I bez mrowisk, bez odpowiednich gatunków mrówek nie jest w ogóle możliwe, aby się rozwinęły. Czy motyle, których gąsienice żyją w stawach czy w jeziorach i jedzą pod wodą rośliny wodne.
2: Jeśli trafimy, panie Adamie, na oprowadzenie kuratorskie, no to tak, będzie można mnóstwo rzeczy się dowiedzieć.
10: Już zapraszam. Także tu jest ta druga sala właśnie motyle niezwykłe. W trzeciej sali no, pokazujemy to, czego już właściwie nie ma albo prawie nie ma, czyli to, co w tej chwili no niestety z czym mamy do czynienia, czyli wymieraniem wielu gatunków i faktycznym wymarciem wielu motyli. Zobaczymy tu taki okaz, który już wymarł na Jamajce, takiego motyla, który jest z naszych zbiorów. Zobaczymy różne niepelaki, ich podgatunki, których już też nie ma.
2: Tutaj, tym bardziej cenna wystawa.
10: Tak, tak. I te gatunki, na przykład, które jeszcze latały, jak tutaj ci wspaniali nasi poprzednicy łapali jeszcze 100 lat temu, tu nieopodal, w Segiecie, czy na przykład w Pniowcu, koło Tarnowskich Gór. I tych gatunków już nie ma, bo ich nie zobaczymy. No niestety wymarły. Z różnych względów to też mogę dokładnie opowiedzieć na oprowadzaniu oczywiście.
2: Mamy trzecią salę.
10: I ta następna sala, tutaj czwarta już, sala poświęcona właśnie już tej historii, czyli traktująca, tu po lewej zobaczymy, jak kiedyś wyglądały sprzęty do połowów i do świecenia, do połowu motyli i do preparacji. Zobaczymy stare hodowlarki, takie pierwsze jeszcze stare mikroskopy czy binokulary, lampy do wabienia owadów czy specjalne pudła, stare siatki, sprzęt do preparacji i kopertki na motyle. To są wspaniałe zbiory, dlatego że jesteśmy chyba jedynym działem przyrody, jedynym takim muzeum w Polsce, który gromadzi takie stare sprzęty.
2: No to wszystko to są wasze zbiory, to są z Ogólnośląskiego.
10: To są wszystko z naszych, tu można tutaj to przeczytać. I co ciekawe, te zbiory bardzo często są u nas wypożyczane. Ostatnio muzeum właśnie też w Przemyślu robiło taką wystawę o jednym takim entomologu, który zbierał chrząszcze i też potrzebowali do starego gabinetu entomologa i po prostu myśmy im to wypożyczyli. To jest tylko część tego, co my posiadamy, tylko taka mała namiastka. I oczywiście, co ważne, tutaj przedstawiamy sylwetki kilku takich znaczniejszych entomologów, którzy byli związani z Bytomiem i którzy przede wszystkim tutaj zdeponowali swoje zbiory i których zbiory znajdują się tu. I o każdym możemy przeczytać jego biografię, mamy na ścianie, i okazy, które on zebrał w dwóch gablotkach z każdego. No co ciekawe, jeden z nich nawet przemówi, mimo że już jakby zza światów, ale mamy nagrany głos tego entomologa, jeden pan z Wrocławia, który tutaj można posłuchać, jak opowiada o swojej kolekcji.
11: Do gabloty, którą najczęściej wykonujemy sami. Ja na przykład wykonuję gabloty sam i wszystkie gabloty moje są jednakowych wymiarów, wykonane własnoręcznie. Oprócz gablot, które eksponuję tutaj na ścianie.
2: No to teraz zdradźmy, co to za wybitna postać.
10: Tak, ten pan, który tutaj przed chwilą Państwo słyszeli, to jest Tadeusz Paltenstein. Informacje też takie dokładniejsze o jego życiu uzyskaliśmy dzięki jego rodzinie i ona też przekazała nam też ten plik dźwiękowy z wywiadem z tym panem. Prawdopodobnie lata 70, dokładnie nie wiemy z jakiego czasu, no ale jest to unikat, bo mamy jedyne takie nagranie i możemy go właśnie dzięki uprzejmości rodziny upowszechniać i Państwu przedstawić.
11: Korzysta się z różnych atlasów oraz z wydawanych przez Polską Akademię Nauk kluczy do oznaczania owadów polskich.
2: To jest piąta sala? Czwarta?
10: Tak. Tu jeszcze chciałbym chwilkę, bo to jest też ważne. Na tym tutaj właśnie wielkim billboardzie mamy fragment szafy entomologicznej jednego z najsłynniejszych śląskich lepidopterologów, czyli tym, który się zajmował motylami, czyli Pawła Hermana Rebla, który już tutaj ponad 100 lat temu łowił na Górnym Śląsku głównie, a którego zbiór znajduje się właśnie w tej szafie, którą ja opracowywałem już kilka lat temu. Wszystkie okazy spisałem, tego jest 80 gablot, prawie 11 tysięcy okazów i w ramach tego wszystko to zostało upublicznione.
2: To niesamowita rzecz, unika.
10: Tak, tu można trzy takie przykładowe zobaczyć jego oryginalne gablotki z tej jego zbiorów, a cała publikacja też tutaj jest wystawiona, można zobaczyć jak wygląda, a PDF tej pracy jest do przeglądania tutaj ręcznego. Wszystkie te gabloty można zobaczyć i w ogóle całą pracę w PDF-ie. Mamy też taką unikatową postać, który nie tylko zbierał motyle, ale również rysował, malował. Jego pragnieniem życiowym było stworzenie atlasu motyli dziennych świata w akwareli. Z autorstwa, prawda, pana Bolesława Szczepańskiego i te zasłony tutaj są jego, wszystko to są jego skany tych.
2: No to te prace oryginalne, wyglądają to rzeczywiście jego, jak zasuszone skrzydła.
10: To są jego oryginalne prace, tutaj te trzy. No i tutaj ta ostatnia sala, piąta już, na której jest, można obejrzeć film, który opowiada o ostatnim stanowisku szlaczkonia szafrańca, to jest taki bielinek bardzo piękny, który występuje tylko i wyłącznie w tym jednym miejscu w Puszczy Knyszyńskiej i jest cała opowieść na tym filmie, gdzie można zobaczyć, jak motyle są odławiane, mierzone i każdy dostaje numerek. Cały czas jest monitoring tego gatunku i nie jesteśmy pewni, czy on jeszcze przetrwa w Polsce. A wystarczy powiedzieć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu był na kilkudziesięciu stanowiskach w Polsce. W tej chwili jest tylko na tym jednym. Następuje wymieranie i to nie tylko w Polsce, ale w skali całej Europy, dlatego że on jeszcze występuje tylko w dwóch miejscach w ogóle w Europie. W Unii Europejskiej jeszcze na jednym stanowisku w Rumunii i jeszcze występuje w Ukrainie, no to już poza Unią. To są trzy miejsca w Europie.
2: Wystawę o motylach w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, w budynku przy ulicy Korfantego, możemy oglądać jeszcze przez kilka tygodni. Edyta Czekaj, dziękuję.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
4: Zaraz wracam.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Stop Herzog na Kle Śląskim ma gospodarza. W programie powiemy więcej. Tymczasem mieszkańcy Rudy Śląskie mają szansę zamieszkać w nadszybiu i maszynowni dawnego szybu Franciszek. Po górniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Powiemy też w programie o remoncie w ZOO w Chorzowie. Edyta Czekaj, zapraszam i zaczynamy od Herzoga. Gmina Świerklaniec podpisała umowę użyczenia stawu ze Stowarzyszeniem Wędkarskim ŻYJ.
3: Prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego ZYJ Eugeniusz Cholewa.
4: Wiceprezes Stowarzyszenia Wędkarskiego ZYJ Józef Karwat.
5: I wiceprezes Stowarzyszenia Wędkarskiego ZYJ Lizurek Kazimierz.
3: Chcielibyśmy zagospodarować ten staw dla młodych adeptów wędkarstwa, wpuścić im tu jakieś szlachetniejsze gatunki ryb, no i żeby mogli się szkolić do tego. Do 16 lat, od 16 lat mogą być pełnoprawnymi członkami Stowarzyszenia Wędkarskiego ZYJ i łowić już w Parku Świerklanieckim. Wzięliśmy nad tym pieczę, będziemy o to dbać, będziemy kontrolować, jak się to mówi, tych wszystkich, którzy tutaj siedzą, zaśmiecają ten teren i tak dalej, żeby dbali o czystość i o przyjemność tych młodych, żeby mogli sobie tutaj.
4: Przede wszystkim zajmujemy się parkiem w Świerklańcu i porządkiem wokół tego stawu, no ale z inicjatywy wójta przystaliśmy na ten projekt, żeby zagospodarować ten staw tu w Nakle dla wybitnie tylko dzieci do 16 lat. Zarybimy, tak jak prezes powiedział, będziemy o to dbać, kontrolować regulamin przede wszystkim i tablice informacyjne. To jest w zakresie gminy, bo my jako stowarzyszenie no, nie możemy nic tu stawiać na terenie po prostu gminy. To musi gmina o to zadbać. Czym prędzej to będzie, tym prędzej zarybimy, tym prędzej mogą wszystkie dzieci tu z okolicy łowić ryby.
5: Jest oczywiście zainteresowanie bardzo duże, bo widzimy to nawet po naszym parku świerklanieckim na ZYJ-u. Bardzo dużo młodych osób chodzi z opiekunami, no ale chcemy zrobić taki staw Herzog tylko i wyłącznie dla dzieci do lat 16. Żeby po prostu ta młodzież miała zainteresowania, nie tylko komputer, telefon, ale spędzać czas na świeżym powietrzu. Dzieci do lat 16 mają u nas łowienie ryb bezpłatne. I na Herzogu, i przy opiekunie na ZYJ-u również.
3: Dzieci do lat 16 tylko i wyłącznie pod opieką rodzica czy opiekuna może łapać bez zezwolenia, bez karty wędkarskiej, ja się to mówię, ale opiekun powinien mieć kartę wędkarską białą. To jest tak zwana na całą Polskę ta karta. To uprawnienie wydaje starostwo i że człowiek, który łowi ryby, ten wędkarz, zna wymiary ochronne ryb i gatunki ochronne i powiedzmy okresy ochronne ryb. A Herzog chcielibyśmy stworzyć, żeby te dzieci, które ci adepci tego wędkarstwa mogli się uczyć obchodzenia z rybą, żeby nie krzywdzić ryby i chcielibyśmy, żeby ten zbiornik był no kill, złów i wypuść. Mamy też ograniczoną ilość ludzi dla dorosłych, ale staramy się zrobić tak, żeby członkowie byli przede wszystkim z gminy Świerklaniec. Jeżeli będą miejsca inne, to mogą spoza gminy też do nas należeć, nie? Można przyjść, nie, żeby połowić, można przyjść i zapisać się do stowarzyszenia, jeżeli będzie takie owakie miejsce i być pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia.
4: Jest jeszcze jedna możliwość, to jest wypracowane razem z wójtem, że mieszkańcy, dzieci z kartą mieszkańca mogą u nas łowić tak samo za darmo. Z tym, że opiekun powinien, tak jak prezes powiedział, powinien posiadać białą kartę wędkarską, więc wtedy nie ma żadnego problemu. Poza tym staramy się zawsze na wiosnę, jeżeli jest miejsce jakieśkolwiek, to przede wszystkim przyjmować młodzież ponad 16 lat, żeby po prostu te dzieci mogły gdzieś miło, atrakcyjnie spędzać czas.

0: bardzo zainteresowany, to zapraszamy na rybaczówkę, bo teraz jesteśmy aktualnie po generalnym remoncie wszystkich pomieszczeń rybaczówki. Ktoś, kto był tam kiedyś, może przyjść i skonfrontować to, jak to teraz wygląda. Jak jest porządek, trochę dostaliśmy dotacji z gminy, trochę ze starostwa, plus tam własny wkład. I wszystkie pomieszczenia, tak ich jest tam 5, są wyremontowane, porządek, są nowe meble, takie bajerki różne.
1: My jak co roku dorybiamy wiosną i dorybiamy jesienią. Z jesienią będziemy zarybiać i hercog.
2: Staw Hercog, przypomnę, ma być bezpłatnym stawem szkoleniowym dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. A już teraz Ruda Śląska, mieszkańcy mają szansę zamieszkać w nadszybiu i maszynowni dawnego szybu Franciszek. W tych pogórniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Jest to propozycja dla tych, którzy są na liście oczekujących na swoje lokum od miasta i spełniają jeszcze inne wymogi. Prezydent Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk.
3: Klimatyczne miejsce, na którym jesteśmy, czyli przy szybie Franciszek, mamy już dwa etapy rewitalizacji dokonane, czyli centrum, lokalne centrum tradycji, a później mieszkania komunalne w budynku po straży pożarnej z tą wieżą, więc to już wykonane, a teraz plac budowy już został przekazany. Kolejna adaptacja kolejnych zabudowań przy szybie Franciszek na mieszkania wspomagane tym razem. Środki europejskie wchodzą w grę, 15 milionów właśnie na adaptację tych budynków. Tu głównie jest kwestia robót porządkowych, wyburzeniowych, ale później odtwarzających i później urządzenie mieszkań, czyli w tym budynku z szybem, budynku przy kominie, który tu funkcjonuje, istnieje. Także kolejny etap, mieszkania wspomagane, ważny też element w polityce społecznej, bo jak Państwo wiecie, Unia Europejska stawia takie cele, żeby dezinstytucjonalizować pomoc społeczną, więc te mieszkania będą jakby takim działaniem spójnym z tą polityką. Te mieszkania wspomagane będą dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych wymagających wsparcia i pomocy, ale mogących samodzielnie mieszkać właśnie w takich lokalach. Prace już trwają, teren został przekazany już w miesiącu czerwcu, trwamy z kolejnym etapem. Miejsce się ma zmienić, jest to miejsce strategiczne, niedaleko linii kolejowej, niedaleko stacji kolejowej w dzielnicy Ruda, więc też będzie dobrze skomunikowane. No i patrzymy na jego potencjał i rozważamy kolejne działania, bo to już będzie trzeci etap. Mamy jeszcze etap czwarty, bardziej taką zieloną odsłonę, gdzie chcemy zadbać o te tereny blisko szybu Franciszek, ale też na Steinbruchu tu niedaleko i idąc w kierunku rzeki Bytomki, więc to też projekt zielony, na który już też finansowanie zostało pozyskane. Także to będzie kolejny etap tej rewitalizacji. I później będziemy się zastanawiali, co dalej, ponieważ jeszcze budynki na Franciszku zostały do zadbania. To, co już zostało zrobione, to już jest bardzo duży taki impuls i efekt na tym miejscu, a będziemy chcieli dalej pracować, tak żeby cały ten teren był pięknie zadbany. Niedaleko trasa NS, więc będzie też dojazd transportem kołowym możliwy, więc tak naprawdę piękne miejsce. Kolejne pozyskane pieniądze angażujemy właśnie w rozwój tej części dzielnicy Ruda. Część tych budynków jest nasza. Tutaj jeszcze mamy wydzielone mieszkanie, które jest prywatne. Robiąc tu też oświetlenie i drogę, bo taki jest też plan, jak już wszystkie prace takie budowlane skończymy, to też jakby otworzy możliwość do dalszych rozmów. No chcemy zadbać o ten teren, jest to ważne miejsce. Przypominam, że społeczność Rudy Śląskiej, ale przede wszystkim dzielnicy Ruda, wskazywała je lata temu, ponad 5 lat temu, jako właśnie to miejsce, gdzie należy podjąć te działania rewitalizacyjne, społeczne, bo tu najważniejsze jest to, żeby właśnie było tu życie, więc te mieszkania są jakby takim realizacją tego postulatu. Społeczność wykreowała miejsce, przypomniała o nim i pamiętamy mieszkańców Stowarzyszenia Tu Ruda, która co jakiś czas organizuje tu spotkania, ciekawe eventy, ale też Fundacja Mouse the Mouse, która ten projekt wyróżniła w 2022 roku jako

0: najlepszy w Polsce. No i od tego się jakby zaczęło, to był ten zalążek, a my teraz kontynuujemy te prace, piszemy różne wnioski o dofinansowanie.
1: Między pogórniczymi budynkami mają też powstać wielofunkcyjna świetlica i strefa rekreacji. Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. O inwestycji w Rudzie Śląskiej mówił prezydent tego miasta Michał Pierończyk, a już teraz Paulina Kozioł i wizyta w śląskim zoo.
2: Nie wszystkie zwierzaki można zobaczyć w śląskim zoo w Chorzowie. Ruszył tam właśnie remont pawilonu antylop, a jego mieszkańcy zostali przeniesieni, mówi Iga Szymańska z ogrodu.
3: Przede wszystkim modernizujemy dach oraz system wentylacji. Poprawi to komfort przede wszystkim zwierząt, ale też oczywiście goście naszego zoo poczują różnicę.
2: Dlaczego ten remont był konieczny?
3: Budynek już jest dość stary i jak to ze wszystkim bywa, on też już zdążył się zużyć, też już ząb czasu go troszkę nadwyrężył. No po prostu remont był konieczny, wymagał tego ostatnie kontrole, więc podjęliśmy taką decyzję i remont właśnie trwa.
2: A co ze zwierzętami, które przebywają w tym pawilonie antylop?
3: Antylopy znajdują się na wybiegach w innych częściach ogrodu. Mamy lato, więc nie ma problemu, one i tak przebywają na zewnątrz. Jeżeli chodzi o pazurkowce, one znajdują się przy pawilonie małp w letniej wolierze i tak są tam przenoszone już na samym początku lata, więc od jakiegoś czasu nasi goście mogą je właśnie tam zobaczyć. Natomiast pigmejki i tamaryny czerwononogie oraz surykatki, które przez okres letni są w środku pawilonu antylop, one zostały przeniesione na zaplecza hodowlane i do końca października, czyli tak jak jest zaplanowany ten remont, no nie będą one niestety udostępnione dla gości.
2: Czyli nie będzie można ich przez te najbliższe 2 miesiące zobaczyć, a po tym czasie wrócą zapewne do pawilonu z powrotem.
3: Tak, oczywiście już jesienią będzie można surykatki, pigmejki i tamaryny zobaczyć w pawilonie antylop. Będziemy tęsknić, ale myślę, że z przyjemnością nasi odwiedzający spotkają się z nimi właśnie już po zakończonym remoncie.
2: Chyba ten okres właśnie letni jest dobry, jeśli chodzi o ten remont, bo sporo zwierząt i tak jest w innych miejscach.
3: Dokładnie, termin nie jest przypadkowy. Antylopy przebywają głównie na wybiegach zewnętrznych, więc to jest doskonały moment, żeby właśnie ten ich pawilon wyremontować.
2: Co jeszcze się zmienia latem dla odwiedzających, którzy na przykład chcieliby zajrzeć tutaj jeszcze, zanim wakacje się zakończą, do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego? Jakie są różnice właśnie, jeśli chodzi o lato, z innymi porami roku?
3: Przede wszystkim frekwencja. Mamy bardzo dużo gości, więc faktycznie w weekendy są spore tłumy. Nas to cieszy oczywiście, że tak dużo osób postanawia nas odwiedzać. Jeśli jednak ktoś woli oglądać zwierzęta w mniejszym towarzystwie, to polecamy przyjść w tygodniu i najlepiej rano. Zresztą rano ta temperatura też jest niższa. Mamy ostatnio spore upały i nie tylko my wolimy, jak jest parę stopni mniej. Zwierzęta też są bardziej aktywne o poranku, dlatego wtedy jest większa szansa, że zobaczymy więcej gatunków.
2: A właśnie jeśli chodzi o zwierzaki, często przyciągają do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego nowych odwiedzających małe zwierzęta. Jak jest teraz? Czy są jakieś maluchy w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym?
3: Tak, mamy 2 małe rysie. To jest sytuacja, która nas niesamowicie cieszy, dlatego że bardzo czekaliśmy na te narodziny, ale jest ona szczególna i wiemy, że zazwyczaj goście przychodzą właśnie, żeby zobaczyć nowonarodzone zwierzęta. Bardzo czekają na to, cieszą się z tego, ale w tym przypadku my nie ułatwiamy naszym odwiedzającym zobaczenia tych zwierzaków. Wręcz troszkę to utrudniamy, bo zamknęliśmy podest, który znajduje się właśnie nad wybiegiem tych zwierząt. A to dlatego, że nasze rysie są w programie reintrodukcji Linking Links, co oznacza, że te nowonarodzone, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, czy jeżeli spełnią wymogi koordynatora gatunku i oczywiście wszystkie kryteria, które tam program wyznacza, to one zostaną wypuszczone na wolność. Dlatego ważne jest, żeby jak najmniej oswajały się z człowiekiem, żeby ten człowiek nie był dla nich takim powszechnym zjawiskiem, żeby one jednak czuły przed człowiekiem lęk, no bo potem, kiedy będą dziko żyjącymi rysiami, no to jednak muszą unikać człowieka.
2: Czyli żeby te rysie, które urodziły się w ogrodzie, pozostały po prostu dzikie.
3: Dokładnie tak, żeby ten człowiek jednak nie wpłyną na ich zachowanie. Nie chcemy ich oswajać po prostu z człowiekiem. Ta dzikość tutaj jest jak najbardziej pożądana.
2: Duże są szanse, że one faktycznie wrócą do natury?
3: Trudno powiedzieć w tym momencie. Na razie, jeżeli chodzi o ich rozwój, wszystko jest w porządku. U nas spędzą jeszcze troszkę czasu, a potem trafią jeszcze w kolejne miejsce, gdzie będą żyły w taki półdziki sposób. I obserwacja ich właśnie w jaki sposób się zachowują, czy podejmują polowanie, czy ich zachowanie jak najbardziej wskazuje na to, że poradzą sobie właśnie w takim naturalnym środowisku, no to to wszystko pokaże, czy one faktycznie będą wypuszczone. Tutaj już koordynator, który o tym decyduje, będzie je obserwował i taką decyzję podejmie w jedną albo w drugą stronę.
2: A czy wiadomo, kiedy one wyjadą do tego drugiego miejsca?
3: Na razie trudno nam powiedzieć. Czekamy na decyzję właśnie koordynatora.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja tylko przypomnę, że nasze zoo zajmuje powierzchnię blisko 50 hektarów. Jest gdzie spacerować, no i jest też co zobaczyć.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Kto pochodzi ze Śląska i nie miał do pierwszej klasy tyty? Rok szkolny właśnie ruszył. Zwyczaj wręczania szkolnym adeptom stożkowatych rulonów pełnych słodyczy wywodzi się z Niemiec. O początkach tego słodkiego zwyczaju na Śląsku już teraz w naszym programie mikrofon przekazuje Annie Grabińskiej-Szczęśniak, kierowniczce działu etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
5: Tyta na Górnym Śląsku, ale w sumie nie tylko, bo na terenach właśnie, które kiedyś były niemieckie i tylko tam, funkcjonowała jako taki papierowy pojemnik w formie stożka takiego zawijanego i w niej były słodycze. Wzięło się to z tego, że nawet w Niemczech używano takiego określenia Zuckertüte, czyli to były takie właśnie papierowe torebki, do których sypało się cukier. I początkowo dzieci faktycznie otrzymywały na rozpoczęcie pierwszej klasy, w pierwszy dzień szkoły, właśnie takie papierowe torebki wypełnione cukrem. Cukierki pojawiły się zdecydowanie później. Mówi się, że już w XVIII, XIX wieku już o tych papierowych torebkach z cukrem była mowa, wręczanych dzieciom na rozpoczęcie szkoły. Była też taka opowieść, mówiono dzieciom, że w ogóle te papierowe torebki rosły na drzewach, odwrócone w drugą stronę i one się tam powiększały i w momencie, kiedy one już urosły, to znaczy, że należało iść do szkoły. No i oczywiście na Śląsku zwyczaj tyty wręczanej dzieciakom no przyjął się, tak jak w całych Niemczech powiedzmy, i były to właśnie kartonowe, takie w formie stożka zawijanego pojemniki wypełnione słodyczami, rodzynkami, co wówczas no, było rarytasem. No, trzeba pamiętać, że no, nawet początek wieku słodycze nie są jakimś powszechnym towarem, które dzieci miały na co dzień oczywiście, więc to było tak trochę na osłodę zmiany, która w ich życiu następowała i te tyty początkowo oczywiście osoby biedniejsze wykonywały same w domu i ozdabiały, natomiast można je było również zamówić u różnego rodzaju rzemieślników, w lokalnych sklepikach. Dopiero z czasem w Niemczech zaczęły być wytwarzane przez duże firmy takie tyty i one z czasem oczywiście trafiły również do naszych sklepów. Dzisiaj wiadomo, że są już powszechne we wszystkich supermarketach. Natomiast nie zawsze przypominają te pierwsze prawdziwe tyty. Widzimy różnego rodzaju ołówki już wypełniane słodyczami i jakieś wszelkiej maści inne jakieś takie konstrukcje. Natomiast ta tradycyjna zawsze powinna być w formie właśnie takiego zwiniętego rogu. Nawet nie powinna mieć tych kantów, bo chodziło o to, że tak jak papier zwijamy w taki rożek, no to on jest po prostu obły i do tego się wsypywało ten cukier. Tak teraz powinny być słodycze. Ona zawsze była wypełniona słodyczami, nigdy nie wypychano dołu. To był moment takich powiedzmy większych kryzysów, czy chociażby z lat 20. czy też czasów powojennych, kiedy o te słodycze było trudniej, więc wypychano bibułą cały spód, a tylko od wierzchu były słodycze. Tyte najczęściej wręczali rodzice, ale bywało też, że chrzestni wręczali mniejsze tyty i z jedną taką tą najbardziej okazałą szło się właśnie do szkoły w odświętym ubranku. Tam były zawsze robione pamiątkowe zdjęcia klasowe z wychowawcą i odrębnie oczywiście jeszcze jeszcze już samego ucznia z tą tytą, czy też z rodzicami, na zdjęciach właśnie takich z lat 20., 30. w naszych zbiorach widzimy, że no, te tyty są bardzo ciężkie, one są duże, czasem wielkości nawet już samego pierwszoklasisty, który taką tytę trzyma. Oczywiście no, nie wszystkich było stać na te takie najbardziej okazałe tyty, więc te dzieci, które miewały te mniejsze tytki, no, korzystały z takiej wypożyczonej właśnie jednej wspólnej tyty.
1: O śląskiej tradycji etnograf z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Anna Grabińska-Szczęśniak, a już teraz inny temat. Barbórka na liście UNESCO, a decyzja jeszcze w tym roku. Obchody Barbórki szykują się na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przesłany wniosek o wpisanie Barbórki tradycji górniczych na listę UNESCO doczekał się, jak wiemy, nominacji.
6: Beata Piecha-Fanshachen, dział historii Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Zaczęło się od pomysłu, który narodził się w Zabrzu. Ja wtedy pracowałam w Muzeum Górnictwa Węglowego. Tuż po wpisie na rejestr krajowy, czyli na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego elementu Barbórka Górników Węgla Kamiennego na Górnym Śląsku, pojawił się pomysł, żeby jednak to spróbować wpisać na listę reprezentatywną. Wpis jest niezmiernie ważny, dlatego że no, my w tej chwili żegnamy się z górnictwem. Ten wniosek powinien zachęcić ludzi, którzy wszystkich nas, którzy mieszkamy na terenach już w tej chwili powoli po górniczych, po przemysłowych, z tak ogromnie naznaczonych tą antropopresją górniczą, prawda? Górnictwo to nie tylko wątek gospodarczy, często polityczny, ale także ogromny wątek kulturowy, dzięki któremu no, ci ludzie tutaj w jakiś sposób pracowali razem. Ja zawsze powtarzam do znudzenia, że każda kopalnia, czy mała, czy duża, czy w średniowieczu, czy obecnie, to jest dzieło zbiorowe. Sama jedna osoba niczego nie ukopie w żaden sposób. I taką ogromną wartością i tego wniosku, i całych tych tradycji, z których ta Barbórka tak naprawdę się narodziła, to jest ta wspólnotowość i ta zależność od siebie, zarówno w pracy, jak i po pracy. No a przecież Barbórka jest niczym innym, jak właśnie celebrowaniem tej wspólnotowości i tego, no, że jednak się udało kolejnym pokoleniom przepracować w zdrowiu i myślę, że to jest największa wartość. To jest Beata Piecha-Fanshachen, dział historii Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
1: Ma iście królewski strój, w dłoni trzyma palmę męczeństwa lub zwycięstwa, albo też miecz. Malował ją m.in. Rafael. To święta Barbara. Patronuje rybakom, żołnierzom, ale najbardziej kojarzona jest z górnikami. Z racji tego, że od jakichś 20 lat mieszkam na Śląsku, mowy śląskiej się nie nauczyłam i już raczej nie nauczę, bo talentu nie mam, postanowiłam, że chociaż historii gwarków zgłębię i zacznę od kultu świętej Barbary. Już na początku tej drogi okazało się, że nie będzie to takie łatwe. Najpierw pod lupę wzięłam Tarnowskie Góry. Tu długo szukać informacji nie musiałam. Mariusz Jarząbek, urzędnik z ratusza, prywatnie miłośnik historii, swoją teorię ma.
7: W tym mieście, proszę Państwa, jako pierwszym mieście uznano, tak bardzo ogólnie mówię oczywiście, że Święta Barbara będzie jednak patronką górników. Wcześniej nad górnikami pieczę sprawowali różni święci, a w Tarnowskich Górach w 1721 roku, bardzo dawno temu, założono najprawdopodobniej pierwsze bractwo jej imienia, a jako, że było to miasto górnicze, możemy domniemywać, że właśnie brano sobie ją wtedy jako patronkę górników, a w 1747 roku bulla papieska potwierdziła rejestrację bractwa Przenajświętszej Barbary. W związku z tym jesteśmy pierwszym miejscem, gdzie oficjalnie Rzym uznał to bractwo i dzięki temu możemy uznać, że to jest moment, kiedy Święta Barbara staje się patronką górników, tylko i wyłącznie ona. W związku z tym Barbórka tak naprawdę wywodzi się z Tarnowskich Gór.
1: I basta. Wszystko to potwierdził mi Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
8: Mocne dowody są na to, dlatego że wydano specjalny modlitewnik w języku polskim w 1747 roku. Właśnie modlitwy do Świętej Barbary. Na pewno odbywały się berkwesty w Tarnowskich Górach od momentu odkrycia złóż. Nasza kopalnia jest jedną z pierwszych. Pierwsza maszyna parowa to Tarnowskie Góry. Urząd Górniczy to Tarnowskie Góry. Tu się wszystko zaczęło i nikt nam tego nie odbierze, tak?
1: I rzeczywiście inni nie śmią Tarnowskim Górom palmy pierwszeństwa odbierać.
9: Nigdy nie chcemy rywalizować z naszymi przyjaciółmi z Tarnowskich Gór, bo przecież to my jedziemy na jednym wózku. Oni przepięknie zachowują kulturę przemysłową, która w Tarnowskich Górach, i tutaj nie możemy się tego bać mówić, jest starsza aniżeli na terenie Zabrza, bo tam już w średniowieczu zaczynano górnictwo, co prawda nie węglowe, srebra, rud żelaza, ołowiu, natomiast obiekty tarnogórskie są wyjątkowe, no sam fakt, że są na UNESCO. Tak powiem kolokwialnie, z zazdrością zerkamy na Tarnowskie Góry, bo też o tym marzymy. Gdzie zrodził się kult Świętej Barbary? Tu zachęcam do lektury, bo teorii jest bardzo wiele.
1: Dyplomację słuchać w głosie Konrada Kołakowskiego. To jeszcze raz o kult świętej Barbary pytam członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Jak to było?
8: Ciągamy asa z rękawa. 1721 to jest okres właśnie powstania Bractwa. Natomiast to jest czas zastoju w górnictwie. Górnicy modlili się o to, żeby w końcu pojawiły się złoża, żeby mogli pracować. I w 21 roku również rozpoczyna się wydobycie prowadzone przez Julianę Henkę z rodu Donesmarków na terenie, gdzie Fryderyk Reden 50 lat później odkrywa złoża rud srebra i uruchamia kopalnię Fryderyk. Było wydobycie i powstaje kult świętej Barbary. Jest namacalny dowód, że te modlitwy zostały spełnione, bo odkryto złoża znowu i to górnictwo działało. Także Tarnowskie Góry działają od XVI wieku, a pierwsze zmianki to jest XII wiek, że o wydobyciu srebra i ołowiu. Nic wcześniej nie było, także też nazywamy Tarnowskie Góry kolebką górnictwa.
1: Wracam do przewodnika z Zabrza. To teraz tak poważnie, bez żartów.
9: Kult świętej Barbary zrodził się na Śląsku, zrodził się w Europie i po prostu święta Barbara została w XIX wieku taką ogólną patronką braci górniczej w większości terenów Europy. I my, nasze muzeum, podjęło się bardzo trudnego zadania zebrania depozytariuszy bądź ludzi, którzy związani są z kultem świętej Barbary już nie tylko z terenu Śląska, już nie tylko nawet z terenu Polski, ale także z terenu Europy, by wspólnie ocalić tą pamiątkę czasów i to, co przez wieki miało miejsce, czyli oddawanie czci świętej Barbarze, bo jej kult jest wyjątkowy i w wielu miejscach Europy, a przecież takich zagłębi przemysłowych było wiele, jest wiele, ten kult przybierał różne formy. Jest cecha wspólna, czyli oddawanie czci świętej, opiekunce górników, ale już chociażby sposób celebrowania święta świętej Barbary, mundury, nawet jej wyobrażenia są nieco różne. My chcemy zebrać, koordynować te działania, aby wpisać kult świętej Barbary już nie tylko na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, co się stało, ale także, żeby trafiło to na niematerialną listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.
1: Kończąc badanie kultu świętej Barbary w mojej okolicy, nie sposób nie wspomnieć o Barbórce. To górnicze święto obchodzone 4 grudnia, Dniu Świętej Barbary właśnie.
10: To jest karczma piwna. Cieszymy się, bawimy się, konkursy, zabawy.
11: Baloneczka już była?
10: Była 2 razy.
11: To ile ten górnik może wypić?
12: Dużo i dużo.
11: Kobiecie nie zaprasza na taką imprezę.
12: Jest wyjątek.
11: Cały rok się czeka na tą imprezę.
10: Tak, czeka się cały rok.
13: Ja zrobię! Zrobię!
11: To teraz po łyku.
10: Po łyku.
13: Wydobywą węgiel
1: I tu też małe wtrącenie. Tarnogórscy gwarkowie świętują latem. Tu Barbórka obchodzona jest w połowie lipca, bo tak nakazuje im historia. To gdzie zrodził się kult świętej Barbary? Ocena nie należy do mnie. W programie jeszcze Świerklaniec i rzecz o wielkiej inwestycji za wielkie pieniądze.
14: Grzegorz Zadęcki, wójt gminy Świerklaniec. Te środki są rekordowe w skali historii gminy Świerklaniec. To jest, tak jak zostało powiedziane, ponad 90 milionów złotych zawiera cała inwestycja, ponad 60 milionów dofinansowania. To jest całość inwestycji. Dzisiaj jesteśmy świadkami rozpoczęcia inwestycji za 42 miliony złotych rozbudowy oczyszczalni ścieków, która jest jednym z najważniejszych składowych elementów rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Świerklaniec. Przepustowość oczyszczalni ścieków musi być odpowiednia na ilość mieszkańców, więc mamy nadzieję zakończenia tej inwestycji do 2028 roku według harmonogramu firmy wykonawczej. Ilość mieszkańców tak naprawdę wzrasta. Ta demografia tutaj w gminie Świerklaniec się poprawiła tak naprawdę w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Musimy jakby mieć tą przepustowość odpowiednią i tak naprawdę budowa tej oczyszczalni to był pierwszy element, teraz jesteśmy w przededniu rozbudowy. 12,5 tysiąca mieszkańców i ciągle rośnie. Tak naprawdę, brzydko mówiąc, jesteśmy beneficjentem jakby demograficznym tych większych miast.
15: Tomek Jaskulski, dyrektor zakładu wodociągów i kanalizacji w Świerklańcu. Obiekt będzie rozbudowany praktycznie o kolejne 2 obiekty, o kolejne 2 bioreaktory. Trzeba też zaznaczyć, że istniejąca oczyszczalnia będzie również poddana modernizacji. Będą wymieniane praktycznie wszystkie urządzenia. Są zaprojektowane, będą dostarczone bardzo nowoczesne urządzenia do odwadniania osadu i do napowietrzania bioreaktorów. Są to urządzenia i z Korei, i z Niemiec, z Austrii, także będzie to bardzo, bardzo nowoczesny obiekt. Będziemy się starali w dalszej kolejności o możliwość przeróbki tego dalszego osadu, zagospodarowania go w dalszy sposób, tak żeby te koszty oczyszczania ścieków były jak najniższe. Pomysły nie chciałbym jeszcze zdradzać, ale dzięki tym urządzeniom kampanią do odwadniania osadu, będzie to w zasadzie półprodukt, z którym będzie można było coś dalej zrobić. Są na to różne dofinansowania, pomysły są różne, można robić pelety, różne granulaty dla rolników, dla środowiska, więc no, temat jest na razie otwarty, ale dzięki tej modernizacji to, co dzisiaj jest niemożliwe, wtedy się stanie po tej modernizacji możliwe, na co z niecierpliwością czekam. I to pomoże również obniżyć koszty generalnie, per saldo obniżyć koszty oczyszczania, funkcjonowania obiektu. Woda wypływająca z oczyszczalni to są dalej ścieki. To są dalej ścieki, tylko podczyszczone w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Także one się nie będą nadawać do jakiejś dalszej obróbki i uzdatniania, chociaż takie próby gdzieś na świecie są poczyniane, natomiast no, finansowo to się nie opłaca. Trzeba pamiętać, że to są dalej ścieki, tylko podczyszczone w sposób zgodny z prawem.
1: Tyle na dziś w programie ze Świerklańca.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta czeka, już pokrótce mówię, co przez najbliższy kwadrans w naszym programie. Będzie to wizyta w Katowicach, bo będziemy mówić o urodzinach miasta, szkolnictwie zawodowym i fachowcach, a zaczynamy bardzo imprezowo, bo miasto szykuje się do urodzin. Katowice będą się bawić. A jak? Posłuchajmy.
12: Sandra Hajduk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice. Chcemy nawiązać do tego, co działo się przy okazji okrągłych urodzin, stąd duże miasto, duży koncert urodzinowy Kocham Katowice. Zapraszamy już dzisiaj 11 i 12 września do Katowickiej Strefy Kultury, bo tam postawiona zostanie strefa i tam te główne obchody koncertowe będą realizowane. A rzeczywiście, jeśli chodzi o to, jak wygląda line-up tego wydarzenia, no to można śmiało powiedzieć, że dla każdego znajdzie się coś miłego i coś przyjemnego. Będzie Grupson, który powróci na scenę urodzinową Katowic po 3 latach nieobecności. Będzie Vito Bambino, który też już występował u nas, ale rzeczywiście wraca w taki cykl, czy w zasadzie na taki koncert otwarty, plenerowy. Będzie Wonky One, będzie Kasia Sienkiewicz, czyli taka bardziej nastrojowa podróż muzyczna, pełna emocji i wrażliwości. Będzie Sisters i to rzeczywiście jest dosyć duża okazja do tego, aby zobaczyć reaktywację zespołu, który gdzieś tam większość z nas kojarzy z lat, kiedy byliśmy trochę młodsi. Ten line-up jest różnorodny, a domknie go tak naprawdę w sobotę występ młodego artysty Fukaj, który łączy hip-hop z melodyjnością, emocjonalnymi tekstami, nowoczesną produkcją, więc mamy nadzieję, że rzeczywiście każdy znajdzie tu coś dla siebie. Urodziny miasta Katowice to też troszkę inne brzmienie, bo rozpoczynamy w piątek 11 września o 15.30, a w zasadzie już o 16.00 wystartuje cały happening, bo rozpoczynamy znowu próbą pobicia takiego małego rekordu grania forum muzycznego z zespołem Jam. Rok temu to były setki gitarzystów, które zagrały Wehikuł Czasu. W tym roku zapraszamy do tego, aby wspólnie wykonać utwór Naiwne Pytania. Mamy nadzieję, że znowu ta inicjatywa rzeczywiście będzie się cieszyła popularnością i zainteresowaniem. Będą przygotowane pamiątkowe kostki gitarowe, będą dyplomy, będą goście specjalni, więc już dziś zapraszamy do tego, aby rzeczywiście dołączyć do nas w trakcie tych wszystkich wydarzeń. Oczywiście Strefa Kultury to także miejsca, nie same koncerty, ale atrakcje dodatkowe, będą dmuchańce, będzie strefa dla dzieci, gdzie będzie można pomalować buzię, wziąć udział w różnych grach i zabawach, więc jeśli ktoś chce wziąć udział w tym wydarzeniu, a zastanawia się, jak to ogarnąć z dzieckiem, to jak najbardziej zapraszamy, bo dla najmłodszych różnych atrakcji też nie zabraknie. Ta główna scena i główne atrakcje to jest oczywiście Strefa Kultury i tam koncert Kocham Katowice, ale pamiętajmy też o tym, że to obchody urodzin miasta to jest cały cykl wydarzenia, nie sam koncert urodzinowy. Do 20 września na katowickim rynku jarmark urodzinowy, więc coś, co jest też nieodłącznym elementem tego świętowania urodzin miasta. Ponad 30 stoisk, tam przeróżne rzeczy, czyli przysmaki z różnych stron Europy, muzyka, atrakcje też dla całych rodzin, bo oczywiście to nie tylko okazja do tego, aby kupić coś na tych stoiskach, które są tam posadowione, ale też można skorzystać ze śląskiego młynu, z karuzeli w stylu vintage, będą oczywiście przejeżdżały między straganami elektryczna kolejka, będą też wielkoformatowe gry plenerowe, ale też dodatkową atrakcją będzie muzyka grana przez DJ-a, to w weekendy na jarmarku, a także jesienne wietrzenie szafy, a więc taki kiermasz odzieży vintage, więc już dzisiaj zapraszamy do tego, aby z tych atrakcji skorzystać. Odsłaniamy kolejne popiersie w galerii artystycznej, to też już jest taka tradycja tego, co robimy w ramach urodzin miasta Katowice. No i w tym roku 9 września o godzinie 14 na placu Grunwaldzkim będzie to popiersie Barbary Ptak, a więc wybitnej postaci kultury związanej z Katowicami, bo to znakomita kostiumografka i scenografka, autorka kostiumów do wielu znanych produkcji filmowych i teatralnych, postać myślę, że kojarzona w Katowicach, więc także zostanie ona upamiętniona i uhonorowana na placu Grunwaldzkim właśnie w Galerii Artystycznej. Będzie oczywiście uroczysta sesja Rady Miasta 11 września w Pałacu Młodzieży przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Tam znowu przyznany zostanie tytuł zasłużony dla miasta Katowice. W tym roku otrzyma go Grażyna Bułka, ksiądz biskup dr Marian Niemiec, ale też Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach będzie wyróżniony. No a 12 września między 11 a 16 w Parku Powstańców Śląskich 15 edycja Festiwalu Organizacji Pozarządowych. Też duże wydarzenie, w trakcie którego podkreślamy i pokazujemy, że ten rozwój Katowic jest także możliwy właśnie dzięki temu, że czerpiemy z wiedzy, doświadczeń i bardzo dużej pomocy ze strony NGO-sów i tych organizacji pozarządowych, które rzeczywiście w Katowicach bardzo prężnie działają i wspierają miasto w tym, aby ono wyglądało tak, jak wygląda i aby było jak najbardziej przyjazne mieszkańcom.
1: Sandra Hajduk z Urzędu Miasta w Katowicach mówiła o imprezowaniu w mieście, a my teraz o szkolnictwie tym zawodowym, a konkretnie o wielkich pieniądzach na naukę.
16: Michał Mendala, Urząd Miasta Katowice. Dwa projekty złożone przez miasto Katowice znalazły się na liście przedsięwzięć wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego, a to wszystko w ramach działania Kształcenie Zawodowe. Dzięki temu miastu udało pozyskać się 3,5 miliona złotych na realizację projektów wspierających rozwój szkolnictwa zawodowego. Łączna wartość tych dwóch projektów to ponad 4 miliony złotych. Natomiast, no jak widać, znaczna część wartości tych projektów będzie pokryta właśnie ze środków unijnych. Pierwszy projekt to Katowicki Impuls Kształcenia Zawodowego. Tutaj wartość tego zadania to 2 miliony złotych. Pozyskane dofinansowanie na ten cel z Unii Europejskiej to prawie 1 700 000 złotych. I ten projekt będzie realizowany w dwóch szkołach. W Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Piotrowicach oraz Zespole Szkół nr 2 imienia Jarosława Iwaszkiewicza w Murckach, które jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. I tutaj głównym zadaniem projektu jest zwiększenie dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy, no i zwiększenia szans na zatrudnianie uczniów. W ramach tego projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt szkolny. To będą zakupy symulatora drukowania fleksograficznego, 37 zestawów komputerów, oprogramowanie specjalistyczne z zakresu projektowania ogrodów, ale też i turystyki. Będzie zakupiony monitor interaktywny, narzędzia ogrodowe, szklarnia. Oprócz tego część miękka, a więc dodatkowe umiejętności i kwalifikacje z wielu dziedzin. Poligrafia, przeciwdziałanie cyberprzemocy, administracja, bezpieczeństwo sieci, ale też i ogrodnictwo, florystyka czy turystyka. I łącznie z tych kursów i staży skorzysta 360 uczniów i 25 nauczycieli. Jeżeli chodzi o drugi projekt, to moc doświadczenia, nowoczesne kształcenie zawodowe i on będzie realizowany przez Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe oraz Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego w Szopienicach, które też jest częścią Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Również wartość projektu 2 miliony złotych, przy czym 1 740 000 złotych będzie pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Tu bardziej stawiamy na ten akcent kompetencji miękkich. Projekt przewiduje kursy dla 90 uczniów i będą to też staże zawodowe dla 110 uczniów oraz szkolenia dla 12 nauczycieli. I ta wiedza, umiejętności będą z zakresu chociażby logistyki, gastronomii, hotelarstwa, weterynarii, spawalnictwa, automatyki przemysłowej czy też technologii kosmetycznych. Natomiast będą w ramach tego projektu również dokonywane zakupy, pracownie szkolne, wzbogacą się o nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, 34 zestawy komputerowe z monitorami, ale też i materiały i narzędzia lutownicze, sterowniki, materiały do tworzenia kosmetyków. To wszystko ma sprawić, że uczniowie kończący te szkoły będą jeszcze bardziej konkurencyjni później na rynku pracy.
1: Michała Mendele z Urzędu Miasta w Katowicach pytam też o fachowców i program dobrze znany katowiczanom.
16: Można powiedzieć, że jak co roku nabór uruchomiliśmy już w połowie sierpnia, natomiast okres wakacyjny być może tutaj nie zachęcił do tego, aby zgłaszać się do tego programu, a na razie przyjmujemy zgłoszenia od firm, które chciałyby pokazać specyfikę swojej pracy, to w jakim środowisku przemysłowym, technologicznym czy usługowym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. No i te zgłoszenia do tego programu przesunęliśmy do 14 września w ramach Katowice Miastem Fachowców. Firmy będą mogły zaprezentować swoją ofertę uczniom klas 7 katowickich szkół podstawowych. My wychodzimy z założenia, że to inwestowanie w kompetencje młodych katowiczan to jeden z kluczowych filarów, jeżeli chodzi o rozwój naszego miasta. Nie na darmo mówi się, że warto mieć fach w rękach. Dlatego ta 8. edycja i podejście do niej programu Katowice Miastem Fachowców dowodzi, że konsekwentnie i skutecznie łączymy ten potencjał lokalnej edukacji z potrzebami rynku pracy, który dynamicznie się zmienia. I tak samo jak zmienia się to kształcenie techniczne i zawodowe, tak samo zmieniają się przedsiębiorstwa, które poszukują konkretnych specjalistów. My chcemy, aby uczniowie wybierali dalszą ścieżkę kształcenia w sposób taki w pełni świadomy, bazując na realnym poznaniu środowiska pracy. Z kolei z perspektywy przedsiębiorców program stanowi doskonałą okazję do takiego realnego wsparcia edukacji młodego pokolenia, ale przede wszystkim promocji własnej branży oraz budowania wizerunku chociażby zaangażowanego i odpowiedzialnego społecznie pracodawcy. Do udziału w naszym programie mogą zgłaszać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Katowic lub Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mamy je już wypracowane na przestrzeni lat, bo w tym roku to już jest 8. edycja katowickiego programu Katowice Miastem Fachowców. Na samym początku procesu odbywają się zajęcia w szkole i podczas tych zajęć uczniowie poznają korzyści płynące z wyboru kierunków technicznych i branżowych. Pamiętajmy, że mówimy o uczniach klas 7 szkół podstawowych, a więc oni jeszcze są u progu podjęcia tej decyzji dotyczącej dalszego kierunku swojego kształcenia. Drugim etapem naszego programu są realizowane wizyty studyjne w firmach, czyli nawet nie tyle spotkania z przedsiębiorcami, co odwiedziny w zakładach pracy. I one mają dać szansę poznania realiów konkretnych zawodów, zobaczyć jak ta praca wygląda faktycznie. To są spotkania z praktykami, również też i z właścicielami danych zakładów, ale przede wszystkim z praktykami, gdzie można zapytać, na czym polega dana praca, jakie są jej mocne strony, z jakimi wyzwaniami się praca w danym zawodzie wiąże, ale też i szansa na obserwację pewnego rodzaju procesów technologicznych czy produkcyjnych właśnie w realnych warunkach. Kolejnym etapem, trzecim, są spotkania w technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia. To taka szansa na zareklamowanie trochę też tego kształcenia właśnie zawodowego, kształcenia technicznego. Tam młodzież może zapoznać się z dostępnymi kierunkami kształcenia i bazą dydaktyczną, w którą też miasto mocno inwestuje tak, aby te pracownie zawodowe i techniczne były jak najlepiej doposażone i aby kształcić można było się w jak najlepszych warunkach. Natomiast czwartym etapem kończącym program jest podsumowująca lekcja wychowawcza. To z jednej strony taki czas na refleksję nad zdobytymi doświadczeniami, ale też i wsparcie w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej przyszłej kariery. Uczniowie wymieniają się doświadczeniami. Wiadomo, że może się okazać, że ktoś z różnych względów nie mógł uczestniczyć w którymś z etapów realizacji programu. Wtedy może się dowiedzieć od kolegów i czy koleżanek, co ich zainteresowało, co zwróciło ich szczególną uwagę, jeżeli chodzi o program Katowice Miastem Fachowców. Przyjętą taką zasadę, że większość szkół rzeczywiście chętnie uczestniczy w tym programie. W ciągu 7 zakończonych już edycji wzięło udział ponad 7 tysięcy uczniów katowickich szkół podstawowych, a więc to pokazuje ogromną skalę, z jaką liczbą uczniów ten przemysł, ale też i różnego rodzaju przedsiębiorstwa po prostu miał miały możliwość zapoznania i przedstawienia swojej oferty, a ta oferta obejmowała bardzo różne gałęzie rzemiosła i przemysłu. To były sektor produkcyjny, inżynieria, IT, budownictwo, było też i górnictwo w branżach usługowych, chociażby turystyka i hotelarstwo, ale też i handel. Przedstawiciele rynku nieruchomości również pokazywali, na czym polega ich praca. W tym czasie zorganizowaliśmy około 400 wizyt studyjnych w siedzibach przedsiębiorstw, a każdego zainteresowanego przedsiębiorcę, który chciałby włączyć się do programu i pokazać, jak wygląda praca u niego w firmie, zachęcam do wejścia na stronę rawaink.katowice.eu/KMF, jak Katowice miastem fachowców, gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat programu oraz pobrać też formularz zgłoszeniowy do tego programu.
1: O katowickich fachowcach mówił Michał Mendela z Urzędu Miasta w Katowicach.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: A w tym kwadransie naszego programu lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył grę dla młodych medyków. Katowicki Rialto kusi propozycjami, od tego zaczniemy.
17: Magda Mleczko, zapraszam Was do Kinoteatru Rialto. Ze mną jest Krzysztof Ociepa. Witam Cię serdecznie. Bo tam sporo rzeczy we wrześniowym repertuarze. Zaczynamy 8 września pokazem filmu Doktórka. Pewnie wielu z Was widziało na Netflixie film o ołowianych dzieciach. Ten film opowiada także o Jolancie Wadowskiej-Król, tyle że jest to dokument.
18: Tak, jest to film dokumentalny wyreżyserowany przez Wojciecha Królikowskiego. To więc, tak jak wspomniałaś, pokażemy go 8 września we wtorek o 19. Historia już była wcześniej znana, jeszcze przed serialem Netflixa, przed serialem Ołowiane Dzieci.
17: No bo przecież książki też się pojawiały. Spektakl był robiony przez córkę albo wnuczkę, już nie pamiętam teraz.
18: Szkodalny Majer, Michała Jędryki, więc ta rzecz już była gdzieś tam znana i opisana, natomiast oczywiście serial to jest większy zasięg, sprawa nielokalna, ale można powiedzieć ogólnopolska. Wszyscy ten serial, jeżeli nie zobaczyli, to gdzieś tam o nim usłyszeli. Natomiast tutaj pokażemy film dokumentalny, a po seansie odbędzie się spotkanie z rodziną pani doktor Wadowskiej.
17: I to jest ta wartość dodana w Kinoteatrze Rialto.
18: Tak jest. Będzie spotkanie z synem Przemysławem Królem, wnuczką Małgorzatą Król Dopierałą oraz z reżyserem filmu Wojciechem Królikowskim. No, serial z racji zasięgu Netflixa oczywiście odbił się, sprawa odbiła się szerokim echem. Ostatnio też jest o niej głośno w związku z tym, że rodzina pani profesor Hager-Małeckiej kwestionuje sposób, w jaki została przedstawiona
17: jej postać,
18: jej udział w całej tej sprawie, bo sam jestem ciekaw, w jaki sposób to się skończy. No ale tutaj będziemy rozmawiać z rodziną i jednak bohaterką całej tej sprawy będzie dr Jolanta Wadowska-Król, chociaż pewnie od tych tematów związanych z kontrowersjami wynikającymi z serialu też pewnie nie uciekniemy. No serial, o czym warto pamiętać, w czołówce każdego odcinka jest to wybite dużymi literami. Został zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, więc jest zawsze ta licencja poetyka.
17: Kolejna fajna rzecz, o której chcemy Wam powiedzieć razem z Krzysztofem, dotyczyć będzie muzyki i grupy Oasis.
18: Film dokumentalny Oasis Don't Look Back in Anger. Bracia Liam i Noel Gallagherowie powrócili w 2025 roku z triumfalną trasą koncertową. Wiadomo, historia tego zespołu jest bardzo ciekawa i tutaj ścierały się ambicje i twarde charaktery obu braci. Braci i ojców założycieli zespołu, no i teraz będziemy mieli tą okazję, żeby rzucić okiem za kulisy, żeby przyjrzeć się nieco historii tego zespołu, ale też zobaczyć właśnie, jak to wszystko funkcjonuje od prób, od kulis, jak wyglądają koncerty, no i jak dzisiaj po latach ze sobą dogadują się dwaj liderzy tego zespołu. To są 4 pokazy, 12, 13, 19 i 20 września. Także zapraszamy na spotkanie z muzyką oazową.
17: Pociąg Nie my temat muzyki dalej. Ty lubisz zakręcić nóżką na parkiecie?
18: Bywało lepiej, bywało częściej, ale się wiem, do czego pijesz. Pożegnamy wakacje tańcząco 12 września po tańcówkom na pożegnanie lata, więc serdecznie wszystkich zapraszamy, tych, którym tańce i, jak mówisz, zawijanie nogą nie jest obca, wręcz przeciwnie, jest miły ich sercu i ich nogom. Myślę, że będzie można całkiem fajnie przez 4 godziny się wyszumieć.
17: W rytm największych filmowych jest. Hitów muzycznych.
19: Też tam filmowych, nie tylko filmowych oczywiście.
17: Okej, nie tylko filmowych.
19: No i oczywiście można tutaj zadbać o jakiś wakacyjny outfit. I
17: jakiś gadżecik, jakiś strój, coś lekkiego, jakieś na przykład, nie wiem, kwiaty, które przywieźliście z jakiejś hawajskiej wyspy.
19: Przemyciliście
17: czy
19: gdzieś
17: coś. Nie, to piasku nie wolno, ale jakieś tam kwiatki, które dostaliśmy.
19: W Akropolu też nie wolno wozić.
17: Nie, i w ogóle i tego nie, proszę nie przynosić, ale tak jak mówię, jakieś kwiatki, które przywieźliście na przykład z jakiejś hawajskiej wyspy, tam to idealnie się sprawdzą na potańcówce 12 września w Kinoteatrze Rialto. Tańce, muzykę zostawiamy w spokoju, moi drodzy, ale tak jak obiecaliśmy, tych wydarzeń we wrześniu w Kinoteatrze Rialto jest sporo, więc teraz wybierzemy się w podróż w głąb renesansu.
19: Do galerii Uffizi dokładnie. Pewnie część ze słuchaczy zwiedzała różne galerie, oczywiście mam na myśli galerie sztuki w trakcie wakacji, no więc teraz będzie okazja na małą powtórkę dla tych, którzy odwiedzili Wenecję i Wenecką Galerię Uffizi. Ten film pokażemy 13 września, oczywiście w cyklu Wielka Sztuka w Kinoteatrze Rialto. Produkcja włoska, więc jest troszkę w takim stylu włoskim, z pewną emfazą i przesadą nakręcona, ale rzeczywiście ciekawie prezentuje historię tego niezwykłego miejsca oraz daje wejrzenie, pozwala bliżej się przyjrzeć kilku najważniejszym dziełom, najważniejszym twórcom, których dzieła można podziwiać właśnie w Weneckiej Galerii Uffizi. Jeżeli jesteśmy przy cyklu Wielka Sztuka w Kinoteatrze Rialto, to będziemy mieli też drugi obraz z tego cyklu i można powiedzieć językiem Monty Pythona coś zupełnie innej beczki, bo rzecz będzie o sztuce w czasach systemów totalitarnych. Mówimy o Niemczech lat 30., o dyktaturze Hitlera i o tych, no właśnie, jakichś dziwnych związkach największych dygnitarzy hitlerowskich ze światem sztuki. Bo z jednej strony tacy ludzie jak Hermann Göring kochali sztukę.
17: Ale też wiemy, dlaczego ją wywozili i kradli, tak, no bo jest, przecież to były bardzo cenne dzieła, oczywiście.
19: Przy czym kochali tą sztukę, można powiedzieć, no bardzo klasyczną, prawda? Sam hitleryzm jako czy
17: tak kochali
19: jako...
17: chyba w cudzysłowie może, bo wiesz, kocham sztukę, zabieram.
19: No tak, ja mówię o takiej fascynacji estetycznej.
17: Okay.
19: Czym się inspirowali? No to ta sztuka okresu hitleryzmu była inspirowana ewidentnie sztuką klasyczną, sztuką rzymską, sztuką grecką, no przy czym oczywiście przeniesiona w latach 30. i poddana ideologii nazistowskiej, no miała taką formę zwulgaryzowaną i dosyć prymitywną. Natomiast no tutaj obiektem ataku oczywiście była ta sztuka nowa, sztuka awangardowa. Wszystkie izmy, dadaizmy, kubizmy, wszystkie te nowe prądy awangardowe były atakowane, uznawane jako sztuka właśnie zdegenerowana. No, pokazywano obraz Picassa i postać, jaką Picasso namalował, i się zastanawiano pewnie, na co ten Picasso musiał chorować, żeby coś takiego z siebie, żeby coś takiego stworzyć w ogóle. Więc ten film pokazuje właśnie tą walkę Hitlera ze sztuką awangardową. Sztuka, która dla niego była sztuką zdegenerowaną. Tu oczywiście mówimy przede wszystkim o sztuce plastycznej, ale to oczywiście o sztukach plastycznych, ale to oczywiście objęło także i literaturę, i muzykę, i oczywiście film także.
17: Mhm. Przecież Hitler z wykształcenia też był
19: malarzem,
17: artystą, prawda?
19: Możemy się zastanawiać, co by się stało, jakby potoczyła się historia, gdyby się jednak dostał do Akademii.
17: A mógł się dostać. Okej, lekcje filmowe jeszcze przed nami, moi drodzy. Sama bym sobie chętnie odświeżyła ten kultowy film lat 90., czyli Transpotting. Oglądałam ten film, ale przyznam się, że tak dawno, że już nawet nie pamiętam dokładnie jego całej fabuły.
19: No, myślę, że warto zacząć.
17: Więc takich jak ja zapraszamy, żeby sobie albo odświeżyli, albo kogoś, kto w ogóle nie widział.
19: Tak, jeżeli ktoś chce odbyć podobnie jak tę nostalgiczną podróż w latach 90., to jak najbardziej zapraszamy, bo film jest zdecydowanie warty przypomnienia. Adaptacja książki Irvina Welsha, rozgrywająca się w latach 90. w Szkocji, bo to też jest tutaj istotne. Obraz pokolenia X. No, trzeba by przypomnieć, co to byli te X-y, prawda? Co to było za pokolenie? No, to ludzie, którzy urodzeni są pod koniec lat 60., na początku lat 70., którzy programowo wyznawali taką ideologię antykonsumpcjonizmu. No, odrzucali te życiowe wybory, które im się podsuwało. Pierwszy tekst w tym filmie, który pada, to jest właśnie: wybierz życie, karierę, wybierz pracę, prawda? To cię czeka. I będziesz pracował, zarabiał i będziesz konsumował. Nie? To jest taka wizja, którą oni...
17: Nuda.
19: Oni, tak, jako coś właśnie nudnego.
17: Po prostu nuda.
19: No, przy czym,
17: tu się trzeba bawić.
19: To prawda. Przy czym no, tutaj było parę takich, no, można powiedzieć, sprzeczności, no bo z jednej strony mówi się, że oni mają perspektywę tej kariery, a z drugiej strony to jednak Szkocja to było to miejsce, które było bardzo dotknięte bezrobociem, tymi reformami Margaret Thatcher, która uderzyła właśnie w tak pracującą, no więc ci ludzie niby mają szansę się wybić, ale z drugiej strony mają też widmo bezrobocia. No co zostaje? Zostaje eskapizm, zostaje ucieczka od tej rzeczywistości, ucieczka w nauk narkotykowy. To nie jest recepta na życie, którą byśmy tutaj podsuwali, no ale to jest to, co stało się udziałem części tych młodych ludzi właśnie w latach 90. Film kultowy także przez swoją ścieżkę dźwiękową, to jest tam dużo utworów no, z tamtych czasów, właśnie z Britpopu, Pulp, Blair, Lou Reed, Iggy Pop to trochę wcześniejsze, ale tam występuje trochę jako ikona dla głównego bohatera filmu. Jest to też film, w którym się pojawiło kilku młodych aktorów, z których jeden zrobił szczególnie imponującą karierę. Mowa o twórcy głównej roli, o twórcy roli Rentona, czyli Iwanie McGregorze. To była pierwsza taka wielka rola, którą ten aktor zabłysnął na dużym ekranie i która się okazała dla niego wrotami do dużej kariery. Jak i również dla reżysera filmu Danego Boyla, który no później chyba nie stworzył nigdy równie ostrego i bezkompromisowego dzieła. Potem już to szło bardziej w stronę taką, no, bardziej przyswajalną i bardziej komercyjną. No, takim przykładem ewidentnym jest film, za który Danny Boyle zgarnął kilka Oscarów, czyli Slumdog Millionaire.
17: To kiedy na lekcję filmową zapraszamy Państwa do Kino Teatru Rialto?
19: Na lekcję filmową zapraszamy 29 września o godzinie 19. Oczywiście cały sam film zostanie poprzedzony rozmową Anity Skwary i Mariusza Ciszewskiego, rozmową autorów całego cyklu.
17: Jeśli czegoś Państwu w tej naszej rozmowie zabrakło, jakichś szczegółów, to odsyłamy oczywiście na stronę internetową Kino Teatru Rialto. Wybierzcie to, co uważacie, że Was najbardziej interesuje, albo po prostu odhaczacie wszystkie wydarzenia. Można i tak, prawda?
19: Oczywiście, zachęcamy do tego.
17: I tupnąć nóżką będzie można, i wybrać się do galerii będzie można, i zobaczyć bardzo fajny dokument i muzyczny, i nie tylko. Także zapraszamy Kino Teatr Rialto Katowice i Krzysztof Ociepa. Bardzo Ci dziękuję.
19: Dziękuję, do zobaczenia w kinie.
1: Rozmawia Magda Mleczko. Magdo, bardzo Ci dziękuję. Wkrótce zacznie się z kolei sezon w teatrze. Do tego czasu zagramy w grę. Gra została stworzona przede wszystkim z myślą o młodych lekarzach i rezydentach. Rzecznik szpitala w Gliwicach, Mariola Michalska.
20: Trzeba zebrać wywiad, trzeba postawić diagnozę, zlecić leczenie, no i kwestia hospitalizacji oraz budżetu, bo nie można przekroczyć budżetu, który jest założony na konkretnego pacjenta. Więc mamy tutaj dość szereg możliwości, no i też od razu na głęboką wodę. Co prawda jedynie na telefonie czy na komputerze, nie w prawdziwym życiu, ale rzeczywiście tak to wygląda tutaj z relacji naszego doktora, że no, młodzi lekarze muszą od razu w polu boju no, gdzieś tam dobrze zdiagnozować pacjenta. Dotyczy pacjentów, różnych przypadków pacjentów z różnymi chorobami, więc mamy 20 przypadków. Cały czas ta liczba rośnie, bo no, to są prawdziwi pacjenci, oczywiście bez danych, jednak naprawdę te przypadki trafiły do nas na izbę przyjęć, czy w karierze tutaj doktora Marka Bonczara były te przypadki badane, więc są to powiedzmy żywe przykłady. Może w nią zagrać każdy. Wystarczy wejść na stronę internetową sorsymulator.pl. Mamy feedback, tutaj doktor Bonczar zbiera te statystyki. Rzeczywiście młodzi lekarze. Naprawdę sprawdza się. Wiem, że też są rozmowy wśród dziennikarzy. Gdzieś jak ta gra została upowszechniona, pokazana, że nasz doktor takie coś wymyślił, to wiem, że były rywalizacje, kto przejdzie lepiej, który etap z pacjentem. Więc tak, młodzi ludzie, ktoś, kto gdzieś tam dopiero szykuje się, ktoś, kto fascynuje się też medycyną, no jest szerokie pole. Wiem, że tutaj doktor chce, że tak powiem, dopieścić tą grę, więc ta liczba przypadków pacjentów rośnie. Starają się też tutaj w jakiś sposób, wiem, trochę podejść do grafiki, żeby coś tam się jeszcze działo. Niemniej, no na ten moment też chcieli zobaczyć, jak to się przyjmie, jaki będzie odzew, a że feedback jest pozytywny, także myślę, że będzie tutaj doktor ze zespołem działał dalej.
1: Przypomnę, autorem pomysłu jest zastępca ordynatora oddziału chirurgii ogólnej w szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach dr Marek Boczar. No to jeszcze Bytom i słów kilka o budżecie obywatelskim.
0: Małgorzata Węgiel, wnuk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Głosowanie potrwa do 15 września i każdy z mieszkańców Bytomia może oddać jeden lub dwa głosy na najlepsze z 36 zgłoszonych projektów. Każdy z mieszkańców może oddać jeden głos na projekt mały o wartości poniżej 700 tysięcy złotych i jeden głos na projekt duży o wartości od 700 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem platformy bo.bytom.pl. Projekty zgłoszone pod głosowanie dotyczą m.in. budowy nowych placów zabaw, w tym placów zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami, budowy nowych chodników, miejsc postojowych oraz organizacji ciekawych wydarzeń w przestrzeni miasta. Mieszkańcy mogą oddać swój głos również na remont wagonu kolei wąskotorowej, na budowę kortów do gry w padle, czy też na renowację elewacji zabudkowego budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego.
1: Mówiła Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik bytomskiego magistratu. To tyle. Dziękuję, Edyta Czakaj.
4: To jest tydzień.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
1: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
2: Kawka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
4: Polecam. Cezary Pazura.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.

Everything's Fine, Elok i Jennifer Lopez w Melo Radio. Paulina wysłała zdjęcie swojego męża Patryka, który rzeczywiście w spodniach w kanci teraz jest, bo wychodzi zaraz do pracy. No tak to już jest, że niektórzy nawet w niedzielę pracować muszą. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Nie marudzimy, że trzeba iść do roboty, po prostu zróbcie swoje, skoro i tak musicie, i pomyślcie o wieczorze. Wtedy sobie odpoczniecie, wtedy też będziemy grać dla Was. O północy, Versow, róbcie głośniej.

Worldwide Griffin w Melo Radio. Czy są tu fani Gwiezdnych Wojen? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Tak, widzę, że są fani, więc za chwilę będę miał dla was doskonałą informację.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

Zerptaj do nas numerem Location, gdzie jest najbardziej kosmiczne muzeum świata? W Los Angeles. Wiem, że to daleko, ale może znajdziecie to w swoim przyszłorocznym bingo. Kto wie, to właśnie tam od 22 września tego roku będzie można oglądać Muzeum Sztuki Narracyjnej George'a Lucasa. To jest muzeum, w którym będzie można zobaczyć wszystko, co z Gwiezdnymi Wojnami związane. Kontrowersje wzbudziły ceny biletów, $25 za osobę, ale chyba nie byliście w Dubrowniku. No hello, tam chodzenie po murach kosztuje 40 euro. Od osoby. U nas całkowicie za free, już za kilka chwil Hi-Fi Superstara, teraz I Like od Marlona Hofstada.

0: Shaus, Love Tonight, Robin Schulz maczał swoje paluchy w tym, to dajcie znać, jak podobał wam się wczorajszy set w dobrym Melo. WhatsApp do waszej dyspozycji, za chwilę wracamy.
1: A już o 11 zagramy
0: Gips PZ Karnawał.

0: Reklama. Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
8: Dzień dobry, siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, melduje się o 11, inni gadają, a my gramy wam Gipsa, PZ i For Money, karnawał, na początek, hej.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Eli Oak, Slavinia z numerem Reasons. Jeśli szukacie powodów na to, by odwiedzić na przykład Belgrad w Serbii, to niech jednym z nich będzie wyjątkowy stadion, który znajduje się na dachu centrum handlowego. Ponad 20 metrów nad ziemią. Dokładnie to stadion klubu FK Woźdowac. Jeśli dobrze wymawiam. Jeśli nie, to poprawcie mnie. Proszę, na wasze głosówki cały czas czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Tam przekierowanie. A teraz New Vibe, Who Dis?

0: Happiness is so sad, co za przewrotny tytuł i niezwykła Swedish House Mafia z wokalem Lika Lee w Meloradiu. Pozdrowienia dla fanów Swedish House Mafii, ale także dla Alana Walkera, który jeszcze w tej godzinie pojawi się na antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: Reklama. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
1: Wyjazd na maksa.
0: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.

One with the Wolves, Robin Schulz w Melo Radio. Tak przy okazji tych wilków przypomniało mi się, że w południowo-wschodniej części kraju ponoć grasuje puma w województwie świętokrzyskim. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, nagrania, ale wygląda to dość realnie. No i teraz pytanie, to my ludzie ją nagraliśmy, a ona tu rzeczywiście się pojawiła, uciekając komuś może z jakiejś nielegalnej hodowli, czy to jednak sztuczna inteligencja? Ej, eksperci, dajcie znać, bo ja sam rozpoznać nie mogę. Self-Aware i Lumix już teraz dla Was.

0: Somebody's Watching Me, Beat Freaks. Kochamy te nasze klasyki, którymi kończymy 11 i chętnie sięgniemy za chwilę po kolejne gorące numery w to już popołudnie niedzielne. Wracamy punktualnie o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk, Ale Farben.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co byście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Po reklamie.
11: Siemanko, cześć, tu weekendowe Melo Opoka razem z wami. Fajnie, że jesteście, tylko dajcie znać, co u was, jak się czujecie, czy wszystko fajnie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl na waszych smartfonach. Ale Farben gra teraz.

Silva Bumpa On Tonight. Trochę wiem już więcej, co tam u was, bo na przykład u Magdy pierwsze ślęczenie tegoroczne przy książkach. Pięknie to napisałaś. Pozdrawiamy razem z dzieciakami oczywiście twoimi. U Marka z kolei problemy z samochodem i pchanko. Przynajmniej tak to wygląda na przesłanej fotce. Panowie oparci o tylną klapę. Czyżby zabrakło paliwa? Tak. Bach, trzeba stary tankować. Ha, no wiem. Ostatnio były problemy, bo nie było na stacjach benzyny, ale mam nadzieję, że to co najgorsze już za nami. Poza cenami, które mogą być jeszcze gorsze. Nie będziemy was straszyć, dajcie spokój. Tears on the Dance Floor, gorący numer od Kashmir już teraz.

Take It Slow, Robin Schulz, wasze ulubione numery w 30 Meloradia, player meloradio.pl, tam całe zestawienie i tam głosujecie na nie oraz propozycje, które na swoje miejsce zestawienie jeszcze muszą chwilę poczekać. Rihanna za kilka minut.

a fortuna niech się kręci. Filip Egnell i Sermich w Melo Radio w weekendowym Melo. No, dla niektórych nawet 200 to może być fortuna, jeżeli na koncie pościuteńko po weekendowych imprezach. Więc wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was kolejną rundę szybkiej kasy od Melo Radia i parę stówek może być twoje już jutro, bo jutro ruszamy z kolejną rundą zabawy na meloradio.pl. Wszystkie szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybciutko gramy wam kolejny gorący numer tego popołudnia. How Does It Feel? Dub Dogs w Melo.

0: Wish You Were Mine, Philip George w Melo Radio. No i tak dobijamy sobie do kolejnego portu w to popołudnie. To dajcie znać, gdzie akurat was zastaliśmy, a ja za chwilkę zajrzę do tych wiadomości. WhatsApp na naszej stronie meloradio.pl. Wystarczy to wbić na smartfonie i wszystko jasne.
1: A już o 13 zagramy
0: Alabama Ten Moonlight.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Widzieć detale, widzieć ostro. Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
3: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
4: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
3: Jakoś temu zaradzimy. Golarkogieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
1: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za te złotówkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Siemanko, Moonlight, Alabama Ten wjeżdża do Was. Jeden z najgorętszych numerów tego popołudnia. Opoka razem z Wami, weekendowe melo, które trwa w nieskończoność dzisiaj. No to lecimy.

Fly High w Melo Radio, to dajcie znać, jak te wakacje wam minęły, co się udało, gdzie byliście i co zobaczyliście oraz co planujecie na kolejne. Czekam przy WhatsAppie, a to już Calvin Harris, który czekać nie może, z nim Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Melo Radio. Patrycja napisała, że w te wakacje nie udało jej się znaleźć chłopaka. O, jaki smuteczek, ale spokojnie, mam paru kumpli, może uda mi się was jakoś spiknąć. W sensie, że ciebie jednego z nich, nie że wszystkich. Luz. Temptation i Arash za chwilę. Uff.

0: Melodiadio. I wydaj ją, na co tylko chcesz.
1: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

Wish You Well, Sigala, Becky Hill w Melo Radio po 13. No i tak lecimy jak DJ Akun do Dubaju. Pozdrawiamy, jak DJ Akun nas słucha. DJ-u, daj znać, jeśli jesteś razem z nami. Wszyscy dajcie znać, jak możemy sprawić, że będziecie dziś jeszcze szczęśliwsi. Czekamy przy WhatsAppie Melo Radia. Shinza, Fire, Fire, teraz trochę afro.

0: Brazylia to piękne plaże, Brazylia to wspaniała kawa, Brazylia to doskonała piłka nożna i rewelacyjni Canarinhos, przynajmniej ci sprzed lat, ale także rewelacyjny A-Lock Jungle w Melo Radio przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Golden

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
4: Siemanko, tu weekendowe Melo, tu Opoka. Mam plan, jak sprawić, żebyście byli jeszcze szczęśliwsi. Zamiast gadać, po prostu zagram wam gorące Golden od Hunter Xa.

Robin Schulz, Better Times w Melu Radio. Dobry numer, ale czasami człowiek ma potrzebę po prostu poczuć takie mocne uderzenie, muzyczne również mocne uderzenie. I jeżeli macie naprawdę teraz potrzebę, by potężna dawka energii poleciała w waszą stronę, to róbcie głośniej, bo właśnie tu i teraz Dubs, Bodziusz z numerem Tsunami w weekendowym Melo.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: kawałek do reklamy.
1: Z nimi to i pogwarzyć można. Sokół, Clear Mind, Enklawa w weekendowym Melo. Za chwilę absolutny taneczny klasyk sprzed no parunastu ładnych lat. Dennis Saucedo z numerem If Only You w weekendowym Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
4: Pana deszczyk popaduje.
5: Odsłał Poreszów leje.
4: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
6: No, zdecydowanie nie.
4: Ale na weekendowe Melo?
6: Jak najbardziej.
4: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
6: No to umówieni.
4: Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15.00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny. Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
22: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
23: O Boże, co wyście tu zrobili?
24: Czy możemy zwolnić go?
25: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
24: Michel, ty jesteś już mój asystent.
22: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
26: na ten... mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
26: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
26: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
27: Ej, nowy, skocz po kawę.
28: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
27: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
29: Wróć do mnie.
28: Załatwimy to w inny sposób.
30: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
27: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
27: Iga Dudziuk.
28: Mikołaj Kujawiński.

I Love You, Blondie i Melissa Steele. Szkoda, że to w czasie przeszłym. Mam nadzieję, że wasze miłości będą trwać w nieskończoność, a jedną z tych miłości niech będzie miłość do muzyki. Jeśli kochacie gorące numery, to wbijcie sobie na smartfonach playermeloradio.pl. Znajdziecie tam zakładkę 30 Meloradia. W niej huki, można przesłuchać propozycji i numerów, które już w notowaniu są. A jak zakochacie się w którymś, koniecznie kliknijcie przy nim głos i sprawdźcie, by w kolejnym notowaniu był jeszcze wyżej. Szczegóły na playermeloradio.pl. A to już karnawał w środku lata. No może nie w środku, ale jeszcze latem. Gibbs PZ4Money dla was.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Bob Sinclair i tym klasykiem Maham do was, World Hold On. Kto tego nie zna, niech chowa się pod pierzynę. Nie wiem, gdzie wyrastałeś, człowieku. Takich klasyków będziemy mieć dla was więcej. Po 15 zmiana za sterami, a ja już dziękuję za weekend i zapraszam na kolejne. Opoka, siema.
1: A już o 15 zagramy.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaj.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Radio Śląsk.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, jednego melo dobrze nie skończyła. Tu proszę bardzo, już się nagle zrobiła niedziela. No ale oczywiście w niedzielę też nie zabraknie najlepszej muzy. Self-Aware na dobre wejście w tę godzinę, za chwilę też Samsei. Ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Kaigo i Take Me Back. Co byście powiedzieli na dźwięk wypłacania kasy z bankomatu? O? Usłyszeliście ten dźwięk? Poczuliście ten moment, kiedy hajs leci do waszych rąk? Świetnie się składa, bo już jutro będzie szansa na 200 w szybkiej kasie od Meloradia i będziecie mogli to zrealizować. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my oczywiście z wielką chęcią wam pomożemy. Na jakąś randkę? Na jakiś city break? A może na przykład na jakieś obchodzenie i bycie jesieniarą, bo do tego też coraz bliżej. Meloradio.pl, tam wbijajcie, piszcie, na co potrzebujecie kasy, a jutro do kogoś ta szybka kasa powędruje.

to Eli Oaks i Lavinia i Reasons w Meloradio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. A za chwilę co nieco o wakacyjnych romansach sobie pogadamy, ale nie tylko, bo będę miał też dla was świetny kawałek, a z nim Timber. Sick Romance to już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: promocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
5: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
1: Wyjazd na maksa.
0: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
5: Jagodzianka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
0: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Zaraz wracam.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: na ten... mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
21: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
22: O Boże, co wyście tu zrobili?
23: Czy możemy zwolnić go?
24: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
23: Michel, ty jesteś już mój asystent.
21: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
0: Po reklamie. Meloradio. Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Sobel i Francis i całe lato. No, w tym roku to lato tak trochę było, trochę nie było, ale też z drugiej strony nie ma co marudzić. Mam nadzieję, że zdążyliście się załapać na jakiś wakacyjny romans. Czytam, że podobno takie najlepiej wychodzą u ludzi, którzy mają tak między 31 a 40 lat. No ale uwaga, w ostatnim czasie podobno też przybywa takich miłości wakacyjnych u babek po 50. No, kto by pomyślał, że w tym wieku jeszcze człowiek ma siłę na cokolwiek.

0: Gabry Ponte, Easy On My Heart, jeszcze przed 16 w Eloradio. Tak podkręcamy tempo, no i korzystamy z tego weekendu, jednego z ostatnich weekendów lata, więc trzeba go wyciskać jak cytrynę, tak jak i muzę po 16.
1: A już o 16 zagramy!
0: Chcę więcej.
2: Jeśli chciałoby to wiecie,
0: Fukaj, Liwka i Enklawa to punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, więc koniecznie bądźcie z Melo.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Przeceny na urodziny. Rodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda. Pan Rębiszewski?
20: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95,1 FM.
19: Ależ to będzie potężne uderzenie na otwarcie 16. Chcę więcej? Fukaj, Litka i Enklawa. To przed nami już teraz, za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
21: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Alan Walker, Ava Max i Fate w Meloradiu. A ja się właśnie, słuchajcie, poczułem staro, bo okazuje się, że zniknie jeden z najpopularniejszych serwisów do zadawania pytań. No kto tam kiedyś nie wszedł, to niech pierwszy rzuci kamieniem. 30 września się to zamyka. No jak tak sobie człowiek pomyśli, ile się już rzeczy skończyło, jak na przykład chociażby NK, GG też już raczej nikt nie używa, no to tak nagle się człowiek czuje staro. Dobrze, że energii na Melo do rana wciąż nie brakuje.

To World Away w Melo Radio jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was dobre info, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Warto, żeby wasi szefowie też to usłyszeli, a zagra nam m.in. Dua Lipa i Houdini. To już za moment.

0: 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygraj za trójkę, a do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sobie.

Podkręcamy tempo w Meloradio Trips. Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną. No a jutro znowu do roboty. No chociaż niektórzy pewnie są mocno szczęśliwi, bo nie stacjonarnie, a zdalnie. No wszyscy zawsze na to narzekali, że niefajna robota, taka zdalna. A tutaj czytam właśnie w internetach, że zdalna praca, uwaga, ma same plusy. No i uwaga, może korzystnie wpływać na pracowników. No ja myślę, że nawet nie może, a na pewno. Ile prania człowiek jest w stanie zrobić i paczek odebrać od kuriera na przykład.

0: Ed Sheeran, o, jego można słuchać i słuchać godzinami. No, a wiele dziewczyn też może się w niego wpatrywać i wpatrywać godzinami. Photograph w Meloradiu jeszcze przed 17. Gwarantuję wam, że po 17 też nieźle podkręciły tempo.
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire. No, jednym słowem, będzie prawdziwy ogień w Melo punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
22: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen.
24: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
23: Praca, szkoła, korki.
4: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
23: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: I jeszcze fajniejszą muzę.
23: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
23: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
23: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
23: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: 17 zaczynamy z mocnym przytupem i mocnym uderzeniem. Powiedziałbym nawet ogniście. Fire Fire otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Lost Frequencies. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo Radio, to Tobi Romeo i Flight. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Narzekaliście na WF w polskiej szkole? No to w jednej ze szkół na Alasce mielibyście, słuchajcie, dopiero sporo zabawy, bo tam, uwaga, uczniowie 8 klasy w ramach egzaminu końcowego trafiają

Ej, na bezludną wyspę. No i oni tam, słuchajcie, muszą przeżyć, tam wykorzystując te wszystkie skille, które zdobyli podczas nauki. A człowiek narzekał na robienie dwutaktu na błewie.

To David Guetta, Alohi, Run, Run, River, a dzisiaj w kalendarzu dzień walki z prokrastynacją, czyli z odkładaniem wszystkiego na później. A co wam się zdarza zazwyczaj odkładać na później? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Melo, czekam na wasze wiadomości, a u nas już za moment Minelli i Ram Pam Pam.

0: Reklama. Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
1: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
2: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
3: i Klemens prawy
2: meldują się na breloczkach.
1: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę?

to Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto i W&W, thank you. No a dziś dzień walki z prokrastynacją. Pytałem was parę chwil temu, co wy zazwyczaj odkładacie na później. Wiktoria napisała, że u niej zawsze jest to pranie, które nieraz potrafi leżeć i czekać na wyprasowanie nawet kilka dni. Słuchamy, nie oceniamy, kto tak nigdy nie miał. Michał z kolei zawsze mega długo zbiera się do zrobienia obiadu, przez co często kończy się tak, że musi zamówić jakąś szamkę do domu. No jakby, gdzie wady? That's the question. Marlon Hofstadt, Stuff Star, to już teraz Melo.

0: Cześć, tu Ludka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Break Your Heart w Meloradiu jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wasze serduszka podczas tych wakacji złamane nie zostały i że w najbliższym czasie też się to nie wydarzy. A nawet jeżeli, no to wiem, coś świetnie skleja wszystkie serca i łączy ludzi. Oczywiście najlepsza muza i podkręcanie tempa.
1: A już o 18 zagramy
0: Lubię Cię jak lato.
2: A ja lubię Cię jak lato.
0: Modelki i włodarski punktualnie o 18 na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my w Melo gramy.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
4: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
17: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
18: O Boże, co byście tu zrobili?
19: Czy możemy zwolnić go?
20: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
19: Michel, ty jesteś już mój asystent.
17: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
21: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.
23: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
24: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg?
0: Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
3: Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.
24: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
25: Ależ nam się teraz zrobi słonecznie. Lubię cię jak lato, to na dobry początek 18. Modelki i Włodarski już gotowi. Za chwilę też m.in. Gold, będzie też Josh Baker. Oj, jednym słowem się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Lumix i Self-Aware w Melo. Nie zwalniamy tempa na kilkanaście minut po 18. A ja mam dla was patent na lepszą pamięć. Najprawdopodobniej, uwaga, macie to w swojej kuchni, a jest to podobno totalnym game changerem. Co? A? Rozmaryn. Czytam w necie, że rozkminili właśnie, że zapach rozmarynu, uwaga, może poprawiać naszą pamięć. Czy pomoże na przykład w zapamiętaniu rocznicy związku dziewczyny? No, tego nie wiem, ale możecie spróbować na swoich chłopakach.

0: stoliwka i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Za chwilę powiem wam o dramie, którą w ostatnich dniach mocno żyją internety. Zagra nam też Magic System z kawałkiem Magic in the Air. To już za moment, nie odchodźcie daleko.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga, Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.
7: Nie ma żadnych szkół.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Tutaj szybko! Mamy go!
12: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
13: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
0: Po reklamie. Autopromocja.
21: Wbijaj na

Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Szałsy Call My Name. Czy tylko ja ostatnio tak żyję dramą o nigdy w życiu? No co nie zajrzę, słuchajcie, do internetów, to jakieś nowe info. Cała imba się rozpętała po prostu po tym, jak Kasia Jabłczyńska powiedziała, że nie zagra Tosi w nowej części Nigdy w życiu. Kasia Grofola zaczęła grozić prawnikami. Dorota Szolongowska nagrała wideo, mówiąc Aśce, że ta nie jest Tosią, bo to ona jest Tosią. No, gdyby nie chodziło o rolę laski, to człowiek już by się naprawdę mógł zgubić, który jest synem kogo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: No ten to się chyba nigdy nie zestarzeje, ale jak tworzy taką muzę, no to cóż się dziwić. Denzel, You Spin Me Round w Meloradiu jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo i nakręcamy się na to, żeby ten choć niedzielny wieczór był bardzo udany. Po 19:00 też o to oczywiście zadbamy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 19:00 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać razem z nami.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99, a papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
16: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
17: Co prawda na zegarkach już 19, ale myślę, że wy akurat na pewno nie śpicie, no bo słuchacie Melo, gdzie nieustająco podkręcamy tempo. Topic i Becky G na dobre wejście w 19 z numerem Sorry Puppy, za chwilę też m.in. Chemistry, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli na to, gdybyście mieli dodatkowe 200, które możecie wydać na co tylko chcecie? Na przykład na występ Davida Guetty. Ja myślę, że to jest całkiem niezły deal, a jeżeli wy macie inne pomysły albo właśnie ten, no to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już jutro będziecie mieli szansę na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. meloradio.pl, tam zaglądajcie. Już teraz.

No chyba sami przyznacie, że przy tym numerze nie da się siedzieć spokojnie. Fastboy i Music Sounds, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a za chwilę będzie trochę całowania. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za moment, zostańcie z Melo.

0: Zerknę do radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400.

Fast I Hold You w Melo jeszcze przed 20 i jeszcze przed zakończeniem weekendu. Mikołaj na WhatsAppie Melo pozdrawia wszystkich tych, którzy na zmianie w robocie. No i już miałem, słuchajcie, mu nawet współczuć, ale napisał, że to ostatnia zmiana przed urlopem, bo na wrzesień sobie zaplanował dwutygodniowe wakajki. No, taki to pożyje, by się chciało powiedzieć. A wy i na wakajkach, i na końcu świata pamiętajcie, że oczywiście możecie słuchać Melo w naszej apce, wtedy to nawet i w kosmosie warto choćby słuchać takich numerów jak Two Colors i Prima Donna, to już teraz przed nami.

Kto by się spodziewał, że z tego połączenia wyjdzie taki dobry numer? Verso i Tripsy nad wodę na antenie Melo. My podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Po 20 też warto razem z nami być, bo u nas jak zawsze najlepsza muza. Zatem wy zostańcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Znów podkręcimy tempo. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, na razie.

0: Radia Śląsk.
1: A już za chwilę w naszym magazynie powiemy o studentach, którzy odnawiali wnętrza placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rudzi Śląskiej. Będzie też o tegorocznej edycji konkursu Katowice w obiektywie. No to lecimy i na początek zapowiadana Ruda Śląska. Przez 2 tygodnie studenci Politechniki Śląskiej odnawiali wnętrza placówki opiekuńczo-wychowawczej, a mali lokatorzy po powrocie z wakacji już mogli nacieszyć się tymi efektami. No i cieszą się dalej.
2: Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska. Podsumowujemy działania wielkich serc, dobrych serc i wyjątkowych młodych ludzi. Panie redaktorze, kiedy otrzymaliśmy informacje i młodzież, pozwoli pan, że tak będę mówiła o studentach, o tym przedsięwzięciu, które chcą wykonać w Rudzie Śląskiej, byliśmy z panem prezydentem pod ogromnym wrażeniem. Obserwując dzisiejsze czasy, wiemy, okres wakacyjny, młodzi ludzie chcą się zająć sobą, chcą odpoczywać, a tutaj właśnie grupa młodych ludzi wyszła naprzeciw do drugiego człowieka, dlatego tak bardzo ważny jest ten projekt, który został wykonany. Celem poprawienia im warunków mieszkania. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której mieszkają dzieci pochodzące z różnych dysfunkcyjnych rodzin. Tak jak każdy dom, każde mieszkanie potrzebuje remontu i tak też właśnie ci studenci wyremontowali kompleksowo taką placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Cenimy bardzo to, że pozyskali sponsorów, zakupili materiały budowlane. No i tak jak wiemy, usługi budowlane, praca, którą wykonali, jest nade wszystko dla nas wielkim darem. Dlatego nic więcej dzisiaj mi nie zostało jak wielki wyraz szacunku za zaangażowanie, za zorganizowanie tego projektu. No i podziękowanie za to, że potrafią dzielić się sobą dla drugiego potrzebującego człowieka. Wyremontowali całe pomieszczenia, kuchnię, łazienkę, pokój dzienny, sypialnię, podłogi. Wszystko, co się remontuje w domu. Patronatem to objął pan prezydent Michał Pierończyk, ale myślę, że pierwszy telefon zadzwonił do pani dyrektor, która jest tutaj dzisiaj z nami, która nadzoruje całościowo pracą placówek opiekuńczo-wychowawczych, które prowadzi samorząd. Bardzo, bardzo bym się cieszyła, żeby Ruda Śląska od tych wakacji każdego roku właśnie otrzymywała takie telefony, działy się takie projekty, ale to już nie od nas zależy, ponieważ to właśnie studenci wybierają sobie placówki opiekuńczo-wychowawcze, które chcą wspierać i my możemy tylko prosić, dziękować, a studenci mają już swoje plany.
3: Uznaliśmy, że skoro jest taka możliwość, jest taki pomysł, można się zaangażować, możemy nauczyć się czegoś nowego, możemy poznać też nasz zawód od takiej strony troszkę praktycznej i samemu poprowadzić cały taki projekt. No i przede wszystkim, tak jak mówiłem, fajnie, że można coś od siebie dać, można komuś pomóc w taki sposób, w który wydaje mi się, że robimy to najlepiej i najbardziej efektywniej. Że skoro na tym się znamy i w taki sposób możemy pomóc, to było takim głównym motorem napędowym. Ja akurat jestem nie najlepszym przykładem, bo jestem po technikum, mam już sporo doświadczenia w takich pracach czy w pracach wakacyjnych na budowach i tego typu. Wiem, że od innych wolontariuszy, że było to momentami cięższe, ale było to też świetne właśnie pole do nauki. Było dużo osób, które się znały lepiej od nas, doświadczonych, które nam pomagały, doradzały nam na bieżąco, więc ta przestrzeń do nauki była, pole, żeby się wykazać, było też spore, więc to takie pierwsze zetknięcia wychodziły też bardzo pozytywnie. Koledzy i koleżanki byli na początku na placówce, zwymiarowali ją, porobili zdjęcia. Na podstawie tych zdjęć i wcześniejszych wymiarów sporządziliśmy kosztorys. Obliczyliśmy, ile danego materiału będzie potrzebne na wykonanie całych tych robót. Na podstawie tego, ile robót jest do wykonania, ile materiału zużyjemy, stworzyliśmy później harmonogram, który, bądźmy szczerzy, się sypnął. Wyszło tyle robót dodatkowych, że chyba 3 dnia już harmonogram musiał być odstawiony na bok, ale była dla nas to taka kolejność robót. No i właśnie wybranie samego materiału, czyli nie tylko to, jak to ma wyglądać, tylko jaką to ma spełniać funkcję. Że płytki mają być w łazience antypoślizgowe, żeby odebrać to wszystko też od strony technicznej. To było jedno z takich moich głównych zadań. Ja nazywam się Wojciech Tomala, teraz skończyłem drugi rok.
0: Jakub Groń, przewodniczący Koła Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział Gliwice. Mamy fenomenalny przykład tego, że to rzeczywiście jest fałsz. W młodych ludziach jest mnóstwo energii, mnóstwo siły. Trzeba tylko, chociaż to może górnolotnie zabrzmi, może ja sam tego nie powinienem mówić, ale dać możliwość. Dać możliwość, a nasza organizacja i nasze koło zrzesza właśnie takie osoby zaangażowane, które same z siebie chcą działać i my wspólnie podejmujemy tę inicjatywę, bo tak naprawdę nie jest to odgórnie narzucone, nie jest to droga wytyczona, tylko to jest pewna idea, która powstaje i my się w nią angażujemy. W tym roku wyremontowaliśmy placówkę opiekuńczo-wychowawczą numer 2 w Rudzie Śląskiej. Jest to placówka pod zarządem miasta, z budżetu miasta prowadzona. Wyszukaliśmy kilka placówek w okolicach Gliwic i w miastach ościennych i w ramach projektu WorkCamp MKP ZITB Gliwice 2026 podjęliśmy się remontu takiej placówki. W 2 tygodnie wyremontowaliśmy placówkę, wymieniliśmy podłogi, pomalowaliśmy ściany, wykonaliśmy szpaklowanie, wyremontowaliśmy dwie łazienki, jedną łazienkę oraz kuchnię i odświeżyliśmy, można powiedzieć, całe mieszkanie. Łącznie około 30 wolontariuszy. Mówię to dlatego około, ponieważ my prowadziliśmy pewną formularz zgłoszeniowy, ale on się w pewnym momencie zdezaktualizował, ponieważ kolejne osoby dochodziły. Osoby, które były jako zgłoszone wolontariusze, zabierały ze sobą kolegów, koleżanki. Wczoraj mieliśmy taki przypadek, że przyjechały dwie osoby z Lublina. Jedna osoba zapowiedziana zabrała ze sobą drugą z Lublina, a ta druga z Lublina jeszcze zaprosiła dwie osoby, które tu na miejscu jako znajomi. I pojawiły się z jednej osoby 4 tak naprawdę, więc była to pokaz tego, że te 30 osób to była taka cały czas rotacja. Jeżeli nie ma takiej możliwości, nie ma takiej predyspozycji, koordynatorzy nie zbiorą się, to nie wykonujemy. To nie jest cykliczne wydarzenie, one w większości odbywa się co roku, ale odbywa się w różnych miastach w całej Polsce. W tym roku zorganizowaliśmy my, jak Gliwice, już są plany na następny rok. W zeszłym roku zorganizowaliśmy wspólnie z oddziałami Wrocław oraz Opole, a jeszcze wcześniej organizowały takie miejscowości, takie miasta i oddziały jak Łódź czy Szczecin. To jest inicjatywa, żeby być szczegółowym, może tak. Działamy w ramach związku PZITB. PZITB ma swoje różne oddziały w całej Polsce. Tam są koła młodej kadry. My zrzeszamy się jako komitet i to jest inicjatywa komitetu. Taka ta właśnie ogólnopolska. Ale ona jest organizowana jako cały komitet przez poszczególne oddziały. Poszczególny oddział podejmuje inicjatywę taką. Działamy, robimy w tym roku WorkCamp i w tym roku zorganizowaliśmy my. W zeszłych latach, tak jak wspomniałem przed chwilą, organizowały inne oddziały, inne koła młodej kadry. Ale trzeba powiedzieć to, że od samego początku wygląda to tak, że organizacją zajmuje się jeden oddział, ale wolontariuszy jest z różnych części Polski. W tym roku mieliśmy z Wrocławia, z Warszawy, z Opola, mieliśmy z Kalisza i mieliśmy z Gdańska nawet wolontariuszy, którzy przyjechali do Rudy Śląskiej remontować placówkę.
1: Tak oto wyglądał wielki remont dla małych lokatorów, a jak wyglądają Katowice w obiektywie? Sandra Hajduk, Urząd Miasta.
4: My jako Urząd Miasta Katowice oczywiście zachęcamy do tego, aby wybierać się z aparatami w miasto, mówiąc kolokwialnie, i aby rzeczywiście sprawdzać to, czy Katowice są piękne, ale też to, jak miasto się rozwija, jakie są pomysły na miasto. Na szczęście to nie my, urzędnicy, decydujemy o tym, kto wygra, dlatego że w Katowice w obiektywie to jest konkurs, który jest realizowany z Okręgiem Śląskim Związku Polskich Artystów Fotografików i to specjaliści debatują i dyskutują na to, które ze zdjęć jest rzeczywiście najlepsze, najładniejsze i zasłużyło na nagrodę. Zbieramy zgłoszenia do 9 października, jeśli chodzi o właśnie konkurs Katowice w obiektywie, a w tym roku temat tegorocznej edycji to Katowice Polską Stolicą Kultury 2027. Wiemy o tym, że walczyliśmy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Tego miana zdobyć się nie udało, ale otrzymaliśmy tytuł Polskiej Stolicy Kultury 2027, a więc cały przyszły rok będzie właśnie opierał się o przeróżne obchody i wydarzenia, które będą nawiązywały do tego tytułu, który otrzymaliśmy. No i już dzisiaj zachęcamy właśnie mieszkańców, artystów, fotografików do tego, aby zainteresować się tym tematem, aby spojrzeć na miasto właśnie z perspektywy takiego miasta będącego stolicą kultury. My wiemy o tym, że w Katowicach dzieje się absolutnie dużo. Stąd pomysł jest taki, żeby rzeczywiście jakby ten pryzmat czy taką perspektywę przybrać w trakcie przechodzenia po mieście, spacerowania i szukania dobrych kadrów. W tych poprzednich edycjach mamy takie doświadczenia, że ta kreatywność, jeśli chodzi o te tematy, które się pojawiają, jest rzeczywiście bardzo duża. Między innymi przecież w poprzednich latach mieliśmy tytuł Europejskiego Miasta Nauki. Taki też był tytuł jednej z edycji konkursu Katowice w obiektywie i te prace rzeczywiście były różnorodne, ciekawe i prezentowały przeróżne spojrzenie na miasto. Mamy nadzieję, że tak będzie i tym razem. Ten poziom artystyczny jest wysoki, pomimo tego, że wyłączyliśmy w ubiegłym roku z udziału osoby zajmujące się fotografią zawodowo, czy czerpiące z fotografowania korzyści finansowe, więc pomimo tego, że kierujemy to do osób, które amatorsko zajmują

0: Możemy podejść do tego zagadnienia bardzo kreatywnie. Te poprzednie lata nam pokazały na przykład to, że niektórzy traktują temat dość dosłownie i często na tych zdjęciach są budynki, które właśnie nawiązują do danej tematyki, więc tu jeśli chodzi o ten zakres budynkowy nawiązujący do kultury, no to mamy całkiem mocnych kandydatów, bo mamy przecież NOSPR, mamy całą strefę kultury szeroko rozumianą, mamy Miasto Ogrodów, które też jest obiektem o fajnej historii, też nawiązującym do kultury. Wiemy o tym, że często niektórzy sugerują się wydarzeniami, które odbywają się na terenie miasta, więc można nawiązać czy do jakichś klasycznych, tradycyjnych nawiązań kulturowych, czy można właśnie spojrzeć na te zagadnienia zdecydowanie szerzej. Absolutnie ciężko jest pokazać ten jeden kierunek, warto kierować się chyba po prostu tym, co w duszy gra. Pamiętajmy też o tym, że zgłoszenie może zawierać do 3 zdjęć, więc jeżeli uznamy, że nadaje się więcej propozycji niż jedna, to jak najbardziej możemy próbować. I te zdjęcia w związku z tym mogą mieć zupełnie różny pomysł i różny obiekt przedstawiać. Tak jak wspomniałam, do 9 października czekamy na to, aby nadsyłać te zgłoszenia drogą elektroniczną na adres fan@katowice.eu. Należy pamiętać o tym, aby dołączyć skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia, który jest załącznikiem regulaminu, więc pamiętajmy o tym aspekcie. A można powiedzieć, że jest o co walczyć. Dlaczego? Dlatego, że chcąc docenić zaangażowanie uczestników, decyzją prezydenta Marcina Krupy od tego roku podniesiona została wysokość nagród finansowych. Za pierwsze miejsce można otrzymać 2000 zł, za drugie 1400 zł, więc już naprawdę jakiś element sprzętu fotograficznego za taką nagrodę myślę, że możemy sobie kupić i sprawić. No i tak jak podkreślałam, że tych edycji już było trochę, no od 17 lat organizujemy ten konkurs. Od pierwszej edycji w projekt angażuje się Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski, więc to gwarantuje rzeczywiście to, że to profesjonalnym okiem zostanie ocenione. No i to jury, w którego w skład wchodzą też przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice, wybiera 30 prac spośród fotografii zgłoszonych do konkursu. Rozstrzygnięcie odbywa się podczas otwarcia wystawy zwycięskich prac. One jest planowane na początek grudnia w Galerii Katowice, więc już dzisiaj zachęcamy do tego, żeby naprawdę skupić się, może nawet te zbliżające się urodziny miasta Katowice będą dobrą okazją do tego, żeby jakiś fajny kadr nawiązujący właśnie do tytułu Polskiej Stolicy Kultury złapać.
1: Sandra Hajduk, Urząd Miasta. Konkurs Katowice w obiektywie organizowany jest już od 17 lat.
2: Ciekawe wydarzenie na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Jedna noc, wiele teatrów, spektakli i innych wydarzeń. W sobotę 12 września odbędzie się największa teatralna impreza w Śląskim, czyli Noc Teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Paulina Kozioł.
3: Widzowie będą mogli zobaczyć 27 spektakli w 15 teatrach na terenie metropolii. Na przykład Teatr Żelazny w Katowicach pokaże komedię Oddam żonę w dobre ręce, a Teatr Śląski spektakl Miło cię było zobaczyć. Do tego organizatorzy zaplanowali 50 innych atrakcji. Warsztaty, gry, pokazy, wystawy czy spotkania z twórcami oraz zwiedzanie teatrów.
1: Będzie można wejść za kurtynę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Samolot elektryczny, taką maszynę mają do nauki uczniowie z Katowic. To pierwszy w Polsce samolot napędzany prądem zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Zaraz powiemy więcej. Sprawdzimy też statystyki na przykład na Kolei Śląskiej. A teraz już polatamy z Pauliną Kozioł.
3: To pierwszy w Polsce samolot napędzany prądem zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Wykonał już swój oficjalny lot na lotnisku Katowice-Muchowiec. Maszyna jest zeroemisyjna i cichsza niż samoloty spalinowe. Mieści 2 osoby. Będzie używana przede wszystkim do krótkich lotów szkoleniowych, a także do edukacji dla techników awioników, którzy w przyszłości będą odpowiadali za diagnostykę oraz naprawę elektroniki w samolotach.
4: Anna Przybył, dyrektor technikum lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
1: Szkoła wzbogaciła się o samolot na prąd. Proszę powiedzieć coś o tej maszynie i jak ona będzie wykorzystywana.
4: Maszyna jest dla nas najnowocześniejszą pomocą dydaktyczną, aczkolwiek jest to realny samolot, który lata. Właśnie w tej chwili odbywa lot śląska kurator oświaty, pani Aleksandra Dyla. Przy czym jest to technologia, która dopiero rozwija się w Polsce, bo jest to pierwszy w Polsce samolot elektryczny i pierwszy w Polsce oficjalnie zarejestrowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W związku z tym cieszymy się, że jesteśmy pierwsi. Jak otwieramy

0: Wybraliśmy branżowe centrum umiejętności, które działa przy szkole w dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych. To było i jest nadal jedyne w Katowicach, ale to też było pierwsze branżowe centrum w Polsce. Teraz są kolejne, natomiast zobaczymy, liczymy na to, że tak jak mówię, ta technologia się rozwinie. Przede wszystkim chodzi o to, że muszą się na tych lotniskach małych pojawić ładowarki, bo problem jest z ładowaniem tego samolotu. On może utrzymać się w powietrzu około 40 minut. Właśnie pani kurator wylądowała. Natomiast jest to na pewno niezwykłe doświadczenie dla naszych uczniów. Oni na co dzień pracują przy samolotach napędzanych paliwem spalinowym. Oni je tutaj w aeroklubie między innymi rozbierają, poznają ich budowę, bo kształcimy między innymi w szkole techników awioników. Natomiast to jest nowe doświadczenie. Poznają budowę tego samolotu, poznają budowę silnika elektrycznego i mają taką możliwość uczestniczenia w tworzeniu się, myślę, lotnictwa, tego małego lotnictwa elektrycznego. No myślę, że to też jest przyszłość. Tak jak kiedyś nie wierzyliśmy w to, że samochody elektryczne będą w dużej mierze jeździły po naszych ulicach, tak teraz wiele osób sceptycznie mówi, a to taką zabawkę kupiliście. Natomiast samochody elektryczne już mają swoje ładowarki. Myślę, że kiedyś w małym lotnictwie też rozwinie się to lotnictwo elektryczne.
1: Czyli jesteście pierwszą szkołą, która będzie kształcić mechaników, którzy będą umieli zająć się samolotami napędzanymi prądem?
0: Znaczy generalnie jesteśmy z jedną z kilku szkół w Polsce, które kształcą. W Polsce mamy dwa kierunki. Jest technik mechanik lotniczy, jest technik awionik. Technik awionik to taki troszkę bardziej zaawansowany mechanik, który zajmuje się obsługą urządzeń pokładowych, właśnie tych elektryczno-elektronicznych. Natomiast jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która daje możliwość właśnie uczenia się obsługi także samolotu elektrycznego. Jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która daje możliwość uczniom wykorzystania tego samolotu, bo w ramach kursów organizowaliśmy w ramach projektu taki kurs obsługa samolotu elektrycznego i w ramach tego kursu każdy z uczniów odbywał taki 15-minutowy lot tym samolotem, czyli możemy powiedzieć, że nasi uczniowie jako pierwsi latają samolotem elektrycznym, nasi uczniowie jako pierwsi poznają obsługę tego samolotu ze specjalistami z firmy, od której zakupiliśmy samolot z pilotem, który jest przeszkolony do latania też tego typu maszynami, który zna jego budowę i to na pewno, więc torujemy, mam nadzieję, drogę pozostałym szkołom. Natomiast u nas tak możliwość tych kursów mieli nie tylko uczniowie z kierunku technik awionik, ale także technik robotyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, wszystkich właściwie kierunków, które są w naszej szkole i myślę, że w przyszłości, może w ramach kolejnego projektu albo w ramach zajęć dodatkowych, umożliwimy to także technikowi cyberbezpieczeństwa, teraz nowy kierunek, który otworzyliśmy w szkole, technikom eksploatacji portów i terminali, no wszystkim uczniom, którzy są w szkole, a mamy ich 300 od tego roku.
2: Krzysztof Będkowski, prezes Skydream spółka ZO.
1: Proszę opowiedzieć coś o tej maszynie, samolot napędzany prądem. Czym on się różni od takich standardowych samolotów?
2: No przede wszystkim w samolotach standardowych prądem napędzamy tylko i wyłącznie ze systemy awioniczne. W tym samolocie jest to napęd elektryczny, który odpowiada za lot, czyli napędza nam śmigło. Także to jest główna różnica. No i zamiast zbiorników typowych paliwa mamy dwa zespoły baterii. Przede wszystkim od strony pilota jest to samolot prostszy w zakresie przygotowania zespołu napędowego do lotu, bo tak gdyby system jest w pełni komputerowy, zautomatyzowany i testuje się samodzielnie elektrycznie, także wymaga szybszego przygotowania do lotu. System tak samo zwraca nam informacje o tym, czy są jakieś błędy, czy nie. Dzięki, przyleci.
1: No, w porównaniu do helikoptera jest mega cichy.
2: Tak, zdecydowanie to jest główna zaleta samolotów elektrycznych, ponieważ coraz częściej na polskich lotniskach, tak jak na przykład w Katowicach czy w Gliwicach, mamy coraz więcej komentarzy od mieszkańców, którzy mieszkają przy lotniskach, którym przeszkadza po prostu hałas. Tak? Samoloty elektryczne, które są użytkowane na przykład w Szwajcarii czy w Belgii, w Holandii, głównie latają w okolicach dużych aglomeracji miejskich i głównie z tego powodu, że może nie latają wyżej, szybciej, dalej, ale są po prostu cichsze, także ośrodki szkolenia, które wykorzystujemy do szkolenia podstawowego, unikają zbędnych trudów, nudnych, nieciekawych rozmów z mieszkańcami, dla których powiedzmy ten hałas jest uciążliwy, bo samolot elektryczny poleciał powiedzmy, nie wiem, z minutę temu stąd, czy dwie minuty, to w ogóle go nie słyszymy, także nie wiemy nawet, gdzie on jest, bo nie słyszymy pracy silnika, gdzie on się znajduje.
1: Tak, to co przed chwilą mogli słyszeć nasi słuchacze, to był śmigłowiec LPR, nie samolot elektryczny, bo samolot elektryczny jest bardzo cichy. A proszę powiedzieć, jak długo on się ładuje?
2: Samolot lata około godziny czasu na pełne naładowanie baterii. Po wylądowaniu czas jego ładowania, żeby odtworzyć jego zdatność do lotu, to jest około godzina 15, godzina 20 minut.
1: A czy są jakieś różnice w prowadzeniu takiej maszyny?
2: Jeśli chodzi o same kwestie związane z pilotażem, to układ pilotażowy typu chlapolotki, ster wysokości, ster kierunku jest dokładnie taki sam jak w typowym samolocie. Pilotażowo, co może zaskoczyć pozytywnie, to zdecydowanie mniejszy poziom wibracji niż w samolocie spalinowym. No i druga kwestia, która jest też dosyć istotna, to jest to, że jest dużo niższy poziom hałasu, nie dość, że na zewnątrz, to również w kabinie w stosunku do samolotu spalinowego. Natomiast sama kwestia pilotażu, jak ten samolot chodzi na sterach, jak się zachowuje w zakręcie, przy lądowaniu, to jest dokładnie to samo.
1: Czy to jest bezpieczne, bo ta bateria pozwala na krótsze loty niż w samolotach spalinowych?
2: Tak, no typowy zasięg samolotu spalinowego to jest powiedzmy między 4 a 6 godzin. Tutaj mówimy o godzinie, także z perspektywy gdyby czasu lotu, no to ten zasięg jest zdecydowanie krótszy i mniejszy. Natomiast ten samolot głównie nie służy do latania po trasach z punktu A do punktu B, tylko głównie do latania w rejonie lotniska, do nauki podstawowych manewrów pilotażowych, nauki startów i lądowań. Natomiast jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, bo część ludzi może powiedzieć, że to jest nowatorski napęd, nie do końca sprawdzony, nie wiem jak on się będzie zachowywał, to samolot oprócz tego, że ma dosyć dużą zdolność do szybowania, bo ma dosyć dużą tak zwaną doskonałość, to jest wyposażony w spadochronowy system ratunkowy. W przypadku awarii tego systemu napędu elektrycznego, cały samolot może nam wylądować na spadochronie.
3: Samolot, który lata na prąd, to nowa zabawka uczniów z Katowic, przypomnę, a teraz samolotu przesiadamy się na rower i kolej. Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk ma dla nas wakacyjne podsumowanie.
4: Za nami wakacje z Kolejami Śląskimi. Jakie były? Rodzinne, rowerowe i rekordowe. Ponad 45 tysięcy podróży z rowerami i o ponad 1/3 większe zainteresowanie wakacyjną ofertą. Tak zakończyło się tegoroczne lato w Kolejach Śląskich. Od 27 czerwca do 29 sierpnia pasażerowie przewieźli pociągami Kolei Śląskich ponad 45 tysięcy rowerów. To o 23% więcej niż rok wcześniej. Z kolei z dostępnej w dni robocze oferty wakacje z KS, która umożliwiała rodzinom i opiekunom podróżującym z dziećmi do 16 roku życia zakup biletów za 10 zł w aplikacji mobilnej KS-ka, skorzystało ponad 3800 osób, czyli o 35% więcej niż podczas ubiegłorocznych wakacji. Największą popularnością wśród rodzin korzystających z wakacyjnej oferty cieszyły się połączenia z Katowic do Bielska-Białej, Ustronia, Wisły i Żywca. Co ważne, także po wakacjach rodziny mogą liczyć na tańsze bilety przez cały rok. W ofercie Kolei Śląskich dostępna jest oferta rodzina, dzięki niej grupy od 2 do 6 osób, w tym maksymalnie 2 dorosłych i co najmniej 1 dziecko, podróżują z 30% zniżką. Jak już wspomniałem, rosnącą popularnością cieszyły się również wakacyjne podróże z rowerami. Największe zainteresowanie przejazdami z jednośladami przypadało na weekendy i dni świąteczne. Rekordowym dniem wakacji była niedziela 9 sierpnia. To pokazuje skalę, kiedy pasażerowie kupili ponad 1600 biletów na przewóz rowerów. To jasno pokazuje, że połączenie kolei i roweru staje się coraz popularniejszym sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu. Staramy się, by zaplanowanie takiej podróży było jak najprostsze. W aplikacji mobilnej KS-ka można nie tylko kupić bilet, ale również sprawdzić połączenia, w których dostępne są miejsca na przewóz rowerów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu pasażerowie mogą wygodniej zaplanować wycieczkę. Przypomnę też, że każdy pociąg Kolei Śląskich posiada strefę rowerową, a na najbardziej popularnych trasach w wakacje kursuje również Velocuk, czyli specjalny skład z miejscami dla 36 rowerów.
3: Sezon na rowery wciąż trwa. Nadal też można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 300+. Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
5: Rodzice, opiekunowie, można powiedzieć, że w większości już złożyli wnioski o tak zwaną wyprawkę szkolną, czyli świadczenie Dobry Start. W województwie śląskim do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 319 tysięcy wniosków na 462 tysiące dzieci. dzieci, już Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 117 milionów złotych tytułem właśnie wyprawki szkolnej. Jeśli chodzi o Częstochowę, to takich wniosków z Częstochowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 13 900 na 19 300 dzieci, z czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 4 700 000 zł tytułem właśnie dobrego startu, czyli wyprawki szkolnej. Przypominam, że wnioski o świadczenie Dobry Start można składać do końca listopada. To jest nieprzekraczalna data. Jeżeli rodzice złożą wniosek po tej dacie, to świadczenie przepadnie. Dlatego warto pamiętać, że jeszcze jest czas na złożenie wniosku. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to by jak najszybciej zrobił. Te pieniądze do niego wpłyną i wówczas będzie mógł je przeznaczyć na kompletowanie czy uzupełnianie tak zwanej wyprawki szkolnej. Przypomnę, że ze świadczenia Dobry Start mogą skorzystać rodzice, opiekunowie dzieci w szkole podstawowej i ponadpodstawowej do ukończenia przez nie 20 roku życia, chyba że dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 lat. Świadczenie nie przysługuje na dzieci, które chodzą do szkoły do tak zwanej zerówki, ani też nie przysługuje na studentów, nawet jeśli wiekowo podlegają jeszcze pod to świadczenie, ponieważ świadczenie jest tylko na dzieci uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i policealnej. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziców. Ważne, by złożyć ten wniosek prawidłowo do końca listopada. Wnioski składamy elektronicznie, także można to zrobić nawet po godzinach pracy urzędów, czy w weekendy, czy też będąc daleko poza granicami naszego kraju. Przypomnę, rodzice mają 4 kanały składania wniosków. Mogą to zrobić poprzez naszą platformę EZUS, bankowość elektroniczną, portal Empatia, czy też aplikację EZUS. Polecam aplikację EZUS, ponieważ wiele danych już automatycznie się uzupełnia i można powiedzieć, że te wnioski składa się w kilkanaście sekund. Także zachęcam jeszcze tych rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie Dobry Start, by to zrobili. Ostateczny termin to 30 listopada.
3: Ja tylko przypomnę, że o świadczeniu 300+ mówi Beata Kopczyńska, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Śląsku. No to jeszcze jeden temat na zakończenie tej części magazynu. Zamiast familoków samochody Katowice planują rozebrać dwie kamienice w Bogucicach, a w ich miejscu zrobić parking dla mieszkańców i odwiedzających powstające w okolicy Centrum Himalajzmu.
6: Na początek rozebrane zostaną dwie kamienice przy ulicach Górnej i Kraszewskiego. W imieniu Katowickich Inwestycji Dawid Kwiecień.
7: One zostały już jakiś czas temu opróżnione, mieszkańcy zostali skierowani do lokali zastępczych. Natomiast dlaczego zostaną zrównane z ziemią? Stan tych budynków pozostawia wiele do życzenia. Tak wiele, że jakiekolwiek inwestycje w nie byłyby już nieopłacalne, bo tu wymagałyby ogromnych nakładów finansowych, żeby doprowadzić te budynki do takiego stanu, który zapewniałby bezpieczeństwo tym mieszkańcom.
6: Prace mają ruszyć w tym roku i potrwają 17 miesięcy.
3: Magda Poddańczyk przekazała dla nas te informacje.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Otwierają się kąpieliska, otwiera się kąpielisko nad zalewem Nakło, Chechło. Ostatnie miesiące, przypomnę, upłynęły pod znakiem intensywnych przygotowań. Edyta, czekaj, zapraszam na magazyn. Odwiedzimy nie tylko zalew, bo udamy się także do Gliwic, gdzie, no właśnie, tam z rozmachem można mówić o budżecie obywatelskim. A teraz już zalew Nakło, Chechło i wójt gminy Świerklaniec, Grzegorz Zadęcki.
9: Na pewno zawsze takie rozmowy zaczynamy od tego, aby zwrócić uwagę na to bezpieczeństwo. To jest dla nas najistotniejsze, tutaj jako dla zarządcy tego terenu. Ilość osób przybywających jest bardzo duża tutaj. My jesteśmy małą gminą, ale staramy się jak możemy. Dowodem na to właśnie jest otwarcie kąpieliska strzeżonego tutaj przez ratowników. Także zachęcamy do kąpieli tutaj na polu namiotowym. Bardzo mocnym akcentem są pierwsze remonty tak naprawdę. To są ogromne pieniądze, które tutaj włożyliśmy w remonty dróg, czy to w montaż instalacji elektrycznej tutaj na polu namiotowym. Myślę, że będziemy rozwijać te usługi jeszcze bardziej, żeby osoby wypoczywające miały jak najwięcej atrakcji. I taką ciekawostką jest powstanie również parku linowego tutaj w tym roku we współpracy z nadleśnictwem i przedsiębiorca prywatny tutaj w współpracy również z gminą oferuje taką usługę. Ma ona już bardzo duże wzięcie, bo od majówki praktycznie już dzieci tutaj korzystają. Jest ona nieopodal pola namiotowego. Zaopatrzyliśmy w koła ratunkowe przedsiębiorców, czyli tutaj te wszystkie miejsca, w którym można zjeść, można się napić. Jest to dodatkowy taki aspekt bezpieczeństwa. Oprócz tutaj tego strzeżonego kąpieliska zamontowaliśmy wiele kamer na parkingach. Jesteśmy przygotowani, myślę, w 100%, jeśli chodzi o inkasentów tutaj, o obsługę tego zalewu. Tak jak powiedziałem, jest to jezioro. My tutaj mamy jedno miejsce strzeżone, więc bardzo, bardzo mocno apelujemy wypoczywających głównie, którzy wypoczywają poza terenem kąpieliska, aby w swojej odpowiedzialności jakby mieli przede wszystkim dzieci, a w dniu dzisiejszym, jak i w kolejnych dniach, zwracam szczególną uwagę, bo też wczoraj mieliśmy sztab kryzysowy na terenie gminy, nie tylko w naszym mieście, aby mocno się nawadniać, aby pamiętać o seniorach, o dzieciach, o zwierzętach również, o tym, żeby w tych temperaturach, które sięgają do 40 stopni, żeby pamiętać o tym, aby nie doszło do tragedii, aby się nie odwodnić.
10: Komisarz Norbert Ucieklak, Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach. Czy możemy się tu czuć bezpiecznie? No jest to wyczuwam pewien subiektywizm w tym pytaniu, ponieważ wszędzie jest bezpiecznie tam, gdzie my stosujemy się do pewnych zasad bezpieczeństwa. Pod warunkiem, że będziemy korzystać z zalewu na Kłochechło i z kąpieliska wyznaczonego w sposób odpowiedni i będziemy się stosować do poleceń ratownika czy poleceń osób zarządzających tym terenem, jak najbardziej myślę, że bezpieczeństwo jest w zasięgu ręki. Jest wyznaczona specjalna komórka nieetatowa w ramach naszej jednostki, gdzie policjanci będą służbę pełnili tutaj właśnie w tym rejonie. Pomagamy i chronimy, to takie nasze motto, więc będziemy tutaj dla Państwa w czasie Waszego wypoczynku. Przygotowywany też jest harmonogram służby dla policjantów, którzy będą pełnić tutaj swoje zadania, wykonywać swoje zadania przy wykorzystaniu łódki. Także oni też będą dla Państwa i będą na akwenie wodnym.
11: Tomasz Kowalski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Silesia Rescue, członek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeżeli chodzi o zalew, to mamy mapę zalewu ze słupkami tak zwanymi SOS, opisanymi numerami. Te słupki są numerowane co 100 metrów, więc każdy ten słupek ma swój numer nadany kolejny i według tego słupka, według mapy jesteśmy w stanie zainterweniować, dotrzeć na dane miejsce, do danego miejsca. Oprócz tego też mamy numer alarmowy stworzony przez gminę Świerklaniec, który jest zapisany zarówno przy tych słupkach, które stoją, jak i na bojach, banerach, które znajdują się na wodzie, oznakowaniach, między innymi o zakazie kąpieli. Jeżeli to jest w godzinie pracy dyżuru, czyli między godziną 10 a 8, w tym momencie gdzieś takie dotarcie zajmuje nam około 2-3 minut do danego zdarzenia w zależności od rejonu akwenu, ponieważ wskakujemy na łódź motorową i łodzią motorową udajemy się na miejsce. Natomiast po godzinie 18 i przed godziną 10 takie dotarcie po takim alarmie zajmuje nam około 15 minut. Plus oczywiście dodatkowo warto po godzinie 18 też informować operatora numeru alarmowego 112, aby na miejscu pojawiła się straż pożarna jak najszybciej, ze względu wiadomo, że im większe siły, tym lepiej, zwłaszcza po zmroku, zadziałać. Przez cały sezon jacyś ratownicy będą, jak nie stricte na plaży podczas działania kąpieliska, to w pobliżu, niedaleko w domu olimpijczyka będą stacjonować. No z roku na rok ta świadomość odpoczywających polepsza się, natomiast widząc gdzieś tam działania popandemiczne, które obecnie wychodzą, no to w tym roku już zauważamy znacząco wzrastającą ilość działań niepożądanych, zdarzeń, które się pojawiają. Między innymi nieświadomość osób, wypływanie bez środków asekuracyjnych, branie dzieci bez środków asekuracyjnych, branie dzieci nadmiarowo, czy pływanie po alkoholu, bądź nawet z alkoholem, co jest skrajnie nieodpowiedzialne. Ani gdzieś tam ładny flaming, ani materac to nie są środki pływające, którymi można pływać po akwenie. Można pływać środkami, które są typu kajaki, deski SUP czy rowerki wodne. Natomiast pozostałe elementy to nie są środki pływające, którymi można pływać i którymi się powinno pływać. A nawet pływając na środkach pływających, powinniśmy używać środków asekuracyjnych. Czyli mieć co najmniej na sobie kamizelkę, akcję kuracyjną bądź też ratunkową, w szczególności dzieci, bo jeżeli wpadniemy do wody, nie potrzeba dużo czasu, a trzeba pamiętać, że niestety tonie się w ciszy, a nie głośno. Powinniśmy zwrócić uwagę na prewencję, na profilaktykę, czyli to, aby przede wszystkim nie spożywać alkoholu, po alkoholu nie wchodzić do wody, nie pływać na żadnych środkach pływających, zawsze zakładać kamizelki asekuracyjne, kamizelki ratunkowe, jeżeli płyniemy w pław, gdzieś dalej wypływamy, mieć ze sobą bojkę ratunkową i też zwracać uwagę na innych, ponieważ tak naprawdę pierwszy sygnał zawsze pojawia się od plażowiczów poza kąpieliskiem, więc tutaj osoby, świadkowie zdarzenia są najistotniejszym elementem tego ogniwa i przekazania tej informacji dalej. Ważne jest też, aby będąc świadkiem takiego zdarzenia, samodzielnie nie próbować ratować takiej osoby, ponieważ osoba topiąca się szuka dodatniej pływalności, balastu. Jeżeli my podejdziemy do takiej osoby, to ta osoba niestety, ale może nas podtopić. Więc tutaj, jeżeli chodzi o podejmowanie takich osób, do tego są wykwalifikowani ratownicy strażacy. Natomiast co możemy zrobić? Możemy rzucić na przykład koła ratunkowe, które na terenie zalewu są dostarczone przez gminę Świerklaniec, w różnych punktach wystawione, czy tak samo nawet i butelkę wody, jakąś linkę, sznurek, miotłę, cokolwiek, co mamy pod ręką, podać takiej osobie, żeby taka osoba się na tym oparła i dzięki temu utrzymała na poziomie tafli wody.
3: Strzeżone kąpielisko nad zalewem na Kuchechło będzie czynne do 31 sierpnia. Będzie funkcjonować codziennie od 10 do 18.
6: Mają rozmach. Aż 360 pomysłów złożyli do tegorocznego budżetu obywatelskiego mieszkańcy Gliwic. Projekty przeszły już weryfikację, a o szczegółach opowie Marta Kryś z Centrum 3.0.
12: Było ich 360, więc rzeczywiście dużo. Nie jest ona rekordowa, ale utrzymuje się na takim podobnym wysokim poziomie. Natomiast rekordową będziemy mieli kwotę na realizację tych zadań, ponieważ na przyszły rok to jest po raz pierwszy w Gliwicach ponad 10 milionów złotych. Zgłoszone zimą projekty mieszkańców były weryfikowane, oceniane, czy są możliwe do realizacji, czy jakieś tam kwestie związane z własnością terenu, albo też z różnymi gestorami sieci, no czy nie ma po prostu jakichś przeszkód. I wszystkie, które przeszły tę weryfikację pozytywnie, trafią do głosowania. Ono się rozpocznie 26 sierpnia i potrwa przez 3 tygodnie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałam powiedzieć, no, że teraz też trwa procedura odwoławcza, czyli jeżeli ktoś nie zgadza się z wynikami tej oceny, może też takie odwołanie w ciągu 7 dni złożyć i będzie ono jeszcze rozpatrywane.
6: To jest chyba teraz też taki czas, w którym można te projekty promować, żeby na nie właśnie mieszkańcy Gliwicy głosowali.
12: Tak, można. My w Gliwicach mamy taki podział na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe. Tych ogólnomiejskich było bardzo dużo propozycji w tym roku, bo aż 33, ale nie wszystkie projekty, mamy też taki wymóg formalny, że właśnie złożenie wniosku o projekt ogólnomiejski wiąże się z poparciem już na tym etapie 100 mieszkańców Gliwic. I tutaj większość tych projektów tego poparcia nie zyskała. Myślę, że tak mieszkańcy próbowali właśnie, które projekty z najlepszą reakcją się spotkają. Natomiast z tych, które już potem te 100 głosów zdobyły i które oceniono pozytywnie, będziemy mieli 4 wnioski do wyboru jesienią. To będą wydarzenia taneczne dla mieszkańców, inicjatywy sportowe takie pomiędzy dzielnicami, integrujące dzielnice. Również po raz kolejny takie zadanie, które myślę z pozytywnym bardzo odbiorem się spotyka i było już wybierane do realizacji, to jest dostęp do e-booków i audiobooków dla osób, które no właśnie odwiedzając Bibliotekę Gliwicką mogą sobie z takiej usługi potem bezpłatnie skorzystać i festiwal literacki. Także takie projekty ogólnomiejskie, a jeśli chodzi o promocje i o projekty dzielnicowe, no to się dopiero myślę zacznie, tak pod koniec wakacji. Zadania w dzielnicach są różnorodne, dotyczą właśnie i zajęć dla seniorów, dla dzieci, dla młodzieży, oczywiście inwestycji, jakieś budowy parkingów, nasadzeń, no też powtarzają się zadania dotyczące zakupu defibrylatorów. Bardzo ważne są takie miejsca rekreacji, wypoczynku dla mieszkańców, no ale co na kolejny rok się okaże najważniejsze, to dopiero zobaczymy.
6: A która dzielnica najbardziej się zaangażowała, w której było najwięcej tych pomysłów?
12: Była to w tym roku Sośnica, zgłoszono 36 wniosków. No jest to też najliczniejsza dzielnica Gliwic, więc akurat to nie dziwi, ale rzeczywiście liczba jest imponująca. Bardzo dużo też projektów zaproponowali mieszkańcy Szobiszowic i Zatorza, w obu tych dzielnicach po 26 wniosków.
6: A jeśli chodzi właśnie o pomysły w dzielnicach, to są raczej takie drobne inwestycje, drobne zadania, czy są jakieś takie większe? Jak to wygląda?
12: W różnych dzielnicach różnie i w poprzednich latach też tak było. Czasami jest tak, że mamy w dzielnicy tylko 2-3 zadania i one są bardzo duże, zajmują całą pulę przeznaczoną dla danej dzielnicy. To w zależności od wielkości dzielnicy waha się od 200 do ponad 600 tysięcy tysięcy złotych. Ale są też takie dzielnice, które właśnie rok w rok właściwie stawiają na takie projekty mniejsze i mają ich do realizacji, już nie do wyboru, bo do wyboru więcej, ale do realizacji 6, 7, 8 takich właśnie mniejszych projektów. Często też takich dotyczących właśnie czasu wolnego. Coraz bardziej też mieszkańcy chyba doceniają i potrzebują właśnie takiej oferty, żeby tworzyć jakieś takie okazje do tego, żeby wspólnie z sąsiadami czy z osobami w podobnym wieku razem coś w dzielnicy twórczego, fajnego, kreatywnego zrobić, wziąć udział właśnie w jakichś zajęciach.
1: A jeśli chodzi teraz o dalsze procedury, głosowanie ruszy pod koniec wakacji, a potem co dalej?
12: Potem będziemy liczyć głosy, ponieważ w Gliwicach mamy ciągle jeszcze też głosowanie w formie papierowej. Niektóre miasta z tego zrezygnowały, my nie, bo tak widzimy, że mieszkańcy są przywiązani też do tej formuły, więc musimy po zakończonym głosowaniu do tych głosów elektronicznych jeszcze te papierowe podoliczać, pozliczać i wtedy gdzieś w połowie października publikujemy już wyniki, wiemy, które zadania trafią do realizacji, no i pozostaje poczekać na początek roku 27, no kiedy właśnie ta realizacja już tych zadań ruszy.
1: A jeśli chodzi o te papierowe głosowania, gdzie będzie można oddać swój głos w ten sposób?
12: Można to zrobić w siedzibach Centrum 3.0. My mamy 4 lokalizacje. Co roku też nawiązujemy współpracę właśnie z biblioteką, z Miejską Biblioteką Publiczną, która ma filię niemal w każdej dzielnicy i w filiach biblioteki również można to zrobić. No i oczywiście w Urzędzie Miejskim, zarówno na ulicy Zwycięstwa, jak i na Jasnej. My też będziemy pojawiać się na takich większych wydarzeniach plenerowych we wrześniu, w tym czasie, kiedy będzie trwało głosowanie. Na przykład myślę, że na pikniku seniora w parku Chopina będzie można nas spotkać, więc też mieszkańcy podczas takich wydarzeń mogą oddać głosy.
1: Chciałam jeszcze zapytać, czy są jacyś stali bywalcy, że tak powiem, to znaczy osoby, które co roku zgłaszają pomysły właśnie do budżetu obywatelskiego.
12: Tak, jest wiele takich osób. Są tacy liderzy w dzielnicach, którzy każdego roku niemal mają jakieś pomysły, czekają też na tę procedurę, żeby zgłosić właśnie swoje kolejne inicjatywy i udaje się wielu osobom z sukcesem, no kilka lat na przykład z rzędu jakąś taką inicjatywę zaproponować, ale też i to bardzo cieszy, mamy sporo osób, które po raz pierwszy zgłaszają te wnioski i muszę też powiedzieć, że w tym roku pojawiły się wnioski młodzieży o budżet obywatelski i widzi jakąś potrzebę zmiany w swojej dzielnicy i chce na to jakoś tak pozytywnie wpłynąć.
1: Niektóre miasta mają taki podział, że mają na przykład zielone budżety, szkolne budżety. Jak to jest w Gliwicach?
12: No ustawa nam nie pozwala na takie kategorie tematyczne dzielić. To zazwyczaj jest gdzieś jeszcze obok, coś dodatkowego, co wygląda i podobnie jest procedowane jak budżet obywatelski. I my na przykład mamy też szkolny budżet obywatelski, rzeczywiście, ale on dotyczy tylko takiego stricte określonego charakteru zadań, bo w Gliwicach akurat ten szkolny budżet obywatelski służy temu, żeby zachęcić młodzież do podejmowania takich działań na rzecz innych, charytatywnych, integrujących społeczność szkoły, na przykład z mieszkańcami, ze społecznością dzielnicy. Raczej właśnie o takim wymiarze społecznym, czyli w tym naszym szkolnym budżecie nie chodzi o to, żeby doposażać szkołę albo żeby coś remontować, a bardziej o to, żeby tak społecznie i charytatywnie działać.
3: Budżet obywatelski w Gliwicach i Paulina Kozioł. Dziś z Gliwic to wszystko.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Katowice, jest konkurs, można się zgłaszać. Dla odpoczynku pogramy w kosza. W Gliwice brzmi na razie tajemniczo. To rozwijmy temat. Na początek wspomniane Katowice i materiał Pauliny Kozioł.
1: Firmy, które angażują się w działania społeczne, zostaną docenione. W Katowicach ruszył nabór do konkursu Katowizje. Można do niego zgłaszać firmy, które działają w Katowicach i dla których ważne są, oczywiście oprócz zysku, także działania na rzecz społeczności. O szczegółach mówi Michał Mendala z ratusza.
13: To może zaczniemy od takiego ogółu, że ta społeczna odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim takie działania, które przynoszą realne korzyści lokalnym społecznościom. To takie codzienne podejście pokazujące, że biznes może skutecznie łączyć rozwój z troską o otoczenie. No i nasz konkurs Katowizje powstały właśnie po to, aby wyróżniać i promować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które w swojej takiej codziennej działalności wdrażają inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcemy w ten sposób pokazać, że niezależnie od skali działalności firmy z różnych branż. Mogą one mieć pozytywny wpływ na ludzi, społeczność i środowisko. I to pokazują też laureaci dotychczasowych edycji, bo teraz mówimy o 7 już edycji konkursu Katowizje Firma Społecznie Odpowiedzialna 2026. Na laureatów czekać będą nagrody finansowe prezydenta miasta Katowice o łącznej wartości 6000 zł. Zwycięzcy otrzymają również pamiątkowe statuetki, dyplomy, a także przede wszystkim prawo do posługiwania się prestiżowym tytułem oraz znakiem graficznym Katowizje Firma Społecznie Odpowiedzialna. Dodatkowo te nagrodzone firmy i inicjatywy zostaną zaprezentowane w miejskich kanałach komunikacji. Chcemy w ten sposób szerzej udostępnić wiedzę mieszkańcom o tym, czym zajmują się te przedsiębiorstwa, a laureaci zyskają możliwość udziału właśnie w wydarzeniach gospodarczych oraz to wsparcie promocyjne dla swojej działalności CSR-owej. Jeżeli chodzi o tą tegoroczną edycję konkursu Katowizje, to nabór do konkursu trwa do 20 września. Mogą zgłoszeń dokonywać same firmy, a także organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy. Po zebraniu takich 10 głosów poparcia wystarczy wysłać oczywiście formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie rawa.ink.katowice.eu na adres mailowy rawa.ink@katowice.eu. No i tam zespół oceniający będzie weryfikował, które zgłoszenia rzeczywiście zasługują na to wyróżnienie. Od tegorocznej edycji będą mogły o nie zabiegać również projekty realizowane na obszarze rewitalizacji, wspierające cele gminnego programu rewitalizacji miasta Katowice. Te firmy, których działania wpisują się w 17 celów zrównoważonego rozwoju, a także wykorzystujące innowacje społeczne lub techniczne. Na pewno atutem będzie też współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, bo to jest też dla nas bardzo istotne, aby te trzy sektory, sektor publiczny, sektor prywatny oraz sektor organizacji pozarządowych też wymieniały się doświadczeniami i współpracowały ze sobą. Dlatego my jako sektor publiczny chcemy nagradzać taką dobrą współpracę również na tej płaszczyźnie właśnie między sektorem prywatnym, a więc biznesem oraz sektorem organizacji pozarządowych, które są najbliżej mieszkańców i ich problemów w takim codziennym funkcjonowaniu, z czego też miasto bardzo chętnie korzysta. Finałowa gala konkursu odbędzie się 27 października w trakcie drugiej edycji Forum Katowickich Małych i Średnich Przedsiębiorstw podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To już się staje taką naszą małą tradycją, aby właśnie podczas tego wydarzenia nagradzać tych, którzy najbardziej angażują się w tą działalność społeczną. Poszukując takich firm, można zainspirować się laureatami też z poprzednich lat. To chociażby Little Bit Academy, które został uhonorowane za rozwijanie u dzieci kompetencji cyfrowych, programistycznych i projektowanie gier. Taką nagrodę otrzymała Planeta Jubliama, bajka pana Kleksa, za ekologiczne wydarzenia online, które łączyły edukację z interaktywną zabawą, w której brało udział nawet 1500 uczestników. Wśród tej listy laureatów mamy taką firmę jak Gastromar za szeroko zaklejoną pomoc charytatywną, ale też i wsparcie uchodźców i osób potrzebujących, czy sieć badawczą Łukasiewicz, EMAK, za innowacyjne technologie wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Także jeżeli dostrzegamy w przestrzeni miasta, dostrzegamy firmy, które prowadzą działalność, która jest pożyteczna publicznie, to jak najbardziej zachęcamy, aby właśnie działalność tej firmy zgłosić do naszej kolejnej już 7 edycji Katowizji.
1: Czyli firma społecznie odpowiedzialna to taka, która angażuje się właśnie w tą lokalną społeczność, tak? Robi coś dobrego, na przykład dla dzieci, dla seniorów.
13: Tak, chociaż też z rozmów z tymi przedsiębiorcami już nagradzanymi wynika, że oni tak na dobrą sprawę tą działalność wykonują przy okazji. Ona jest wpisana w charakter ich działań. Bardzo często firmy właśnie edukacyjne czy informatyczne po prostu przy okazji swojej codziennej działalności tworzą produkt, który później może mieć szerokie zastosowanie w takiej powszechnej edukacji, chociażby w katowickich przedszkolach czy szkołach, bądź może stanowić alternatywę podczas wakacji dla spędzania wolnego czasu. Jeżeli taka gra chociażby stworzona może też jednocześnie edukować, no to to jest taka wartość dodana do tego, co ta firma wyprodukowała, co stworzyła, no żeby działać komercyjnie, ale jest to z korzyścią oczywiście dla ogółu społeczeństwa.
1: Czy taka firma musi do tego konkursu zgłosić się sama, czy może to zrobić ktoś, kto nie jest z tą firmą związany, ale na przykład właśnie chce ją docenić?
13: Oczywiście, jak najbardziej tu bardzo cenimy sobie takie zgłoszenia od podmiotów trzecich. Zgłaszać te firmy do konkursu mogą również organizacje pozarządowe, które na co dzień wspierają miasto w realizowaniu różnych trudnych działań i tematów. No i często korzystają z różnego rodzaju narzędzi i ta współpraca współpraca z biznesem też bywa, że mogą one wykorzystywać te narzędzia bezpłatnie, więc wtedy jak najbardziej zgłaszają takie przedsiębiorstwo do naszych Katowizji. Mogą takich zgłoszeń dokonywać mieszkańcy, którzy może byli uczestnikami jakiegoś ciekawego, interesującego projektu, wydarzenia organizowanego przez właśnie dane przedsiębiorstwo działające na terenie Katowic. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o mieszkańców, to oprócz samego zgłoszenia niezbędne jest dołączenie takich 10 głosów poparcia, tak aby jeszcze bardziej uwiarygodnić tą działalność danego przedsiębiorstwa. Firmy również same mogą się zgłaszać ze swoimi pomysłami. Oczywiście to wszystko będzie później na etapie oceny zgłoszeń weryfikowane, poddawane analizie, no i te najciekawsze pomysły, najciekawsze idee wdrożone w przestrzeń publiczną, które wspierają nasze społeczeństwo na różnych płaszczyznach, będą nagradzane tytułem firm społecznie odpowiedzialnych.
1: I chyba będą też promowane, tak? Żeby szersza grupa mieszkańców Katowic się o nich dowiedziała.
13: No tak, chcemy w ten sposób podziękować tym firmom za tą działalność prospołeczną. Z jednej strony to są nagrody finansowe, no ale nie ukrywajmy, w skali funkcjonowania wielu przedsiębiorstw mają one bardziej charakter symboliczny. Natomiast ten aspekt promocyjny już jak najbardziej może mieć wymierne korzyści. Firmy działają często w konkretnych, określonych branżach i tam mogą być znane. Natomiast nasi mieszkańcy niekoniecznie mogą nawet słyszeć o tym, że taka firma w Katowicach działa, więc chcemy tutaj stworzyć taką platformę z informacją o funkcjonowaniu danego przedsiębiorstwa właśnie do mieszkańców poprzez nasze miejskie kanały informacyjne, poprzez profile facebookowe, czy to Rawy Inc., czy Miasta Katowice, czy naszą stronę internetową. No a dla firm to jest też oczywiście networking, współpraca, nawiązanie nowych relacji nie tylko z innymi firmami, które również działają w obszarze CSR, ale też i współpraca z organizacjami pozarządowymi, czy nawet samym samorządem.
1: A kiedy poznamy te najbardziej charakterystyczne firmy, tych najlepszych zwycięzców, kiedy poznamy?
13: Tak, do 20 września czekamy na zgłoszenia, natomiast później jury będzie obradowało nad tym, które pomysły są najlepsze i 27 października w trakcie drugiej edycji Forum Katowickich Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które będzie wydarzeniem towarzyszącym Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w katowickim MCK-u, odbędzie się gala finałowa konkursu i wtedy też zostaną wręczone nagrody.
1: Bardzo dziękuję.
13: Bardzo dziękuję.
1: O konkursie Katowizje dla firm, które działają w Katowicach, mówił Michał Mendala z Ratusza.
3: No teraz trochę ruchu z gliwicką drużyną koszykarzy.
14: Łukasz Kopera, generalny menedżer Tauron GTK Gliwice. Zamknęliśmy budowę zespołu. Na sam koniec dołączyło do nas dwóch zawodników. Jeden to reprezentant Angolii Selton Miguel. Drugim z ostatnich pozyskanych zawodników jest Justin Gray, kibicom na Śląsku znany i kojarzony z występów w MKS-ie Dąbrowa Górnicza. W związku z tym szykuje się dodatkowy smaczek i podtekst tego pierwszego inauguracyjnego meczu, bo tu mogę zdradzić, że zainaugurujemy sezon 4 października w Prezero Arenie Gliwice, na dużej arenie. W związku z tym już teraz zapraszamy wszystkich kibiców na te ekscytujące derby w pierwszej kolejce Polskiej Ligi Koszykówki. No my już tak naprawdę od 17 sierpnia ruszyliśmy z pełnymi przygotowaniami. Mamy zaplanowanych 10 sparingów, z tego 2, na które byśmy chcieli zaprosić kibiców. To będzie 9 września, również na Prezero Arena Gliwice. Zagramy z drużyną z Ostrawy Ekstraklasy Czeskiej, a 24 września przyjedzie do nas Górnik Wałbrzych. To będzie już taki, można powiedzieć, ostatni sprawdzian, jeden z ostatnich sprawdzianów przed ligą, więc na te dwa sparingi i mecze możemy zaprosić kibiców. Terminarz rozgrywek znajduje się na naszej stronie internetowej gtk.gliwice.pl, na stronie oficjalnej Polskiej Ligi Koszykówki plk.pl, no i oczywiście szukamy nas na social mediach, bo tam różne ciekawe rzeczy się pojawiają, w związku z tym ta komunikacja na co dzień, jeśli kibice chcieliby zacząć śledzić poczynania i poznać bliżej naszych zawodników, to staramy się przybliżać ich sylwetki bliżej na naszych właśnie social mediach, czy Facebooku, czy Instagramie. Także zapraszam serdecznie.
3: W programie tyle z Gliwic. A teraz już Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Regionalna Rzecznik Prasowa Beata Kopczyńska o programie 300+, z którego korzystają mieszkańcy Śląska. Także.
5: Rodzice, opiekunowie, można powiedzieć, że w większości już złożyli wnioski o tak zwaną wyprawkę szkolną, czyli świadczenie Dobry Start. W województwie śląskim do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 319 tysięcy wniosków na 462 tysiące dzieci. Już Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 117 milionów złotych tytułem właśnie wyprawki szkolnej. Jeśli chodzi o Częstochowę, to takich wniosków z Częstochowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płynęło 13 900 na 19 300 dzieci, z czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 4 700 000 zł tytułem właśnie Dobrego Startu, czyli wyprawki szkolnej. Przypominam, że wnioski o świadczenie Dobry Start można składać do końca listopada. To jest nieprzekraczalna data. Jeżeli rodzice złożą wniosek po tej dacie, to świadczenie przepadnie. Dlatego warto pamiętać, że jeszcze jest czas na złożenie wniosku. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to by jak najszybciej zrobił. Te pieniądze do niego wpłyną i wówczas będzie mógł je przeznaczyć na kompletowanie czy uzupełnianie tak zwanej wyprawki szkolnej. Przypomnę, że ze świadczenia Dobry Start mogą skorzystać rodzice, opiekunowie dzieci w szkole podstawowej i ponadpodstawowej do ukończenia przez nie 20 roku życia, chyba że dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 lat. Świadczenie nie przysługuje na dzieci, które chodzą do szkoły do tak zwanej zerówki, ani też nie przysługuje na studentów, nawet jeśli wiekowo podlegają jeszcze pod to świadczenie, ponieważ świadczenie jest tylko na dzieci uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i policjalnej. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziców. Ważne, by złożyć ten wniosek prawidłowo do końca listopada. Wnioski składamy elektronicznie, także można to zrobić nawet po godzinach pracy urzędów, czy w weekendy, czy też będąc daleko poza granicami naszego kraju. Przypomnę, rodzice mają 4 kanały składania wniosków. Mogą to zrobić poprzez naszą platformę EZUS, bankowość elektroniczną, portal Empatia, czy też aplikację MZUS. Polecam aplikację MZUS, ponieważ wiele danych już automatycznie się uzupełnia i można powiedzieć, że te wnioski składa się w kilkanaście sekund. Także zachęcam jeszcze tych rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie Dobry Start, by to zrobili. Ostateczny termin to 30 listopada.
3: Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w Województwie Śląskim, o programie 300+, z którego korzystają mieszkańcy Śląska. I na koniec jeszcze o naszym transporcie. Metro, kolej coraz bliżej realizacji. Będzie czym jeździć. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia kupi 16 pociągów. Na ten cel dostanie 320 milionów złotych unijnego dofinansowania. Drugie tyle składów dokupi też województwo śląskie. Dzięki nowym pociągom będzie mogła ruszyć metro kolej, czyli nowy system szybkich i częstych połączeń kolejowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

0: Kasy w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. O reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta Czekaj, w programie powiemy dziś o remoncie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Prace trwają nieprzerwanie, to już kolejny etap, a po drodze tego wielkiego remontu ciekawe odkrycia. Przy okazji sprawdzimy, co przywieźli przyrodnicy z naukowych wypraw do Bytomia. A zaczynamy od remontu, który po drodze przynosi wiele korzyści. Iwona Moll, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
2: Tu jest takie miejsce, gdzie niektórzy nie zaglądali przez 80 lat.
3: Ze zwiedzających, no bo myśmy zaglądali, ponieważ mieliśmy tu strych, mieliśmy tu pomieszczenia magazynowe i znaliśmy te miejsca, ale nikt z naszych gości nigdy tutaj nie wchodził. Więc po raz pierwszy mamy szansę, żeby je odsłonić, żeby przestrzeń wystawy poszerzyć. Przestrzeń wystawy je wchłonie, tak jak to było pierwotnie, więc zyskamy dużo przestrzeni, trochę też na długości sali, bo tam są zabudowane takie dwa małe magazyny, no nie takie znowu małe, ale jednak, i w tym momencie oszklenie budynku, takie jak jest w całym, na wszystkich kondygnacjach też będzie takie tu załamane. No i oczywiście ta antresola, odsłonięcie naświetla, no tu go teraz widać, ono będzie biegło tak jak pierwotnie, i antresola, która będzie też wciągnięta w ramy wystawy, tam też będzie jakby część wystawy archeologicznej.
2: Pani dyrektor, ja tu byłam na wystawie o wężu, na wystawie przyrodniczej. Tu będzie stała wystawa.
3: Tak, tu będzie stała wystawa archeologiczna, bo kiedyś w latach 80., 90. tu była stała wystawa archeologiczna, potem została, chcieliśmy ją przemodelować, została zamknięta i to było przeznaczone na wystawy czasowe, takie duże wystawy czasowe, które tutaj były rozmaite, czy ze sztuki, czy z etnografii, czy ta interdyscyplinarna o wężu. A teraz jakby wracamy i oddajemy tą przestrzeń archeologom, bo mamy największe na Śląsku zbiory artefaktów archeologicznych, które muszą mieć swoje miejsce jako ekspozycje stałej.
2: To przygotowanie do samego remontu też trwało bardzo długo, prawda? Bo wszystkie eksponaty musiały zostać zabezpieczone i przeniesione w odpowiednie miejsce.
3: Tak, to było duże przedsięwzięcie logistyczne, bo musieliśmy, mówiąc tak kolokwialnie, opróżnić cały budynek. Nawet te przestrzenie, czyli galerię malarstwa, która nie wchodzi w ramy projektu. Trzeba było po prostu przenieść wszystkie, absolutnie wszystkie eksponaty, całą aranżację wystaw. No część, na przykład jak wystawa etnograficzna, która już no, miała swoje lata, one po prostu no, w tym momencie już ulegają zniszczeniu, bo one są już no, z lat, powiedzmy sobie, sporo przed rokiem 2000. Ale wszystkie eksponaty musiały przejść do magazynów, trzeba było zrobić dla nich dodatkowe miejsce, no bo przez te lata powiększyły się nam znacznie zbiory, więc to była duża praca, ale wszystko jest już przeniesione oczywiście i czeka te eksponaty, plus jeszcze inne eksponaty, plus no cała archeologia, która w ogóle była w magazynach, czeka teraz na salę i na to, żeby tutaj zająć już miejsce w pięknej aranżacji, w nowych gablotach, z nowym oświetleniem, z nowymi scenariuszami.
2: Ile będziemy czekać?
3: 31 maj 2028.
1: Czekamy na finał prac, zapraszamy do budynku przy ulicy Korfantego, a póki co zapraszam na spotkanie z przyrodnikiem z tej właśnie placówki.
4: Roland Dobosz, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
2: No to jest tak, panie Rolandzie, że wy, przyrodnicy, naukowcy, to tak ciągle na tych walizkach, można powiedzieć.
4: Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Teraz współcześnie mamy znacznie więcej możliwości i w zasadzie ten sezon trwa okrągły rok, bo jak nie na półkuli północnej, to na półkuli południowej. Kiedyś tak naprawdę, no to faktycznie zaczynało się pracować od wiosny do później jesieni. Zaczęliśmy już na początku marca pierwsze kontakty i pierwsze owady w Wietnamie. Tam podpisaliśmy umowę o współpracy z Muzeum Historii Naturalnej w Hanoi. 3 punkty, 2 rezerwaty, 1 park narodowy, rewelacyjne zbiory, no i oczywiście cały czas teraz ciężka praca nad tym. Więc to był marzec, zaraz później po marcu drugi taki bardzo kierunkowy wyjazd, bo uzupełniający nasze dane dotyczące fauny Gruzji, Neuroptera Gruzji, które robię od wielu lat, ale jakoś zachodniej Gruzji niewiele dotykaliśmy, akurat tych terminów takich kwietniowo-majowych, więc był bardzo trudny, bo było zimno po prostu, a jechaliśmy po bardzo konkretne gatunki, które potrzebne są do badań genetycznych, to bardzo źle się łapie wtedy i oczywiście najczęściej się nie trafia na nie, więc po wielu, wielu godzinach, wielu dniach udało się złapać 2 okazy, no ale jest przynajmniej materiał badawczy.
2: Zawsze jest to zaskoczenie, prawda? Zawsze jest to wow.
4: Nie pamiętam wyprawy, na którą której nie było, była. Nawet jeżeli się jedzie w tym samym terminie, to zawsze jest fenologicznie, czyli jest troszeczkę opóźniona wiosna, trochę bardziej dżdżyste lato, czy niższe temperatury. I wtedy tak naprawdę nagle się okazuje, że jesteśmy w tym samym terminie, a w innym świecie. Kompletnie inne gatunki, jakoś ta frekwencja tych owadów jest inna, dynamika pojawu i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście inne gatunki się łapie nagle. O, nowy gatunek dla nauki. Więc to jest to fantastyczne, bo zawsze coś ciekawego nas spotka.
1: Taka jest natura, taka jest przyroda, że zawsze ten nowy gatunek gdzieś tam się pojawia. No nowy dla was, naukowców, a co dopiero dla nas, laików.
4: Powiem tak, na świecie mamy gdzieś koło 2 pewnie milionów opisanych gatunków, a to jest może 10%, może 5%, może 20% tego, co tak naprawdę na świecie lata. Entomolodzy będą zawsze odkrywcami, zawsze, powiedzmy, to jest taka jedna z niewielu dziedzin, w których można być żeglarzem odkrywcą. Tak jak Vasco da Gama, jak Magellan, jak Kolumb odkrywali kontynenty, wyspy, tak w tej chwili entomolodzy wiele set lat później odkrywałem, ale nowe gatunki dla wiedzy, ale przypuszczam, że emocje są bardzo podobne.
1: Panie Rolandzie, ta ewolucja wciąż trwa, bo to nie jest tak, że były dinozaury, jest człowiek i na tym koniec.
4: Nie, nie, oczywiście, dlatego tutaj to jest bardzo, bardzo ważne, już teraz poważnie mówiąc o tym, bardzo ważne jest, żeby uchwycić właśnie to tempo ewolucji, miejsce ewolucji, te właśnie hotspoty, które my badamy, biodiversity hotspot, które tak naprawdę dają mnóstwo informacji, ale również tej informacji, która nas ostrzega. Coś złego dzieje się w klimacie, coś złego dzieje się w środowisku. Te miejsca najbardziej narażone, wyspy, jakieś obszary szczególnej troski, nazwijmy to, one się zmieniają, ale zmieniają się w sposób negatywny. I to jest właśnie nasze zadanie, wychwycenie tych przemian, tych złych kierunków przemian na tyle wcześniej, żeby można było w jakikolwiek sposób zaradzić temu. Na tyle, na ile się da oczywiście.
1: Pan ma takie ulubione rejony globu?
4: No obecnie to tak naprawdę, teraz się tak zastanowiłem, trochę zamyśliłem, bo dlatego, że mam jeden taki region, który chętnie bym jeszcze odwiedził, póki sił i zdrowia starczy, to jest Nowa Kaledonia. To jest w ogóle niezwykła wyspa, taki totalny hotspot, gdzie endemizm sięga 70-80%, w niektórych grupach praktycznie 100% to są endemity. I to jest taka rajska wyspa. Nie ma żadnych chorób, nie ma żadnych kolczastych roślin, jeżeli oczywiście nie są zawleczone, nie ma żadnych jadowitych węży, nie ma jadowitych pająków. Oczywiście mówiąc o faunie rodzimej, takiej natywnej, która występowała na Nowej Kaledonii zawsze, dlatego że niestety gatunki inwazyjne to jest coś, co jest przekleństwem tego typu regionów, które z człowiekiem przemieszczają się i tak naprawdę zdobywają i okupują i ewoluują i powiedzmy w niesamowity sposób wpływają na faunę rodzimą. I na pewno Nową Kaledonię bym chciał zobaczyć, ale takim moim ulubionym obecnie miejscem to jest Kaukaz. Kaukaz jest niezwykły, to jest stosunkowo blisko nas. Często jeździmy na jakieś czasy do Gruzji, na jakieś wycieczki do Gruzji, zwiedzając monastyry, różne inne miejsca, ale przyroda Gruzji, przyroda Azerbejdżanu, Armenii są genialne. To jest coś niezwykłego. Ten Kaukaz, Zakaukazie, Mały Kaukaz. To są regiony, w których odkrywamy, nawet tam odkrywa się nowe gatunki dla nauki. Może to jest tak blisko nas. Zresztą to, powiem tak, w tej chwili to jest całkiem inny typ i sposób prowadzenia tych badań. Dawniej było to bardziej romantyczne. Brało się, pakowało walizki, jechało się na miesiąc, albo jechało się na rok, czy na 2 lata. Bardzo często czytając, szukając książek różnych, to szukam książki właśnie takich podróżników, entomologów, często zbieraczy, kolekcjonerów, którzy na przełomie XIX-XX wieku, w pierwszej połowie XX wieku, to był faktycznie taki romantyczny przyrodnik, który wyjeżdżał często na wiele, wiele miesięcy. Teraz to jest obwarowane niesamowitą ilością papierów, przepisów, zezwoleń, no i to jest niestety znak czasu. stety czy niestety, bo tak naprawdę no, entomolodzy nie niszczą tak naprawdę środowiska, bardziej starają się uchwycić te przemiany, a to też jest utrudnione. Także tutaj to jest niestety znakiem czasu, że ten romantyzm już trochę upada, dlatego że najpierw trzeba 20 stron różnych papierów, projektów badawczych napisać o zezwolenie do jednego ministerstwa, jakieś porozumienie o współpracy i tak dalej. No takie są teraz realia.
1: No i wraca pan z takiej wyprawy tutaj do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. I co, siada pan w swoim gabinecie i jak się zaczyna tą pracę badawczą?
4: Najpierw trzeba zabezpieczyć te zbiory. Tutaj bardzo fajnie definiuje to misja muzeum. Gromadzenie, zabezpieczanie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. To są te cztery filary. I w zasadzie one powtarzają się, te czynności nazwijmy, te takie kamienie milowe, powtarzają się na każdym etapie naszej pracy naukowej. Niezależnie czy jest się ornitologiem, czy jest się zoologiem, biologiem, botanikiem i tak dalej, i tak dalej. Te cztery etapy się powtarzają, więc to, co zgromadziłem na przykład w Wietnamie, muszę tutaj przez kilka tygodni spreparować, zabezpieczyć, umieścić na szpilkach, dodać do tego tą informację, najważniejszą informację, skąd to pochodzi, i później trafia to do gablot, no i później stopniowo zaczyna się to opracowywać. Oczywiście opracowanie jest żmudne i chyba najdłużej trwającej, najtrudniejsze.

0: eksponaty wysyłacie do innych placówek, więc to chyba też taka kolej, prawda?
1: Tak, no ja powiem, jestem muzealnikiem z krwi i kości. Dla mnie to jest niezwykle istotne, żeby to, co my robimy w muzeum, było raportowane również społeczeństwu, które tak naprawdę finansuje nas. To z naszych pieniędzy takie placówki jak muzea, instytucje kultury, instytucje naukowe w dużej mierze funkcjonują, więc to jest naszym obowiązkiem. My, większość naszych wystaw tak naprawdę to jest efekt naszej pracy naukowej. Kręgosłupem, szkieletem muzeum to są właśnie pracownicy merytoryczni, którzy tak naprawdę nakręcają i umożliwiają stworzenie wystaw, które są na odpowiednim poziomie. W Muzeum Górnośląskim zawsze, niezależnie czy to jest dział sztuki, czy to jest dział etnografii, czy to jest dział archeologii, czy przyrody, czy historii, zawsze dbamy o to, żeby te wystawy były, jeżeli chodzi o poziom merytoryczny, maksymalnie wysoki. Często brakuje pieniędzy na to, żeby zrobić fantastyczną oprawę graficzną i tak dalej, i tak dalej.
0: To jest doświadczenie, wyobraźnia między innymi Rolanda Dobosza.
1: Tak, i moich kolegów i koleżanek.
0: Chciałam jeszcze zapytać, panie Rolandzie, o to, czy i kiedy taka właśnie wyprawa z Wietnamu znajdzie odzwierciedlenie tutaj w Bytomiu. Teraz jesteście w remoncie. Powstaje taka stała ekspozycja, zupełnie nowa przestrzeń, także dla przyrodników. Czy możemy liczyć, że tamte akcenty z Wietnamu też będą? Czy na przykład z Gruzji, czy z innych rejonów badawczych waszych?
1: Ja powiem więcej. Te elementy wietnamskie już są na wystawie, ponieważ 2 lipca odbył się wernisaż wystawy poświęconej motylom. Wystawa autorstwa Adama Larysza, kolegi z działu, ale pomagaliśmy w tym. Tam moją działką właśnie były wyprawy i pokazaliśmy właśnie pierwszy etap jak gdyby opracowania, czyli zabezpieczania zbiorów motyli, ponieważ to jest wystawa o motylach, więc pokazaliśmy te piękne motyle z Wietnamu, czyli już pokazujemy. Oprócz tego pokazaliśmy również stary sprzęt entomologiczny, który służy do badań i tak dalej. Także my cały czas staramy się to, co robimy w terenie, te nasze gabinetowe prace, często żmudne, ale niezwykle interesujące, również można je pokazać, równie interesująco, tak żeby młodzi adepci, którzy zwiedzają te wystawy, za 20 czy tam za 15 lat zapukali do drzwi muzeum, czy się znajdzie tutaj miejsce, bo ja jestem fanatykiem, czy jestem miłośnikiem przyrody, czy jestem entomologiem, czy ornitologiem, chciałbym tu pracować. Na tym nam też zależy.
0: Roland Dobosz, przyrodnik i badacz z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, a skoro jesteśmy przy wystawie motyli, to prezentowana jest ona w Bytomiu przy ulicy Korofantego. Zostało jeszcze kilka tygodni, aby ją obejrzeć.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
0: Przypomnę, że trwa wielki remont Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, ale to nie oznacza, że nie możemy tam wpaść, aby obejrzeć wystawę. Wystawy prezentowane są w budynku przy ulicy Korfantego. A skoro już jesteśmy w tym budynku, to zapraszamy Was na wystawę o motylach. Część z eksponatów została przywieziona przez bytomskich przyrodników z jednej z wypraw z Wietnamu.
3: Adam Larysz, kurator wystawy Między pięknem natury a nauką, dział przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Wystawa przede wszystkim jest o motylach, ale myślę, że nie tylko jak na wejście zobaczymy piękną łąkę z kwiatami, z roślinami i latającymi w górze nad nimi i siedzącymi na kwiatach motylami, ale nie jest to wystawa o kolorowych motylach. Jest to wystawa też troszkę inaczej pokazująca motyle z drugiej strony, niektóre bardzo ciekawe, nieznane, niezwykłe wręcz, motyle na przykład, które no niedawno się nam udało odkryć, a o których nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieją. Albo takie, które na przykład żyją w gniazdach mrówek, mówię o gąsienicach, albo żyjące pod wodą.
0: No i sam tytuł dużo mówi.
3: Tak, to nie tylko piękno, czyli kojarzą się nam przede wszystkim motyle oczywiście z pięknem, ze słońcem, jako dzieci słońca się mówi na motyle, ale jesteśmy w muzeum i chciałbym pokazać na tej wystawie przede wszystkim też to, co ostatnio robiliśmy w ostatnich latach, czyli jak badaliśmy te motyle, o wyprawach naukowych, o tym, że jesteśmy właściwie jednym z nielicznych muzeów w ogóle w Polsce, nie tylko na południu Polski, które ma dział przyrody, które nie tylko zachowuje to dziedzictwo przyrodnicze,

0: mieszkańca mogą u nas łowić tak samo za darmo, z tym, że opiekun powinien, tak jak prezes powiedział, powinien posiadać białą kartę wędkarską, więc wtedy nie ma żadnego problemu. Poza tym staramy się zawsze na wiosnę, jeżeli jest miejsce jakieśkolwiek, to przede wszystkim przyjmować młodzież ponad 16 lat, żeby po prostu te dzieci mogły gdzieś miło, atrakcyjnie spędzać czas.
1: Dbamy o zbiornik, zbieramy śmieci, na wiosnę zawsze zbieramy liście opadłe, które zostają po jesieni. Mamy paru młodych adeptów wędkarstwa, którzy też pomagają. Organizujemy zawody dla dzieci, dla dorosłych. W tym roku nawet na Dni Świerklańca były zawody, pierwszy raz zawody rodzinne, teamy trzyosobowe. No super się to sprawdziło.
0: Jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to zapraszamy na rybaczówkę, bo teraz jesteśmy aktualnie po generalnym remoncie wszystkich pomieszczeń rybaczówki. Ktoś, kto był tam kiedyś, może przyjść i skonfrontować to, jak to teraz wygląda. Jak jest porządek, trochę dostaliśmy dotacji z gminy, trochę ze starostwa, plus tam własny wkład. I wszystkie pomieszczenia, tak ich jest tam 5, są wyremontowane, porządek, są nowe meble, takie bajerki różne.
2: My jak co roku dorybiamy wiosną i dorybiamy jesienią. No, jesienią będziemy zarybiać i hercog.
3: Staw Hercog, przypomnę, ma być bezpłatnym stawem szkoleniowym dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. A już teraz Ruda Śląska. Mieszkańcy mają szansę zamieszkać w nadszybiu i maszynowni dawnego szybu Franciszek. W tych pogórniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Jest to propozycja dla tych, którzy są na liście oczekujących na swoje lokum od miasta i spełniają jeszcze inne wymogi. Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
4: Klimatyczne miejsce, na którym jesteśmy, czyli przy szybie Franciszek, mamy już dwa etapy rewitalizacji dokonane, czyli centrum, lokalne centrum tradycji, a później mieszkania komunalne w budynku po straży pożarnej z tą wieżą, więc to już wykonane, a teraz plac budowy już został przekazany. Kolejna adaptacja kolejnych zabudowań przy szybie Franciszek na mieszkania wspomagane tym razem. Środki europejskie wchodzą w grę, 15 milionów właśnie na adaptację tych budynków. Tu głównie jest kwestia robót porządkowych, wyburzeniowych, ale później odtwarzających i później urządzenie mieszkań, czyli w tym budynku z szybem, budynku przy kominie, który tu funkcjonuje, istnieje. Także kolejny etap, mieszkania wspomagane, ważny też element w polityce społecznej, bo jak Państwo wiecie, Unia Europejska stawia takie cele, żeby dezinstytucjonalizować pomoc społeczną, więc te mieszkania będą jakby takim działaniem spójnym z tą polityką. Te mieszkania wspomagane będą dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych wymagających wsparcia i pomocy, ale mogących samodzielnie mieszkać właśnie w takich lokalach. Prace już trwają. Teren został przekazany już w miesiącu czerwcu. Trzamy z kolejnym etapem. Miejsce się ma zmienić. Jest to miejsce strategiczne. Niedaleko linii kolejowej, niedaleko stacji kolejowej w dzielnicy Ruda, więc też będzie dobrze skomunikowane. No i patrzymy na jego potencjał i rozważamy kolejne działania, bo to już będzie trzeci etap. Mamy jeszcze etap czwarty, bardziej taką zieloną odsłonę, gdzie chcemy zadbać o te tereny blisko szybu Franciszek, ale też na Steinbruchu tu niedaleko i idąc w kierunku rzeki Bytomki, więc to też projekt zielony, na który już też finansowanie zostało pozyskane, także to będzie kolejny etap tej rewitalizacji i później będziemy się zastanawiali, co dalej, ponieważ jeszcze budynki na Franciszku zostały do zadbania. To, co już zostało zrobione, to już jest bardzo duży taki impuls i efekt na tym miejscu, a będziemy chcieli dalej pracować, tak żeby cały ten teren był pięknie zadbany. Niedaleko trasa NS, więc będzie też dojazd transportem kołowym możliwy, więc tak naprawdę piękne miejsce. Kolejne pozyskane pieniądze angażujemy właśnie w rozwój tej części dzielnicy Ruda. Część tych budynków jest nasza. Tutaj jeszcze mamy wydzielone mieszkanie, które jest prywatne. Robiąc tu też oświetlenie i drogę, bo taki jest też plan jak już wszystkie prace takie budowlane skończymy, to też jakby otworzy możliwość do dalszych rozmów. No, chcemy zadbać o ten teren, jest to ważne miejsce. Przypominam, że społeczność

0: Rudy Śląskiej, ale przede wszystkim dzielnicy Ruda, wskazywała je lata temu, ponad 5 lat temu, jako właśnie to miejsce, gdzie należy podjąć te działania rewitalizacyjne, społeczne, bo tu najważniejsze jest to, żeby właśnie było tu życie, więc te mieszkania są jakby takim realizacją tego postulatu. Społeczność wykreowała miejsce, przypomniała o nim i pamiętamy mieszkańców Stowarzyszenia Tu Ruda, która co jakiś czas organizuje tu spotkania, ciekawe eventy, ale też Fundacja Most the Most, która ten projekt wyróżniła w 2022 roku jako najlepszy w Polsce. No i od tego się jakby zaczęło, to był ten zalążek, a my teraz kontynuujemy te prace, piszemy różne wnioski o dofinansowanie.
1: Między pogórniczymi budynkami mają też powstać wielofunkcyjna świetlica i strefa rekreacji. Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. O inwestycji w Rudzie Śląskiej mówił prezydent tego miasta Michał Pierończyk, a już teraz Paulina Kozioł i wizyta w śląskim zoo.
2: Nie wszystkie zwierzaki można zobaczyć w śląskim zoo w Chorzowie. Ruszył tam właśnie remont pawilonu antylop, a jego mieszkańcy zostali przeniesieni, mówi Iga Szymańska z ogrodu.
3: Przede wszystkim modernizujemy dach oraz system wentylacji. Poprawi to komfort przede wszystkim zwierząt, ale też oczywiście goście naszego zoo poczują różnicę.
2: Dlaczego ten remont był konieczny?
3: Budynek już jest dość stary i jak to ze wszystkim bywa, on też już zdążył się zużyć, też już ząb czasu go troszkę nadwyrężył. No po prostu remont był konieczny, wymagał tego ostatnie kontrole, więc podjęliśmy taką decyzję i remont właśnie trwa.
2: A co ze zwierzętami, które przebywają w tym pawilonie antylop?
3: Antylopy znajdują się na wybiegach w innych częściach ogrodu. Mamy lato, więc nie ma problemu, one i tak przebywają na zewnątrz. Jeżeli chodzi o pazurkowce, one znajdują się przy pawilonie małp w letniej wolierze i tak są tam przenoszone już na samym początku lata, więc od jakiegoś czasu nasi goście mogą je właśnie tam zobaczyć. Natomiast pigmejki i tamaryny czerwone nogie oraz surykatki, które przez okres letni są w środku pawilonu antylop, one zostały przeniesione na zaplecza hodowlane i do końca października, czyli tak jak jest zaplanowany ten remont, no nie będą one niestety udostępnione dla gości.
2: Czyli nie będzie można ich przez te najbliższe 2 miesiące zobaczyć, a po tym czasie wrócą zapewne do pawilonu z powrotem.
3: Tak, oczywiście już jesienią będzie można surykatki, pigmejki i tamaryny zobaczyć w pawilonie antylop. Będziemy tęsknić, ale myślę, że z przyjemnością nasi odwiedzający spotkają się z nimi właśnie już po zakończonym remoncie.
2: Chyba ten okres właśnie letni jest dobry, jeśli chodzi o ten remont, bo sporo zwierząt i tak jest w innych miejscach.
3: Dokładnie, termin nie jest przypadkowy. Antylopy przebywają głównie na wybiegach zewnętrznych, więc to jest doskonały moment, żeby właśnie ten ich pawilon wyremontować.
2: Co jeszcze się zmienia latem dla odwiedzających, którzy na przykład chcieliby zajrzeć tutaj jeszcze, zanim wakacje się zakończą? Kończą do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Jakie są różnice właśnie, jeśli chodzi o lato z innymi porami roku?
3: Przede wszystkim frekwencja. Mamy bardzo dużo gości, więc faktycznie w weekendy są spore tłumy. Nas to cieszy oczywiście, że tak dużo osób postanawia nas odwiedzać. Jeśli jednak ktoś woli oglądać zwierzęta w mniejszym towarzystwie, to polecamy przyjść w tygodniu i najlepiej rano. Zresztą rano ta temperatura też jest niższa. Mamy ostatnio spore upały i nie tylko my wolimy, jak jest parę stopni mniej. Zwierzęta też są bardziej aktywne o poranku, dlatego wtedy jest większa szansa, że zobaczymy więcej gatunków.
2: A właśnie jeśli chodzi o zwierzaki, często przyciągają do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego nowych odwiedzających małe zwierzęta. Jak jest teraz? Czy są jakieś maluchy w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym?
3: Tak, mamy 2 małe rysie. To jest sytuacja, która nas niesamowicie cieszy, dlatego że bardzo czekaliśmy na te narodziny, ale jest ona szczególna. I wiemy, że zazwyczaj goście przychodzą właśnie, żeby zobaczyć nowonarodzone zwierzęta. Bardzo czekają na to, cieszą się z tego, ale w tym przypadku my nie ułatwiamy naszym odwiedzającym zobaczenia tych zwierzaków. Wręcz troszkę to utrudniamy, bo zamknęliśmy podest, który znajduje się właśnie nad wybiegiem tych zwierząt. A to dlatego, że nasze rysie są w programie reintrodukcji Linking Links, co oznacza, że te nowonarodzone, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, czy jeżeli spełnią wymogi koordynatora gatunku i oczywiście wszystkie kryteria, które tam program wyznacza, to one zostaną wypuszczone. wypuszczone na wolność. Dlatego ważne jest, żeby jak najmniej oswajały się z człowiekiem, żeby ten człowiek nie był dla nich takim powszechnym zjawiskiem, żeby one jednak czuły przed człowiekiem lęk, no bo potem, kiedy będą dziko żyjącymi rysiami, no to jednak muszą unikać człowieka.
2: Czyli żeby te rysie, które urodziły się w ogrodzie, pozostały po prostu dzikie.
3: Dokładnie tak, żeby ten człowiek jednak nie wpłynął na ich zachowanie, nie chcemy ich oswajać po prostu z człowiekiem. Ta dzikość tutaj jest jak najbardziej pożądana.
2: Duże są szanse, że one faktycznie wrócą do natury?
3: Trudno powiedzieć w tym momencie. Na razie, jeżeli chodzi o ich rozwój, wszystko jest w porządku. U nas spędzą jeszcze troszkę czasu, a potem trafią jeszcze w kolejne miejsce, gdzie będą żyły w taki półdziki sposób. I obserwacja ich właśnie, w jaki sposób się zachowują, czy podejmują polowanie, czy ich zachowanie jak najbardziej wskazuje na to, że poradzą sobie właśnie w takim naturalnym środowisku, no to to wszystko pokaże, czy one faktycznie będą wypuszczone. Tutaj już koordynator, który o tym decyduje, będzie je obserwował i taką decyzję podejmie w jedną albo w drugą stronę.
2: A czy wiadomo, kiedy one wyjadą do tego drugiego miejsca?
3: Na razie trudno nam powiedzieć. Czekamy na decyzję właśnie koordynatora.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja tylko przypomnę, że nasze zoo zajmuje powierzchnię blisko 50 hektarów. Jest gdzie spacerować, no i jest też co zobaczyć.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Kto pochodzi ze Śląska i nie miał do pierwszej klasy tyty? Rok szkolny właśnie ruszył. Zwyczaj wręczania szkolnym adeptom stożkowatych rulonów pełnych słodyczy wywodzi się z Niemiec. O początkach tego słodkiego zwyczaju na Śląsku już teraz w naszym programie mikrofon przekazuje Annie Grabińskiej-Szczęśniak, kierowniczce działu etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
5: Tyta na Górnym Śląsku, ale w sumie nie tylko, bo na terenach właśnie, które kiedyś były niemieckie i tylko tam, funkcjonowała jako taki papierowy pojemnik w formie stożka takiego zawijanego i w niej były słodycze. Wzięło się to z tego, że nawet w Niemczech używano takiego określenia Zuckertüte, czyli to były takie właśnie papierowe torebki, do których sypało się cukier. I początkowo dzieci faktycznie otrzymywały na rozpoczęcie pierwszej klasy, w pierwszy dzień szkoły, właśnie takie papierowe torebki wypełnione cukrem. Cukierki pojawiły się zdecydowanie później. Mówi się, że już w XVIII, XIX wieku już o tych papierowych torebkach z cukrem była mowa, wręczanych dzieciom na rozpoczęcie szkoły. Była też taka opowieść, mówiono dzieciom, że w ogóle te papierowe torebki rosły na drzewach, odwrócone w drugą stronę i one się tam powiększały i w momencie, kiedy one już urosły, to znaczy, że należało iść do szkoły. No i oczywiście na Śląsku zwyczaj tyty wręczanej dzieciakom no przyjął się, tak jak w całych Niemczech powiedzmy, i były to właśnie kartonowe, takie w formie stożka zawijanego pojemniki wypełnione słodyczami, rodzynkami, co wówczas no, było rarytasem. No, trzeba pamiętać, że no, nawet początek wieku słodycze nie są jakimś powszechnym towarem, które dzieci miały na co dzień oczywiście, więc to było tak trochę na osłodę zmiany, która w ich życiu następowała i te tyty początkowo oczywiście osoby biedniejsze wykonywały same w domu i ozdabiały, natomiast można je było również zamówić u różnego rodzaju rzemieślników, w lokalnych sklepikach. Dopiero z czasem w Niemczech zaczęły być wytwarzane przez duże firmy takie tyty i one z czasem oczywiście trafiły również do naszych sklepów. Dzisiaj wiadomo, że są już powszechne we wszystkich supermarketach. Natomiast nie zawsze przypominają te pierwsze prawdziwe tyty. Widzimy różnego rodzaju ołówki już wypełniane słodyczami i jakieś wszelkiej maści inne jakieś takie konstrukcje. Natomiast ta tradycyjna zawsze powinna być w formie właśnie takiego zwiniętego rogu. Nawet nie powinna mieć tych kantów, bo chodziło o to, że tak jak papier zwijamy w taki rożek, no to on jest po prostu obły i do tego się wsypywało ten cukier. Tak teraz powinny być słodycze. Ona zawsze była wypełniona słodyczami, nigdy nie wypychano dołu. To był moment takich powiedzmy większych kryzysów, czy chociażby z lat 20. czy czy też czasów powojennych, kiedy o te słodycze było trudniej, więc wypychano bibułą cały spód, a tylko od wierzchu były słodycze. Tytę najczęściej wręczali rodzice, ale bywało też, że chrzestni wręczali mniejsze tyty i z jedną taką tą najbardziej okazałą szło się właśnie do szkoły w odświętym ubranku. Tam były zawsze robione pamiątkowe zdjęcia klasowe z wychowawcą i odrębnie oczywiście jeszcze już samego ucznia z tą tytą, czy też z rodzicami. Na zdjęciach właśnie takich z lat 20., 30. w naszych zbiorach widzimy, że no, te tyty są bardzo ciężkie, one są duże, czasem wielkości nawet już samego pierwszoklasisty, który taką tytę trzyma. Oczywiście no, nie wszystkich było stać na te takie najbardziej okazałe tyty, więc te dzieci, które miewały te mniejsze tytki, no, korzystały z takiej wypożyczonej właśnie jednej wspólnej tyty.
1: O śląskiej tradycji etnograf z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Anna Grabińska-Szczęśniak, a już teraz inny temat. Barbórka na liście UNESCO, a decyzja jeszcze w tym roku. Obchody Barbórki szykują się na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przesłany wniosek o wpisanie Barbórki tradycji górniczych na listę UNESCO doczekał się, jak wiemy, nominacji.
6: Beata Piecha van Schachen, dział historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Zaczęło się od pomysłu, który narodził się w Zabrzu. Ja wtedy pracowałam w Muzeum Górnictwa Węglowego. Tuż po wpisie na rejestr krajowy, czyli na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego elementu Barbórka Górników Węgla Kamiennego na Górnym Śląsku pojawił się pomysł, żeby jednak to spróbować wpisać na listę reprezentatywną. Wpis jest niezmiernie ważny, dlatego że no, my w tej chwili żegnamy się z górnictwem. Ten wniosek powinien zachęcić ludzi, którzy wszystkich nas, którzy mieszkamy na terenach już w tej chwili powoli po górniczych, po przemysłowych, z tak ogromnie naznaczonych tą antropopresją górniczą, prawda? Górnictwo to nie tylko wątek gospodarczy, często polityczny, ale także ogromny wątek kulturowy, dzięki któremu no, ci ludzie tutaj w jakiś sposób pracowali razem. Ja zawsze powtarzam do znudzenia, że każda kopalnia, czy mała, czy duża, czy w średniowieczu, czy obecnie, to jest dzieło zbiorowe. Sama jedna osoba niczego nie ukopie w żaden sposób. I taką ogromną wartością i tego wniosku, i całych tych tradycji, z których ta Barbórka tak naprawdę się narodziła, to jest ta wspólnotowość i ta zależność od siebie, zarówno w pracy, jak i po pracy. No a przecież Barbórka jest niczym innym, jak właśnie celebrowaniem tej wspólnotowości i tego, no, że jednak się udało kolejnym pokoleniom przepracować w zdrowiu i myślę, że to jest największa wartość. To jest Beata Piecha van Schachen, dział historii Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
1: Na iście królewski strój, w dłoni trzyma palmę męczeństwa lub zwycięstwa, albo też miecz. Malował ją m.in. Rafael. To święta Barbara. Patronuje rybakom, żołnierzom, ale najbardziej kojarzona jest z górnikami. Z racji tego, że od jakichś 20 lat mieszkam na Śląsku, mowy śląskiej się nie nauczyłam i już raczej nie nauczę, bo talentu nie mam, postanowiłam, że chociaż historyk Warków zgłębi i zacznę od kultu świętej Barbary. Już na początku tej drogi okazało się, że nie będzie to takie łatwe. Najpierw pod lupę wzięłam Tarnowskie Góry. Tu długo szukać informacji nie musiałam. Mariusz Jarząbek, urzędnik z ratusza, prywatnie miłośnik historii, swoją teorię ma.
7: W tym mieście, proszę Państwa, jako pierwszym mieście uznano, tak bardzo ogólnie mówię oczywiście, że Święta Barbara będzie jednak patronką górników. Wcześniej nad górnikami pieczę sprawowali różni święci, a w Tarnowskich Górach w 1721 roku, bardzo dawno temu, założono najprawdopodobniej pierwsze bractwo jej imienia, a jako, że było to miasto górnicze, możemy domniemywać, że właśnie ubrano sobie ją wtedy jako patronkę górników, a w 1747 roku bulla papieska potwierdziła rejestrację bractwa Przenajświętszej Barbary. W związku z tym jesteśmy pierwszym miejscem, gdzie oficjalnie Rzym uznał to bractwo i dzięki temu możemy uznać, że to jest moment, kiedy Święta Barbara staje się patronką górników, tylko i wyłącznie ona. W związku z tym Barbórka tak naprawdę wywodzi się z Tarnowskich Gór.
1: I basta. Wszystko to potwierdził mi Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
8: Mocne dowody są na to, dlatego że wydano specjalny modlitewnik w języku polskim w 1747 roku. Właśnie modlitwy do Świętej Barbary. Na pewno odbywały się berkwesty w Tarnowskich Górach od momentu odkrycia złóż. Nasza kopalnia jest jedną z pierwszych. Pierwsza maszyna parowa to Tarnowskie Góry. Urząd Górniczy to Tarnowskie Góry. Tu się wszystko zaczęło i nikt nam tego nie odbierze, tak?
1: I rzeczywiście inni nie śmią Tarnowskim Górom palmy pierwszeństwa odbierać.
9: Nigdy nie chcemy rywalizować z naszymi przyjaciółmi z Tarnowskich Gór, bo przecież to my jedziemy na jednym wózku. Oni przepięknie zachowują kulturę przemysłową, która w Tarnowskich Górach i tutaj nie możemy się tego bać mówić, jest starsza aniżeli na terenie Zabrza, bo tam już w średniowieczu zaczynano górnictwo, co prawda nie węglowe, srebra, rud żelaza, ołowiu, natomiast obiekty tarnogórskie są wyjątkowe, no sam fakt, że są na UNESCO. Tak powiem kolokwialnie, nawet z zazdrością zerkamy na Tarnowskie Góry, bo też o tym marzymy. Gdzie zrodził się kurt Świętej Barbary? Tu zachęcam do lektury, bo teorii jest bardzo wiele.
1: Dyplomację słuchać w głosie Konrada Kołakowskiego. To jeszcze raz o kult Świętej Barbary pytam członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Jak to było?
8: Wyciągamy asa z rękawa. 1721 to jest okres właśnie powstania Bractwa. Natomiast to jest czas zastoju w górnictwie. Górnicy modlili się o to, żeby w końcu pojawiły się złoża, żeby mogli pracować. I w 21 roku również rozpoczyna się wydobycie prowadzone przez Julianę Henkel z rodu Donesmarków na terenie, gdzie Fryderyk Reden 50 lat później odkrywa złoża rud srebra i uruchamia kopalnię Fryderyk. Było wydobycie i powstaje kult Świętej Barbary. Jest namacalny dowód, że te modlitwy zostały spełnione, bo odkryto złoża znowu i to górnictwo działało. Także Tarnowskie Góry działają od XVI wieku, a pierwsze zmianki to jest XII wiek, że o wydobyciu srebra i ołowiu. Nic wcześniej nie było, także też nazywamy Tarnowskie Góry kolebką górnictwa.
1: Wracam do przewodnika z Zabrza. To teraz tak poważnie, bez żartów.
9: Kurt Świętej Barbary zrodził się na Śląsku, zrodził się w Europie i po prostu Święta Barbara została w XIX wieku taką ogólną patronką braci górniczej w większości terenów Europy. I my, nasze muzeum, podjęło się bardzo trudnego zadania zebrania depozytariuszy bądź ludzi, którzy związani są z kultem Świętej Barbary już nie tylko z terenu Śląska, już nie tylko nawet z terenu Polski, ale także z terenu Europy, by wspólnie ocalić tą pamiątkę czasów i to, co przez wieki miało miejsce, czyli oddawanie czci Świętej Barbarze, bo jej kult jest wyjątkowy i w wielu miejscach Europy, a przecież takich zagłębi przemysłowych było wiele, jest wiele, ten kult przybierał różne formy. Jest cecha wspólna, czyli oddawanie czci świętej, opiekunce górników, ale już chociażby sposób celebrowania święta Świętej Barbary, mundury, nawet jej wyobrażenia są nieco różne. My chcemy zebrać, koordynować te działania, aby wpisać kult Świętej Barbary już nie tylko na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, co się stało, ale także, żeby trafiło to na Niematerialną Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.
1: Kończąc badanie kultu Świętej Barbary w mojej okolicy, nie sposób nie wspomnieć o Barbórce. To górnicze święto obchodzone 4 grudnia, Dniu Świętej Barbary właśnie.
10: To jest karczma piwna. Cieszymy się, bawimy się, konkursy, zabawy.
11: Baloneczka już była?
10: Była 2 razy.
11: To ile ten górnik może wypić?
12: Dużo i dużo.
11: Kobiecie nie zaprasza na taką imprezę.
12: Jest wyjątek.
11: Cały rok się czeka na tą imprezę.
10: Tak, czeka się cały rok.
13: A zrobię! Zrobię!
11: To teraz po łyku.
10: Po łyku.
13: Wydobywą węgiel każdego.
1: I tu też małe wtrącenie. Tarnogórscy gwarkowie świętują latem. Tu Barbórka obchodzona jest w połowie lipca, bo tak nakazuje im historia. To gdzie zrodził się kult Świętej Barbary? Ocena nie należy do mnie. W programie jeszcze Świerklaniec i rzecz o wielkiej inwestycji za wielkie pieniądze.
14: Grzegorz Zadęcki, wójt gminy Świerklaniec. Te środki są rekordowe w skali historii gminy Świerklaniec. To jest, tak jak zostało powiedziane, ponad 90 milionów złotych zawiera cała inwestycja, ponad 60 milionów dofinansowania. To jest całość inwestycji. Dzisiaj jesteśmy świadkami rozpoczęcia inwestycji za 42 miliony złotych rozbudowy oczyszczalni ścieków, która jest jednym z najważniejszych składowych elementów rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Świerklaniec. Przepustowość oczyszczalni ścieków musi być odpowiednia na ilość mieszkańców, więc mamy nadzieję zakończenia tej inwestycji do 2028 roku według harmonogramu firmy wykonawczej. Ilość mieszkańców tak naprawdę wzrasta. Ta demografia tutaj w gminie Świerklaniec się poprawiła tak naprawdę w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Musimy jakby mieć tą przepustowość odpowiednią i tak naprawdę budowa tej oczyszczalni to był pierwszy element, teraz jesteśmy w przededniu rozbudowy. 12,5 tysiąca mieszkańców i ciągle rośnie. Tak naprawdę, brzydko mówiąc, jesteśmy beneficjentem jakby demograficznym tych większych miast.
15: Romek Jaskulski, dyrektor zakładu wodociągów i kanalizacji w Świerklańcu. Obiekt będzie rozbudowany praktycznie o kolejne 2 obiekty, o kolejne 2 bioreaktory. Trzeba też zaznaczyć, że istniejąca oczyszczalnia będzie również poddana modernizacji. Będą wymieniane praktycznie wszystkie urządzenia. Będą, są zaprojektowane, będą dostarczone bardzo nowoczesne nowoczesne urządzenia do odwadniania osadu i do napowietrzania bioreaktorów. Są to urządzenia i z Korei, i z Niemiec, z Austrii, także będzie to bardzo, bardzo nowoczesny obiekt. Będziemy się starali w dalszej kolejności o możliwość przeróbki tego dalszego osadu, zagospodarowania go w dalszy sposób, tak żeby no, te koszty oczyszczania ścieków były jak najniższe. Pomysły nie chciałbym jeszcze zdradzać, ale dzięki tym urządzeniom do odwadniania osadu będzie to w zasadzie półprodukt, z którym będzie można było coś dalej zrobić. Są na to różne dofinansowania, pomysły są różne. Można robić pelety, różne granulaty dla rolników, dla środowiska, więc no, temat jest na razie otwarty, ale dzięki tej modernizacji to, co dzisiaj jest niemożliwe, wtedy się stanie po tej modernizacji możliwe, na co z niecierpliwością czekam. I to pomoże również obniżyć koszty, generalnie per saldo obniżyć koszty oczyszczania, funkcjonowania obiektu. Woda wypływająca z oczyszczalni to są dalej ścieki. To są dalej ścieki, tylko podczyszczone w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Także one się nie będą nadawać do jakiejś dalszej obróbki i uzdatniania, chociaż takie próby gdzieś na świecie są poczyniane, natomiast no, finansowo to się nie opłaca. Trzeba pamiętać, że to są dalej ścieki, tylko podczyszczone w sposób zgodny z prawem.
1: Tyle na dziś w programie ze Świerklańca.

to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.

0: promocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
1: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: 1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,